czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim wymięknie.

Dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi ciężej bez ciebie.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanie.

0: wcale, że nie, a wcale, że nie, bo lato wcale nie stygnie, w lato to zrobi się coraz bardziej gorące, 15 stopni już teraz na termometrach, dzisiaj maksymalnie 30 stopni, pokażą no, te rtęcioroby tak zwane w Warszawie, sporo słońca przed południem, bez dużo chmur, ale padać nie powinno i to powinno nas wszystkich cieszyć. Jeżeli chodzi o wieczór i noc, która jest przed nami, no to też zapowiada się naprawdę miło, sympatycznie i romantycznie.
1: Jest 6, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Ruch pociągów stopniowo wraca do normy. To po poważnej awarii w Niemczech. Wczoraj przed północą przez niespełna 2 godziny wstrzymane były połączenia dalekobieżne, regionalne i towarowe. Przyczyną była usterka systemu łączności radiowej. Choć ruch został wznowiony, pasażerowie nadal muszą liczyć się jeszcze z opóźnieniami. Kontrola poselska w Szpitalu Południowym w Warszawie. Politycy Prawa i Sprawiedliwości przekonują, że placówka nie zwróciła lekarzowi Dawidowi Kasprzykowi 500 000 zł. Były koordynator SOR-u wcześniej odesłał te pieniądze na konto szpitala. Prokuratura twierdzi jednak, że środki miały wrócić do lekarza z powodu braku możliwości ich zaksięgowania. Konferencji polityków po wizycie w szpitalu wysłuchał nasz reporter Mateusz Chłystun.
2: Anna Kwiecień, Mateusz Morawiecki i Janusz Cieszyński domagali się wyjaśnień w sprawie rzekomego zwrotu środków lekarzowi. Od zarządu placówki usłyszeli, że pieniądze nie zostały odesłane, są na koncie szpitala i lada chwila będą zaksięgowane. To sprzeczne z tym, co mówią w tej sprawie śledczy.
3: Postanowiono rękoma prokuratury po raz kolejny wykorzystano ją politycznie, utopić Rafała Trzaskowskiego, zrobić z niego człowieka, który nie potrafi zarządzać i którego ludzie oddali 500 000 złodziejowi.
2: Mówił były wiceszef resortu zdrowia w rządzie PiS Janusz Cieszyński, który uczestniczył w kontroli poselskiej. W placówce cały czas trwa też kontrola NFZ-u i stołecznego ratusza. 2 śledztwa w sprawie nieprawidłowości w szpitalu wszczęła też prokuratura okręgowa w Warszawie.
1: A politycy PiS zapowiadają, że w przyszłym tygodniu przeprowadzą kolejną swoją kontrolę w placówce. Gigantyczny sum złowiony w Starym Sączu. Ryba miała ponad 230 cm długości i ważyła blisko 100 kg. Na stawach złowił ją pan Arek.
4: Hol trwało około 40 minut. Holowałem go blisko 400 metrów do brzegu. Ciężko było. No jestem bardzo szczęśliwy, zadowolony.
1: A ryba, dodajmy, trafiła z powrotem do stawu.
5: SK2 Sport.
1: Cristiano Ronaldo odpowiedział na głosy krytyków. Portugalczyk zdobył 2 gole w wygranym 5-0 meczu z Uzbekistanem. Tym samym został pierwszym piłkarzem w historii, który trafiał do siatki na 6 mistrzostwach świata. Portugalia zachowała szansę na awans. W innym meczu Chorwacja pokonała Panamę 1-0, a Anglia bezbramkowo zremisowała z Ganą. Przed chwilą zakończył się także mecz Kolumbii z Demokratyczną Republiką Konga. Kolumbia wygrała 1-0. Najlepszy koszykarz finałów Orlen Basket Ligi Andrzej Pluta przenosi się do Hiszpanii. Jeden z liderów Legii w ostatnim sezonie będzie grał w zespole Basket Girona.
0: No proszę bardzo, i od rana mówimy o dużych sumach, bo jeden wylądował w stawie, drugie sumy zarabia Cristiano Ronaldo. Czegoś takiego oczywiście wam życzę. Ja co prawda dużych sum dla was nie mam, mam za to najlepsze polskie hity. Tak więc już zaczynamy, Kasia Popowska na początek tej godziny, a mamy już 3 minuty po godzinie 6:00.

No to na spontanie zaczynamy środę, moi drodzy. 10 minut po godzinie 6 już nam się zrobiło. Z tą środą to jest, wiecie, to jest to taki dzień, to jest tak trochę jak czyściec dla duszy. No bo zobaczcie, mamy już tak 2 dni po piekielnym poniedziałku i 2 dni do niebiańskiego piątku. Jesteśmy absolutnie, totalnie po środku. No i to jest problem właśnie z środą, bo czy ona jest fajna, czy jest niefajna, no to rozstrzygnijmy ten problem i tą zagwozdkę dzisiaj. 726-8-2-6-8-2-6 albo Messenger, tam też zapraszam, tylko proszę nagrywać się, proszę pisać do mnie i słać też SMS-y i można dzwonić, bo już w tym momencie sobie kliknę i już jest linia odblokowana i zaraz będzie można do mnie dzwonić i rozstrzygnijmy ten odwieczny dylemat z środą, czy to dzień fajny, czy niefajny, bo jeszcze 2 dni do piątku i trzeba wytrzymać, czy już 2 dni po poniedziałku i weekend coraz bliżej. 726-826-826 albo Messenger, zapraszam. Powiedzcie coś miłego albo niemiłego o środzie. SK2. Ja absolutnie nie uderzam tutaj w żadną panią profesor. O nie, nie. Co to, to nie to. 11 minut po godzinie 6. Linia otwarta, można dzwonić.

0: No i mamy już 18 minut po godzinie 6. 726-826-826. Cieszycie się, że już środa, czy może nie cieszycie się, że dopiero środa? Takie pytanie dzisiaj zadałem na 726-826-826. No i jak to tam jest u was? Proszę bardzo.
1: Tam nie środa. To jest połowa.
0: Połowa, ale to dobrze, że już jest połowa, czy źle, że dopiero połowa?
1: No cieszymy się bardzo, ja się cieszę.
0: No to bardzo się ja też z swojego powodu cieszę, no bo do piątku, jakby nie patrzeć, są jeszcze dwa dni, prawda? No to niektórzy narzekają na to, że to jeszcze dwa dni nam zostało.
1: Do piątku mamy dwa.
0: Tak.
1: A sobota to weekend, parasol, lody i plaża. Nie tak daleko, prawda?
0: Oczywiście, że nie tak daleko. I to jest bardzo pozytywne przesłanie z samego rana od Doroty. Bardzo ci dziękuję. Ja czekam na kolejne SMS-y, czekam na kolejne wiadomości na Messengerze. 726-826-826. Powiedzmy coś dobrego albo coś złego o tej środzie. No mówię, to jest takie na dwoje babka wróżyła. Nie do weekendu jeszcze dwa dni, ale już od poniedziałku też już minęły dwa dni, więc już ten piekielny poniedziałek mamy za sobą. Dajcie znać, co wy myślicie o środku tygodnia. SK.

A jak już jesteś, to może skoczysz ze mną na kawę. Jest ku temu okazja, moi drodzy, dlatego że w Krakowie otwarto nową atrakcję, w krakowskim zoo dokładnie. Otwarto kawiarenkę tuż przy wybiegu dla słoni i teraz każdy, kto sobie wstąpi do takiej kawiarenki, to będzie mógł sobie zamówić kawę, patrząc na słonie, które będą wręcz na wyciągnięcie ręki, a nawet może i trąby. Tak czy inaczej, ciekawa atrakcja. Zastanawiam się tylko, czy mają w tej kawiarni syrop do kawy. Na przykład, nie wiem, o smaku słoniego karmelu. SK2. Może się zakochamy.

0: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
1: Sławek, co mówiłeś?
0: No mówię, że zawsze byłem mocny.
2: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?
3: W czasie mundialu słuchaj Radia SK2. Odgadnij brakujące słowo.
2: I wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
0: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
7: Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
8: Czerwiec 76. Warszawa pamięta o bohaterach strajku robotniczego w Ursusie. 25 czerwca o 19 w Parku Czechowickim wystąpią m.in. Krystyna Brońko, Wojciech Waglewski, Renata Przemyk, Ania Karwan-Jorganek. Koncerty zagrają Rogucki i Normalni Ludzie oraz Paktofonika Orkiestra. Na widowisko historyczno-muzyczne zaprasza Miasto Stołeczne Warszawa. Organizator Urząd Dzielnicy Ursus.
9: Każda wielka przygoda zaczyna się od jednej historii, a najlepsze wakacje od wyobraźni. Już 27 i 28 czerwca Julinek Park zaprasza na start wakacji ze strefą wyobraźni Epic Go. Posłuchaj audiobooków w strefie relaksu, a potem ruszaj na poszukiwanie przygód. Weź udział w rodzinnej grze terenowej Odkryj świat pełny magii i przygód. Do tego piana party, warsztaty kreatywne i cyrkowe show. I ponad 50 atrakcji Julinek Park. Słuchaj o przygodach i przeżyj je. Epic Go. Bilety i program wydarzenia na julinek.com.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot. I po reklamie.
12: Szybko rośnie nam temperatura, mamy już 18 stopni na termometrach w Warszawie, słoneczko nam świeci, to jest dobra prognoza przed tym, co przed nami, a przed nami dzisiaj, no co prawda będzie trochę chmur na tym niebie naszym warszawskim, ale temperatura bardzo wysoka, nawet powyżej 30 stopni, tak więc butelka wody jakaś ze sobą na pewno jest wskazana, jeżeli będziecie dzisiaj bardzo dużo przebywali na świeżym powietrzu, a jutro to już w ogóle będzie spiekota, ale o tym później.
13: Jest 6.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy SK2. Ewakuacja komendy policji w Iławie. Powodem była paczka z nieznaną substancją, która rozszczelniła się w budynku. Przesyłkę wieczorem przyniosła kobieta, która twierdziła, że dostała paczkę, której nie zamawiała. Podczas jej sprawdzania policjant został poparzony w twarz i trafił do szpitala. Pirotechnicy wykluczyli zagrożenie skażeniem i wybuchem, a teraz trwa wyjaśnienie sprawy. Zmiany w Polsce 2050. Szymon Hołownia zrezygnował z funkcji wiceprzewodniczącego partii. Decyzję potwierdzili politycy. Ugrupowania. Hołownia nadal pozostaje członkiem Polski 2050. Rezygnacja została złożona przed ostatnim posiedzeniem Rady Krajowej. Jego ruch wywołał kolejne pytania o przyszłość partii. Uniwersytet Warszawski i Jagielloński, najlepsze w Polsce. Obie uczelnie zajęły pierwsze miejsce w tegorocznym rankingu perspektywy. Na podium znalazły się także Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie i Politechnika Gdańska. Dla Uniwersytetu Jagiellońskiego to powrót na szczyt zestawienia.

12 miejsc poniżej miejsca pierwszego. To jest Flora i Maciej Musiałowski. Moi drodzy, no to jest też dobra okazja do tego, żeby przypomnieć wam, że w piątek kolejne notowanie naszej polskiej gorącej dwudziestki, więc macie jeszcze od środy, jak mnie patrzeć, 2 dni na to, żeby pana Maćka troszkę podbudować, no i zagłosować na niego, żeby sobie teraz awansował, a nie spadł, jak po ostatnim notowaniu. Na razie patrzę, no to króluje Dawid Podsiadło, później Mrozu i Kasia Sienkiewicz. Tak wygląda pierwsza trójka naszej polskiej gorącej dwudziestki. Ostatnia trójka to Fuka i Liwka Enklawa, Lor i Mentzner. Tak więc wszystko w waszych rękach i w waszych klikach. SK2.pl, tam wchodzicie, tam głosujecie na swój ulubiony, wymarzony utwór. No i w piątek kolejne notowanie polskiej gorącej dwudziestki. Zobaczymy, kto po tym piątku będzie nam królował, a na razie królowa Edyta Bartosiewicz.

0: Wszystkiego nie wiem, ale wiem, że jest 11,5 minuty do godziny 7. Czy środa to fajny dzień? Bo dwa dni już po poniedziałku, czy kiepski dzień? Bo dwa dni do piątku, to dzisiaj rozstrzygamy, moi drodzy. Ewelina odezwała się na Messengerze, napisała tak: hejka, środa minie, tydzień zginie. I to jest piękne, wspaniałe przysłowie staropolskie. Mamy też telefon, nie, to jest też głosóweczka od Ani, proszę bardzo.
1: Hej, hej, hej, witam, jest świetnie, bo za tydzień już urlop, miesiąc czasu i środa jak najbardziej. Jest superowa.
0: Super, dzięki Aniu za tą głosówkę. Ja ci powiem tak, Tomasz, jeszcze tak. Dzisiaj możesz sobie poświętować ostatnią środę pracującą. Jutro możesz świętować ostatni czwartek pracujący, a w piątek to już w ogóle.

0: Jeżeli chodzi o momenty, no to za moment, punktualnie o 7 newsy w Radiu SK2, tak więc zostańcie z nami, zróbcie głośniej, a tymczasem ja patrzę, co też przynosi nam świata. Na świecie żyje sobie Jonathan, czyli 194-letni żółw olbrzymi z Wyspy Świętej Heleny, który został właśnie wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa jako najstarsze żyjące zwierzę lądowe. Wykluł się z jaja około 1832 roku na Seszelach i trafił na Wyspę Świętej Heleny w 1882 roku, będąc już dorosłym osobnikiem, i tak sobie żyje od 1882 roku jako dorosły na Wyspie Świętej Heleny. Prawie 200 lat na Ziemi, no. Wyobrażacie sobie? Ciekawe, czy takiemu żółwiowi czas się nie ślimaczy.
1: SK2.

0: do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
6: No to w czym problem?
5: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
6: No i?
5: No i obawiam się, że nie zdąży.

0: 30 stopni pokażą termometry w Warszawie. Jutro za to pogoda dużo, dużo, dużo bardziej słoneczna. Będzie też dużo więcej kresek na termometrze. No i wieczory. Wieczory będą piękne, będą ciepłe, będą księżycowe i bezchmurne. Tak więc ja nocuję na balkonie.
1: Jest 7, Paulina Chorbatowska, to są News Eski 2. Konferencja o odbudowie Ukrainy bez Wołodymyra Zełenskiego. Prezydent Ukrainy nie przyjedzie do Gdańska. W tle jest kryzys w relacjach Warszawa-Kijów. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu orderu Orła Białego. To po nadaniu ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Czy ta sprawa zaważyła?
2: Kijów tego nie precyzuje, ale tak to można odczytywać. Na czele ukraińskiej delegacji stanie ostatecznie premier Julia Sfyrydenko. Ruch Wołodymyra Zełenskiego negatywnie ocenia szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Powinien być na tej konferencji, bo jest współorganizatorem i współzapraszającym.
2: Na to uwagę zwraca też szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej i w tym kontekście, zdaniem Marcina Przydacza, ukraiński przywódca swoją decyzją upokorzył drugiego współgospodarza, czyli polskiego premiera.
1: Dwudniowa konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy rusza w Gdańsku już jutro. Nożownik zmierzawy odpowie za zabójstwo teścia i usiłowanie zabójstwa teścia. 49-letni Dariusz R. został przesłuchany i usłyszał zarzuty. Grozi mu dożywocie. O szczegółach Weronika Wawrzyk.
4: To był prawdziwy atak furii. Oprawca ruszył za żoną, która schroniła się u rodziców. Gdy teść bronił córki, napastnik zadał mu śmiertelne ciosy. Szczegóły zdradza Tomasz Rurasz z prokuratury okręgowej w Kielcach.
5: Podejrzany oświadczył, że częściowo przyznaje się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw, jednakże nie określając zakresu tego przyznania się.
4: Z naszych ustaleń wynika, że Dariusz R. przyjmował leki psychotropowe. Po ataku uciekł, a mundurowi ujęli go dopiero po kilkudniowej obławie.
1: Przypomnijmy, podejrzany to były policjant. Najstarsza zawodniczka brydża wciąż przy stole. Danuta Skonieczna z Białej Podlaskiej ma 94 lata i nadal rywalizuje w turniejach.
6: Od młodości tak jakoś grałam. Do tej pory gram. Poruszać się nie mogę. Nie mogę chodzić, ale głowa jest w porządku.
1: A ostatnio pani Danuta wzięła też udział w Mistrzostwach Polski.
7: Eska 2 Sport.
1: Kolumbia pewna gry w fazie pucharowej mundialu. Jej piłkarze pokonali Demokratyczną Republikę Konga 1-0. Kolumbia ma już 6 punktów i zapewniła sobie awans do 1/16 finału. Dziś rozpoczyna się ostatnia kolejka fazy grupowej, a wszystkie mecze w grupach będą rozgrywane o tej samej porze. Iga Świątek zaczyna sezon na trawie. Polka dziś zagra w drugiej rundzie turnieju WTA 500 w niemieckim Bad Homburg. Rozstawiona z jedynką tenisistka zmierzy się z Amerykanką Emmą Navarro, a mecz powinien rozpoczynać się około 15:30.
0: No a my mamy na razie 7:02 na zegarach. Powiem wam tak, 94-latka grająca w brydża. To z perspektywy 200-letniego żółwia Jonathana, o którym wam mówiłem kilka minut temu, to jest wciąż nastolatka. A nastolatka grająca w brydża to jest to jednak coś niezwykłego. Ważne, że o tym powiedzieliśmy.
7: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2.
0: Dla wszystkich młodych duchem już teraz Dawid Podsiadło, Trójkąty i Kwadraty w Radiu SK2, 3 po 7:00.

takie pytanie pewnie zadają inne osoby, tym osobom, które zgarnęły od nas na przykład karnety na męskie granie. Jak to się mogło stać? No normalnie, no trzeba się było po prostu zgłosić do nas po taki karnecik i proszę bardzo, i poleciał jeden, drugi, trzeci i dzisiaj kolejne polecą karnety do was. Po 13 będziemy je rozdawali, tak więc słuchajcie uważnie, wszystko się niebawem wyjaśni, co trzeba zrobić, żeby zdobyć taki karnet na męskie granie tegoroczne, bo posłuchajcie, no pojechać na festiwal i usłyszeć na przykład ten kawałek w wersji takiej festiwalowej, oryginalnej na żywo, to jednak jest inny poziom.

O tej porze to ja poproszę jednak z cukrem herbatkę, jeżeli już, a nie z żadnym pieprzem i nie z żadną solą. Kasia Kowalska. Za nami 17 minut po godzinie 7. Mundial trwa, gdybyście jeszcze nie zauważyli, bo to w nocy trwa, więc nie każdy ogląda, prawda? Ale są i tacy, którzy piłkę olewają całkowicie i totalnie. To są na przykład strażacy z małej niemieckiej wioski Serbek, którzy zrobili sobie ostatnio małe boisko, tam wrzucili sobie piłkę na to boisko i do bramki tę piłkę próbowali skierować za pomocą sikawek. Tak jest, piłkę olewali wodą w jedną i drugą stronę i która drużyna oleje piłkę w ten sposób, że ta trafi do bramki, wygrywa oczywiście. Takie mecze delikatnie różnią się od tych, które znamy z piłkarskich stadionów, bo tutaj się piłki nie kopie, tak jak powiedziałem. Po drugie są też krótsze, no i są też bardziej zacięte. No i jako, że to strażacy, to na pewno nie będzie tutaj żadnego spalonego. SK2

0: I I love you was też wszystkich, oczywiście, że tak. 24 minuty po godzinie 7. No i za chwilę będziemy grali o to, żeby zagrać, żeby postrzelać karniaki na Stadionie Narodowym razem ze Sławkiem Peszko i naszą wesołą, biało-czerwoną ekipą. Dzisiaj kolejna osoba ma szansę na to powołanie, które rozdajemy. Wystarczy, że dokończy zdanie wypowiedziane przez Sławka Peszkę. Zadanie na dzisiaj brzmi, zdanie i zadanie brzmi tak.
1: W życiu najważniejsze są trzy rzeczy. Dobry humor, święty spokój i pełna...
0: No właśnie. I to wygwizdane to wy musicie sobie dokończyć. Jeżeli chcecie się osłuchać z tym, co ma do powiedzenia Sławek Peszko, to zapraszamy. sk2.pl. W ogóle, jeżeli chcecie się zgłosić do zabawy, to tam musicie skierować swoje pierwsze kroki. sk2.pl. Wypełniacie formularz i musicie przekonać mnie, że to wam należy się to powołanie. Tak więc tłumnie wchodźcie na sk2.pl, wypełniajcie formularz. No i za parę minut sobie zagramy. Zobaczymy, czy dzisiaj poleci do kogoś kolejne powołanie.
2: S.

0: Reklama. Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
1: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
2: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
3: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
2: Zaraz wszystko wyjaśnię.
4: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
5: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
6: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
7: Nowe miejsce na mapie stylowych zakupów. Worldbox w centrum handlowym Nowa Stacja w Pruszkowie. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club i wiele więcej znanych marek. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. T-shirty od 29,99 zł. Spodnie od 49,99 zł. A bluzy już od 59,99 zł. Odwiedź nowy sklep Worldbox i odkryj miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.
8: Każda wielka przygoda zaczyna się od jednej historii. A najlepsze wakacje? Od wyobraźni. Już 27 i 28 czerwca Julinek Park zaprasza na start wakacji ze strefą wyobraźni Epic Go. Posłuchaj audiobooków w strefie relaksu, a potem ruszaj na poszukiwanie przygód. Weź udział w rodzinnej grze terenowej Odkryj świat pełny magii i przygód. Do tego piana party, warsztaty kreatywne i cyrkowe show. I ponad 50 atrakcji Julinek Park. Słuchaj o przygodach i przeżyj je. Epic Go. Bilety i program wydarzenia na julinek.com.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Czy można powtórzyć pytanie?
10: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Tak.
10: Brawo!
12: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: I po reklamie.
14: Centrum Warszawy już przykorkowane i to dość mocno. Wisłostrada stoi, stoi Czerniakowska, Prymasa, Wawelska do pomnika lotnika. Co tam jeszcze mamy? Niepodległości, Puławska. No i oczywiście wał Międzyszyński od Ateńskiej do Mostu Łasienkowskiego. Tam na pewno się teraz nie rozpędzicie. No i wloty do Warszawy od strony Marek Łomianek, a także Piastowa. No tutaj jest ciężko. Jeżeli chodzi o pogodę, dzisiaj maksymalnie 30 stopni, już teraz jest prawie 20.
15: Jest 7.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Pożar ciężarówki na autostradzie A2. Na wysokości Gołusek za Poznaniem zapalił się pojazd przewożący plastikowe naczynia. Poszkodowany kierowca trafił do szpitala. Pilna narada w MSWiA przed falą upałów. Szef resortu i przedstawiciele innych ministerstw omawiali przygotowania służb. Podległe formacje zostały postawione w stan gotowości, a zalecenia trafiły już do wojewodów. Najgoręcej, przypomnijmy, ma być w niedzielę. W dużych miastach temperatura może przekroczyć 40 stopni. Wakacyjny hit kolejowy wraca na tory. Już w piątek ruszy pierwszy w tym sezonie pociąg Adriatic Express z Polski do Chorwacji. Trasa prowadzi przez Czechy, Austrię i Słowenię. Połączenie ma być alternatywą dla podróży samochodem i samolotem. W poprzednim sezonie cieszyło się dużym zainteresowaniem.

0: 28,5 minuty do godziny 8.
1: Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: pytania Kika.
1: Strzel i wygraj Peska 2.
2: No zobaczymy, czy dzisiaj się uda strzelić i wygrać. Paweł ze mną. Dzień dobry, Pawle.
3: Dobry, dobry.
2: Paweł się zaskoczył, jak do niego zadzwoniłem dzisiaj. Powiedział, ojejku, zaskoczyliście mnie. Od tego tu jesteśmy. Od tego tu jesteśmy. Paweł zgłosił się tak. Cześć, dzisiaj jest moje święto, więc może dzisiaj się uda. Znaczy rozumiem, że wczoraj, bo zgłoszenie poszło też wczoraj, rozumiem?
3: Wczoraj było, tak.
2: A co to było za święto?
3: No jak to, jakie święto? Dzień Ojca.
2: Proszę bardzo, Dzień Ojca. Ojcze, w takim razie, mój drogi, masz dzisiaj szansę na to, żeby zdobyć powołanie na Stadion Narodowy i postrzelać sobie na Stadionie Narodowym karniaki za Sławkiem Peszko i z naszą biało-czerwoną ekipą. Masz szansę na 1000 złotych kieszonkowego i masz szansę na 10 000 złotych, jeżeli uda ci się później spełnić nasze wszystkie tutaj zalecenia i uwagi, które już na Stadionie Narodowym wam przekażemy. I teraz tak... Szybko przypominam zasady. Za chwilę usłyszysz zdanie wypowiedziane przez Sławka Peszkę i musisz odgadnąć wygwizdane słowo. Masz na to, uwaga, 3 sekundy po tym, jak Peszkin skończy zdanie. Jeśli nie zgadniesz, to dostajesz 100. Jeśli zgadniesz, dostajesz powołanie na narodowy. Wszystko jasne?
3: Jasne. Od razu dodam, nie mam zakazu stadionowego.
2: No i bardzo dobrze. To się chwali, to się cieszy, mój drogi. Dobra, to jest, czy jesteś gotowy?
3: Jestem, tak, tak.
2: Dobra, wsłuchaj się uważnie, co mówi Sławek Peszko i powiedz to jedno magiczne słowo i zobaczymy, co się stanie. Uwaga, zagadka leci.
4: W życiu najważniejsze są 3 rzeczy. Dobry humor, święty spokój i pełna...
3: Lodówka.
2: Lodówka? Lodówka powiedziałeś?
3: Tak, strzelam w lodówkę.
2: Co ja ci mogę powiedzieć? O. Brawo! Brawo, lodówka!
3: Nie wierzę.
2: Taka prawda, mój drogi, lodówka, to jest to słowo. To widzę, że radość jest wielka.
4: W życiu najważniejsze są 3 rzeczy. Dobry humor, święty spokój i pełna lodówka.
2: Tak jest, pełna lodówka. No bo co mogło być innego, prawda? Co mogło być innego pięknego? I co, musisz po buty jechać?
3: No, teraz dzisiaj już jadę po buty, tak.
2: No, mój drogi, ty dostajesz od nas 1000 złotych kieszonkowego, to sobie takie buty kupisz wypasione, że ho-ho.
3: Pewnie, że tak.
2: No proszę, jaki pan. Tak się zaczyna środę. Tak się zaczyna środę. Kurde,
3: środa, tak. Mój ulubiony dzień.
2: Od dzisiaj na pewno.
3: Od dzisiaj.
2: Paweł z powołaniem na Stadion Narodowy. Dzięki, Paweł. Do zobaczenia.
3: Dzięki. Do zobaczenia.
2: A jeżeli wy chcecie wziąć udział w naszej zabawie, to zapraszamy sk2.pl. Jutro kolejna osoba być może zgarnie powołanie na Stadion Narodowy, żeby postrzelać karniaki razem z biało-czerwoną ekipą Radia SK2 i Sławkiem Peszko.
0: SK Karniaki Cup.
1: Strzel i wygraj SK2.

możecie wierzyć, już 12 minut do godziny 8 zostało. Paweł, kolejna osoba powołana, która jedzie na Stadion Narodowy w loży obejrzeć sobie mecz mundialowy razem ze Sławkiem Peczko, postrzelać też karniaki. No i stanąc przed szansą na zgarnięcie 10 tysięcy złotych, sk2.pl, tam wchodzicie, tam się zgłaszacie do naszej zabawy, a jeżeli mundial trwa, to jedni oglądają go w telewizji oczywiście w domu, a inni na stadionie. Ale Amerykanie w Las Vegas nie byliby sobą, gdyby nie wymyślili innego sposobu na śledzenie piłkarskich emocji. Na dachu jednego z hoteli pojawił się gigantyczny telebim i uwaga, ogromne baseny, w których można było się popluskać, oglądając sobie przy okazji mecz. I tym samym na dużym ekranie było meczycho, a w strefie kibica było moczycho. Eskar.

0: Nigdy nie jest za to za późno, żeby chwycić je za telefon i wybrać numer 726-826-826 albo wejść na Messengera, no i zgłosić się do państw, miast, które zagramy już po godzinie 8 i już w tym momencie właśnie linia jest do waszej dyspozycji, więc można się zgłaszać wysyłając SMS na 726-826-826 albo na Messenger. Jak zawsze zgłaszamy się czymś nietypowym, no to proszę bardzo, wkładamy teraz, wszyscy wkładają rękę do prawej kieszeni. Grzebiemy, grzebiemy, grzebiemy. I co wygrzebaliście? Dajcie znać. 726-826-826 albo Messenger. Tylko na Messengerze pamiętajcie, żeby zostawić numer do siebie, żebym mógł ewentualnie do kogoś z was oddzwonić.
1: SK2.

0: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
2: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
3: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
4: Nowe miejsce na mapie stylowych zakupów. Worldbox w centrum handlowym Nowa Stacja w Pruszkowie. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club i wiele więcej znanych marek. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. T-shirty od 29,99 zł. Spodnie od 49,99 zł. A bluzy już od 59,99 zł. Odwiedź nowy sklep Worldbox i odkryj miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.
5: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
6: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
7: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
10: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: I po reklamie.
13: 19, nawet i 20 stopni nam już się zrobiło w Warszawie. O tej porze to całkiem niezła temperatura. Jest już gorąco, a będzie jeszcze bardziej gorąco, bo nawet 30 stopni dzisiaj pokażą termometry w

0: nawet sprawniejsze przeprowadzenie konferencji bez niepotrzebnych napięć i traktuję to jako gest na rzecz deeskalacji napięcia.
1: Donald Tusk przekazał, że pozostaje w stałym kontakcie z ukraińską premier. Zarzut usiłowania zabójstwa niemowlęcia 27-latek miał rzucić 6-miesięcznym dzieckiem o podłogę w powiecie augustowskim. Pogotowie wezwała matka dziecka. Mężczyzna trafił do aresztu na 3 miesiące, grozi mu nawet dożywocie. Niebezpieczne upały nadciągają nad Polskę. Termometry mogą pokazać prawie 40 stopni. W związku z prognozami zorganizowano naradę w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Służby są w gotowości, a najgoręcej ma być w niedzielę, mówi synoptyk IMGW Przemysł.
2: Na przeważającym obszarze kraju temperatura maksymalna wyniesie około 35 stopni, a w zachodniej części kraju wzrośnie do około 38 stopni.
1: A gdy temperatura rośnie, rosną też obowiązki pracodawcy.
3: Jeżeli temperatura na zewnątrz przekracza 25 stopni, jest to stanowisko pracy zlokalizowane na otwartej przestrzeni, aktualizuje się obowiązek zapewnienia pracownikom odpowiedniej ilości napoju. Natomiast jeżeli stanowisko pracy jest zlokalizowane wewnątrz budynku i temperatura na stanowisku pracy przekracza 28 stopni, wtedy również aktualizuje się ten obowiązek.
1: Przypomina Łukasz Sztych z Państwowej Inspekcji Pracy w Olsztynie.
4: SK2 Sport.
1: Polscy siatkarze walczą o awans do finału Ligi Narodów. Drugi turniej z udziałem biało-czerwonych odbędzie się w Gliwicach. Dziś wieczorem rywalem drużyny Nikoli Grbicia będzie Belgia. Później Polacy zmierzą się z Turcją, Niemcami i Argentyną. Po pierwszym turnieju zajmują 7. miejsce z bilansem 2 zwycięstw i 2 porażek. Mundial wkracza w decydującą fazę. 7 drużyn jest już pewnych gry w 1/16 finału. To m.in. Meksyk, USA, Niemcy, Francja, Norwegia, Argentyna i Kolumbia. Z turniejem pożegnały się już Haiti, Turcja, Tunezja, Jordania i Panama. A dziś rusza ostatnia kolejka fazy grupowej. Wieczorem zagrają m.in. Szwajcaria z Kanadą oraz Szkocja z Brazylią.
5: To wieczorem, a na razie mamy dwie minuty po godzinie 8. Tym wszystkim, którzy nie są pewni siebie, to chcę tylko powiedzieć, że jeżeli myślisz, że ci się nie uda, mój drogi, moja droga, to pomyśl sobie o tym, że nawet migdałom udało się zostać mlekiem.
4: Wajda i Jarządek w Radiu SK2.
5: Zostawiam was z tym na całą środę. Cookies, piersi, całuj mnie już teraz, 3 minuty po godzinie 8.

0: Ja już to mówiłem, ale powiem jeszcze raz. Klip do tego kawałka jest naprawdę fajny. Więc polecam, że, no, żeby sobie podobał ci się, Kasiu. Właśnie, Kasia mówi, że bardzo, bo tam taki surfer pływa na desce. 10 minut po godzinie 8 już mamy. Przenosimy się teraz do Przemyśla. Tam w centralnej części miasta pojawił się ostatnio niedźwiedź. No i filmik ze spacerującym po mieście miśkiem wrzucił na media społecznościowe prezydent miasta. Rozgorzała wielka dyskusja, a sam pan prezydent ostrzegał mieszkańców. To jest prawdziwe zgłoszenie, uważajcie. Służby już działają, ale proszę zachować ostrożność. No rzeczywiście, to jest prawda, uważajcie. Spotkanie z miśkiem w centrum miasta może was sporo kosztować.
1: Nie ma tak, chcecie to sobie zapłacić 20 zł i po to nie ma sprawy.
2: Eskad.

0: Ciekawe, czy ktoś kiedyś będzie miał 100% skuteczność w naszej zabawie.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta?
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Boże, niby nie było, liczba tych pytań jest też ograniczona, ale nie powiem do ilu. Powiem za to, że dzisiaj grają ze sobą Artur i Natalia. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Mamy dwa razy dzień dobry, mamy cześć, cześć. To ja tylko szybko przypomnę zasady. Na kole dla każdego z was losuję po literce, a później wy podajecie hasło na daną literę w danej kategorii. Nie można oczywiście pomijać żadnej kategorii, nie można mówić dalej, nie można zmyślać, tylko odpowiadać poprawnie, bo jak się okaże, że hasło nie istnieje albo jest niepoprawne, no to niestety nie zaliczam tej odpowiedzi i każdej kolejnej, nawet jeżeli te kolejne byłyby wtedy poprawne. Kto zdobędzie więcej punktów, wygrywa prezent marzenia wartości 500 zł, kto to będzie mniej punktów, wygrywa prezenty od Radia SK2. Na kole są też jokery. Po wylosowaniu jokera będziecie mogli sobie wybrać literkę dla siebie sami. Czy wszystko jest jasne?
4: Jasne.
0: Jasne jak słońce. Dzisiaj panowie przodem. Artur jako pierwszy odpowiada. Dobrze, w prawo czy w lewo kręcimy?
4: W prawo.
0: W prawo, proszę. Zakręciliśmy kołem w prawo, ono się kręci w prawo. I po wykręceniu w prawo, Arturze, wypadł joker, czyli sam sobie wybierasz literkę.
4: Ojeju.
0: Ojej.
4: To P może, P.
0: P?
4: P jak Polska.
0: No dobra, niech będzie w takim razie. Sam tego chciałeś, że tak powiem. Gotowy?
4: Tak.
0: No to zaczynamy. Uwaga, na literkę P poproszę o państwo.
4: Polska.
0: Miasto.
4: Płoc.
0: Znana postać.
4: Piasecki. Piasek, Piasecki.
0: Roślina.
4: Podbiał.
0: Kolor.
4: Pomarańczowy.
0: Zawód.
4: Piekarz.
0: Samochód.
4: Powieda.
0: No tutaj już nie poszło z samochodem. Coś się Kasia na mnie patrzy. Co, włącz jej mikrofon, pozwolisz? No.
5: A jak się nazywa ten piosenkarz?
0: No Piasek, no.
4: Andrzej,
0: no. Ale Piasek, bo Piasek.
4: Ale Piasek. No w kieszeni miałem Piasek.
5: No ale Piasek.
0: Ale powiedział Piasek. Dobrze. I to go uratowało.
5: Nie sypmy piachu
0: tak,
5: w oczy.
0: To Artura uratowało, bo powiedział Piasek. Gdyby powiedział tak, Arturze, no to jedna literka, ale dobrze, że powiedziałeś Piasek, poprawiłeś się. Piaska zna każdy oczywiście.
4: Dzięki.
0: Proszę cię bardzo, 6 punktów. Podbiał to jest roślina? W ogóle? Kasia, sprawdź mi ten podbiał, bo chcę zobaczyć, jak to wygląda. Ale niech będzie. 6 punktów na razie dla Artura. Tak, Kasia potwierdziła. 6 punktów dla Artura, 6 punktów do powicia, Natalko.
6: Jasne.
0: No, ojejku, jaki poważny głos.
6: Znaczy nie, no nie, że jasne, postaram się.
0: W prawo czy w lewo kręcimy?
6: W prawo, jak z werbą.
0: Nie mogę z werbą, bo mi się koło zepsuje. To tak z półwerbą.
6: Z półwerbą.
0: Dobrze. Było blisko w literki W, ale to nie jest literka W, tylko wypadła literka Z. Bardzo zdradliwa. Dobra. Ostatnia literka Z. Dobra, gotowa?
6: Gotowa.
0: Uwaga, to poproszę państwo.
6: Zambia.
0: Miasto.
6: Zamość.
0: Tytuł filmu, serialu.
6: Zmierzch.
0: Imię.
6: Zanek.
0: Roślina.
6: Zawilet.
0: Potrawa.
6: Zupa.
0: Zawód.
6: Złotnik.
0: Samochód.
6: Zojta.
0: Znana osoba.
6: Zbigniew Zamachowski.
0: No tutaj znanej osoby już nie zaliczam. Jaki samochód powiedziałaś?
6: Zojtę.
0: Zojtę?
6: Nie ma czegoś takiego.
0: Nie mam pojęcia. Ja już muszę. Może złoty chciałeś powiedzieć?
6: Bo złote albo chciałam powiedzieć.
0: No, nie widzę, żeby jakiś Zojtę był. Jakbyś powiedziała zastawa, to jeszcze bym to uznał. No dobra, czyli samochodu ci nie zaliczam. 1, 2, za wiele to roślina, nie? No oczywiście, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, moja droga, rzutem na taśmę, prezent marzeń leci do ciebie. Co tam się dzieje u ciebie?
6: Wszyscy się cieszą.
0: Wszyscy, a tych wszystkich ile jest?
6: W laboratorium tylko ja, ale wszyscy mi słuchają na obok koło.
0: Ale no to będzie tak po 5 dych dla każdego pewnie. Tak mi się wydaje.
6: Tak,
0: dobra. Fajnie, Natalia wygrywa prezent marzeń. My też się cieszymy razem z tobą. Do Natalki leci prezent marzeń, do Artura lecą prezenty od Radia SK2, a Państwa Miasta wracają jutro po 8.
2: Państwa Miasta. Państwa Miasta w Radiu SK2.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezent.

Natalia mi zdradziła, że pracuje w laboratorium, które tutaj sprawdza, czy miarki są w porządku, wyobraźcie sobie. I wiecie, że te z Chin kupione, one nie są czasami w porządku. No, tak więc jest taki zawód, który cyrkluje, jak ona to powiedziała, wszystkie miarki. Pozdrawiamy ludzi dobrych zawodów. No i co, państwo miasta jutro wracają, więc miejcie telefony gdzieś tam w pogotowiu. A jeszcze dzisiaj powiem wam, jak zgarnąć pobyt w wypasionym hotelu. Tak więc zostańcie z nami, zróbcie głośniej.

0: skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
1: Latem to Polska jest najfajniejsza.
0: Zgłoś się na sk2.pl i wygraj weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
1: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
0: Polska jest najfajniejsza.
1: Lato na wypasie tylko w SK2.
2: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
3: Autopromocja.
0: Reklama.
4: Każda wielka przygoda zaczyna się od jednej historii. A najlepsze wakacje? Od wyobraźni. Już 27 i 28 czerwca Julinek Park zaprasza na start wakacji ze strefą wyobraźni Epic Go. Posłuchaj audiobooków w strefie relaksu, a potem ruszaj na poszukiwanie przygód. Weź udział w rodzinnej grze terenowej, odkryj świat pełny magii i przygód. Do tego piana party, warsztaty kreatywne i cyrkowe show. I ponad 50 atrakcji Julinek Park. Słuchaj o przygodach i przeżyj je. Epic Go. Bilety i program wydarzenia na julinek.com.pl.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Czerwiec 76. Warszawa pamięta o bohaterach strajku robotniczego w Ursusie. 25 czerwca o 19 w Parku Czechowickim wystąpią m.in. Krystyna Brońko, Wojciech Waglewski, Renata Przemyk, Ania Karwan-Jorganek. Koncerty zagrają Rogucki i Normalni Ludzie oraz Paktofonika Orkiestra. Na widowisko historyczno-muzyczne zaprasza Miasto Stołeczne Warszawa. Organizator Urząd Dzielnicy Ursus.
9: Masz już plany na lato? W outletach Faktory Annopol i Faktory Ursus właśnie wystartowała wielka letnia wyprzedaż. Upoluj wyjątkowe okazje od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger, Calvin Klein i wielu innych. Teraz z rabatami aż do minus 70%. Zacznij sezon w najlepszym stylu w Faktory Annopol i Faktory Ursus.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
14: Skoda. I po reklamie.
15: No to nieźle nam przygrzało. Już 25 stopni pokazują termometry w Warszawie. Dzisiaj nawet 30 stopni. No i do tego dużo, dużo słońca. Przygotujcie się na to. Wieczór pogodny, a jutrzejszy dzień jeszcze bardziej ciepły. Jeżeli chodzi o warszawskie ulice, no to dojazdy do Warszawy od strony właśnie Łomianek i Marek są przykorkowane i to dość mocno. No i stłuczka w Alei Prymasa Tysiąclecia w okolicach Dworca Zachodniego. Tam tworzy się spory korek.
16: Jest 8.30, Paulina Chorwatowska, to są newsy SK2. Poważne utrudnienia na pierwszej linii warszawskiego metra. Pociągi nie kursują pomiędzy stacjami Kabaty, Politechnika. Uruchomiona została zastępcza komunikacja autobusowa. Systemy alarmowe wykryły w tunelu metra koło stacji Służew osobę, która nie powinna się tam znaleźć.
17: Został wzbudzony alarm przez osobę nieuprawnioną, która była w tunelach. Została ona ujęta przez patrol policji i wyprowadzona z rejonu stacji. Jednakże sprawdzamy w tej chwili pod kątem bezpieczeństwa tunele, czy możemy prowadzić sprawnie i bezpiecznie ruch pasażerski.
16: Mówi Anna Bartoń, rzeczniczka warszawskiego metra. Jak przekazała, utrudnienia powinny zakończyć się około godziny 9. 43-latek podejrzany o serię kradzieży. Mężczyzna miał włamać się do mieszkania i lokalu gastronomicznego w Jeleniej Górze. Jego łupem padły pieniądze i sprzęt elektroniczny. Po zatrzymaniu okazało się, że był poszukiwany i działał w warunkach recydywy. Mamy zmianę na szczycie rankingu polskich plaż magazynu Travelist. Tytuł plaży roku zdobyła Ustka, która wyprzedziła dotychczasowego zwycięzcę, czyli Świnoujście.

0: Ja mam też dla was propozycję, żebyśmy się teraz cofnęli w czasie i sprawdzili, o czym to kiedyś podawały portale i gazety pisały i w ogóle co to się kiedyś działo na świecie. Dzisiaj w ogóle taka międzynarodowa wiadomość mi wpadła w oko i to sprzed lat 15. Bo wtedy świat też istniał. Nie wiem, czy pamiętać. Nie wiem, jakim cudem, ale rozczytałem japońskie znaki, bo wpadłem na portale japońskie, a te donosiły tak. Rekordowe upały w Japonii. Upały w Japonii zbliżają się do rekordowego poziomu dla czerwca. W piątek temperatura w miejscowości Isezaki w prefekturze Gunma na wyspie Honshu sięgnęła 38,2 stopnia Celsjusza. Informowały 24 czerwca 2011 roku miejscowe służby meteorologiczne na swoich serwisach internetowych. Ale tak powiem wam szczerze, z perspektywy czasu, czy kogoś to dziwi? W Japonii powinno być gorąco, bo sushi...
1: Esko 2.

0: Energetyczny kawałek od Margaret na 12,5 minuty do godziny 9. Fajnie się tak tańczy z rana. Kto stoi w korku, to może na przykład wyjść sobie i potańczyć. Chociaż nie, nie radzę. Dobrze, nie. Zostańcie w samochodzie, łapki na kierownicę i uwaga, bo...
1: SK2. Polska jest najfajniejsza.
0: To jest nasze przesłanie na wakacje. Polska jest najfajniejsza i będziemy wam to udowadniać przez najbliższe parę tygodni, a wy będziecie grać o pobyt w 5-gwiazdkowych, wypasionych hotelach. W tym tygodniu gramy o pobyt w luksusowym hotelu dr Irena Eris w Polanicy Zdroju i zestaw super kosmetyków. Co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w naszej zabawie? No na przykład wejść na sk2.pl, tam wypełnić formularz, powiedzieć, dlaczego Polska jest najważniejsza, zgłosić się do nas i być może to wy dzisiaj staniecie przed szansą na zgarnięcie takiego pobytu w takim fajnym hotelu. Polega to na tym, że będziecie odpowiadali na pytania z wiedzy o Polski i o Polsce. I tak, w poniedziałek Asia odpowiedziała na 8 pytań, tylko że 7 było ok i jedno źle. A wczoraj, we wtorek, z pytaniami zmierzył się Arek. Odpowiedział na 6 pytań, 4 ok i 2 źle. Tak więc cały czas w naszej tygodniowej klasyfikacji prowadzi Asia, która jest no, o kilka kroków od pobytu w takim fajnym hotelu. Ale no, ktoś może dzisiaj stanie Asi na drodze i na przeszkodzie i być może ktoś dzisiaj zgarnie to pierwsze miejsce w klasyfikacji tygodniowej. SK2.pl, tam trzeba się zgłosić i wtedy będziecie mieli szansę na to, żeby Asię pokonać, a być może Asi nikt nie pokona i wtedy to ona wyląduje w 5-gwiazdkowym fajnym hotelu. Polska jest najfajniejsza w Radiu SK2. Tak gramy dla was, oprócz oczywiście najlepszych polskich hitów.
1: SK2. Polska jest najfajniejsza.

0: jasno.
1: Czerwona lampeczka się zaświeciła na twoim mikrofonu, Kasiu.
2: Widzę.
1: Widzisz?
2: Widzę.
1: Znaczy, tak. Że
2: halo?
1: Będę chciał, żebyś teraz powiedziała coś ciekawego.
2: Coś ciekawego?
1: No i świetnie, mamy to przetestowane, moi
2: skąd
1: drodzy.
2: Wiedziałam, że o to ci chodzi.
1: A, widzisz. Kasia Grodzka już za chwilę przejmie stery, a ja jeszcze chciałem się z wami pożegnać, bo gorąco dzisiaj, nie?
2: Tak. I ja będę walczyła z upałem.
1: Będziesz walczyła z upałem?
2: Poszukałam takich trików, które się przydadzą właśnie
1: naprawdę?
2: Na uderzenie upału. Poradzimy sobie jakoś.
1: Ciekawe, czy sobie poradzisz, bo z upałem, jeżeli chodzi na przykład o suchar, bo jak jest upał, to musi być i suchar, nie?
2: To bardziej wiór już.
1: Wiór? Tak
2: no
1: myślisz?
2: Dobra, no
1: to zobaczymy. Co mówi ksiądz po ślubie informatyka?
2: No.
1: Pobieranie zakończone.

0: reklama.
1: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
2: Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
3: Taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy wentylator podłogowy Equation 45 cm za 157 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
5: Cześć, sąsiad, nowe auto?
6: No tak, to nowy Changan.
5: Pierwszy raz słyszę.
6: W Polsce nowość, a na świecie miliony kierowców już go znają.
5: No, robi wrażenie.
6: Poczekaj, poczekaj, aż się przejedziesz. Wyposażenie premium w standardzie.
5: A cena?
6: W ofercie premierowej Changan CS55 Plus już od 122 600 zł. 7 lat gwarancji i ubezpieczenie za złotówkę.
5: Brzmi jak okazja. Gdzie go mogę zobaczyć?
6: U najbliższego dealera.
7: Poznaj markę, która podbija świat. Changan jest dostępny w Polsce. Umów jazdę próbną. Changan. Fun should be easy.
8: Changan Grupa Bemo zaprasza. Ostroroga 20.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Zapraszam do stanowiska.
11: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
10: Pani Ania jest na urlopie.
11: Czyli niczego nie załatwię.
10: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
11: Uff, no i to jest zmiana.
12: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez nas i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
13: I po reklamie.
14: Nie wiem, co się stało. Dlaczego ziewamy? Nagle wzięła nas po prostu fala ziewania. Elektrolity. Mówiłyśmy tak, o nich przed wejściem. To bardzo mądre rozwiązanie. Koniecznie. Na ten nadchodzący upał. Zdecydowanie się przydadzą. Nawadnianie to konieczne, bo ile dzisiaj? Czy dzisiaj ta 40 będzie?
15: Nie. Dzisiaj maksymalnie 27. Póki co 21 pokazuje.

0: te procedury na wypadek takich temperatur. Lekarze szczególnie apelują, by ograniczyć wychodzenie na zewnątrz i pod żadnym pozorem nie zostawiać dzieci w samochodach.
1: Jeżeli w odpowiednim czasie nie zareagujemy, czyli nie przerwiemy ekspozycji na wysoką temperaturę, dochodzi do śmierci.
0: Podkreśla dr Sławomir Ogórek ze Szpitala Dziecięcego w Olsztynie. Oficjalny rekord ciepła w Polsce padł ponad 100 lat temu w opolskim Pruszkowie, gdzie na termometrach pokazało się 40,2 stopnia Celsjusza.
2: Dziś drugi dzień składania wyjaśnień przez Dariusza Mateckiego. W Sądzie Okręgowym w Szczecinie trwa proces w tak zwanym szczecińskim wątku Funduszu Sprawiedliwości. Na ławie oskarżonych oprócz posła PiS zasiada jeszcze 7 osób. O szczegółach Mateusz Tomaszewicz.
3: Podczas pierwszego dnia procesu sam Dariusz Matecki zeznawał prawie 6 godzin i jak wtedy mówił, to dopiero początek, sam ma dużo do powiedzenia.
4: Fundusz Sprawiedliwości zajmie mi być może i tygodnie zeznania, bo tam będą dziesiątki tysięcy stron dowodów.
3: Chodzi o nieprawidłowości przy organizacji konkursów Funduszu Sprawiedliwości. Według śledczych przetargi były ustawione, a pieniądze trafiały do stowarzyszeń powiązanych z Mateckim. Poseł usłyszał 6 zarzutów. To między innymi pranie brudnych pieniędzy, wyłudzenie milionów złotych, czy fikcyjne zatrudnienie w Lasach Państwowych. Nikt z oskarżonych nie przyznaje się do winy.
2: A proces rozpocznie się już za pół godziny. Wakacje najchętniej spędzimy w kraju. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez Polską Organizację Turystyczną. Najczęściej wybieranym kierunkiem jest morze, a koszt wyjazdu to około 2000 zł od osoby.
5: Oczywiście to nie muszą być akurat te osoby, które jadą nad polskie morze, ale gdzieś widać, że w Polsce można odpoczywać zarówno za większe, jak i za mniejsze pieniądze.
2: Mówi Joanna Węglarczyk z Polskiej Organizacji Turystycznej, a według badania nasze wakacyjne wyjazdy trwają około tygodnia.
6: SK2 News, Warszawa.
2: Uniwersytet Warszawski i Jagielloński ex aequo na czele tegorocznego rankingu uczelni perspektywy. To nie pierwsza taka sytuacja w historii, mówi rektor UW profesor Alojzy Nowak.
7: Myślę, że słusznie to zrobią, że mieścimy się razem, konkurujemy ze sobą, ale także bardzo mocno współpracujemy.
2: A w pierwszej dziesiątce znalazła się też Politechnika Warszawska, która zajęła trzecie miejsce. Nadchodzą kolejne remonty torowisk. Już w poniedziałek tramwajarze rozpoczną pracę przy węźle Kino Femina w Alei Solidarności na Grójeckiej, a także pętli Winnica.
8: Uff, jak gorąco. Minęła 9:00. W tej godzinie podrzucę wam kilka trików na przetrwanie 40-stopniowego upału w małym mieszkaniu, bo mnie to samą czeka już ten weekend. Okazuje się, że wcale nie musimy się gotować w naszym M. A na początek mam dla was panią Dodę, Kasia Grodzka. Dzień dobry, 3 minuty po 9:00 mamy. 10 hitów. 10.

no to bawiłby się człowiek, ale niestety w upale te zabawy mogą się skończyć bardzo źle. Chciałoby się bardzo mieć taki wyjątkowo zimny czerwiec, tak jak i Maj w tej piosence od zespołu Manam. Tutaj Radio SK2, obiecałam wam chwilę temu, że pomogę wam i sobie też przy okazji trochę powalczyć z tym upałem. W weekend miejscami nawet 40 stopni pokażą termometry w Polsce i powiem wam, zaskoczyły mnie niektóre rozwiązania w małych mieszkaniach. Sama w takim sobie żyję. Szybko się nagrzewa i teraz tak, podstawa w upalny dzień to zamknięte okna przez totalnie cały dzień. Okna można zakleić folią albo kocem termicznym od zewnątrz, a otwieramy je dopiero pod wieczór. I wtedy uwaga, wietrzenie i jak macie wiatrak, to stawiacie go w tym oknie, tyłem do pokoju, przodem do na zewnątrz. Dzięki temu wypompowujemy ten żar i wtłaczamy świeże powietrze. Nie wiem jak wy, ale jak przeżyję ten upał, dzięki tym technicznym trikom możecie mówić mi, pani inżynier. SK.

Wehikule Czasu mam dla Was naprawdę wyjątkową perełkę, bo to jeden z tych utworów, który nie powstawał przy biurku z kartką i długopisem, tylko narodził się podczas improwizacji na jednej z prób zespołu Jam. Muzycy po prostu zaczęli grać motyw, a Rysiek Riedel zaczął do niego nucić i układać tekst jako żywo, na żywo. Na pewno nie jeden artysta zazdrościł panu Ryśkowi tej wielkiej spontaniczności. O jakim kawałku mówię? Przed nami w Radiu SK2 Złoty Paw.

Tęsknimy się za Arturem Rojkiem, bo po albumie Kundel była cisza. To dobrze się składa, bo we wrześniu pan Artur przedstawi nowy krążek, a my gramy wam singiel go promujący, czyli W objęciach. Już teraz w Radiu SK2.

0: Artur zaprasza w objęcia w Radiu SK2. No, przyznam, że tak jak zwykle naprawdę uwielbiam się przytulać tak przy 40-stopniowym upale, jednak wolę być taką samotną wyspą, pół metra odstępu to minimum, a jak już ktoś ma do mnie podejść, to tylko z porcją lodów. I widzicie, niby się mówi, że jak człowiek głodny, to zły, ale wychodzi na to, że Polak rozgrzany jest wszystkim wkurzany.
1: SK2
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
5: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?
1: W czasie mundialu słuchaj Radia SK2. Odgadnij brakujące słowo.
5: I wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
1: Reklama. To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Masz już plany na lato? W outletach Faktory Annopol i Faktory Ursus właśnie wystartowała wielka letnia wyprzedaż. Upoluj wyjątkowe okazje od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger, Calvin Klein i wielu innych. Teraz z rabatami aż do minus 70%. Zacznij sezon w najlepszym stylu w Faktory Annopol i Faktory Ursus.
1: I po reklamie.

mojej dziewczynie, z kwiatów Holandii utkany, szlafrok, w którym utonie, całkiem niezły posiłek, jaki...

0: świetne właściwości termoregulacyjne. Taka to ciekawostka o jedwabiu, więc na upały jak znalazł. Minus to oczywiście cena. Na szczęście u nas jedwab za darmo od Róż Europy. Tutaj Radio SK2, wasz dom polskiej muzyki w eterze. To może newsy na ochłodę? Proszę bardzo. Te punktualnie o 10.
1: Reklama.
2: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
3: Gastorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miał być nowy grill,
3: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
3: I po reklamie.
0: Proszę ja ciebie, z przyczyn technicznych pociągi linii metra M1 kursują na odcinku Młociny Politechnika. Przyczyny techniczne to pan, który majstrował przy wentylacji, także no, nie pozdrawiamy.
7: Nie.
0: A coż cię zaszokowało tam, jak patrzyłaś w pogodę?
7: Wiesz co? Spojrzałam na to, co będzie działo się w przyszłym tygodniu, tak dla odmiany,
0: dla
7: jeżeli
0: zabawy.
7: Chodzi, tak, dla zabawy. I zobaczyłam, że od wtorku to jak zacznie padać, to na pewno nie skończy do następnego weekendu, więc póki co cieszmy się słońcem, które jest dzisiaj nad stolicą. Jest 10:00, Paulina Horbatowska, to są newsy SK2. I jeszcze dziś prokuratura ma przesłuchać byłego ordynatora ze Szpitala Południowego. Wczoraj dr Emil Jędrzejewski w rozmowie z Kanałem Zero alarmował, że na szpitalnym SOR-ze dochodziło do szeregu nieprawidłowości. Miał być odpowiedzialny za to były kierownik SOR-u Dawid Kacprzyk. To kolejny ważny punkt afery w Szpitalu Południowym, o czym więcej już teraz nasz reporter Michał Rawa.
8: Jak udało się nam potwierdzić w warszawskiej prokuraturze okręgowej, dr Emil Jędrzejewski dziś zostanie przesłuchany. W rozmowie z Kanałem Zero mówił m.in., że przez błędy lekarskie na SOR-ze Szpitala Południowego dochodziło do śmierci niektórych pacjentów, a Dawid Kacprzyk miał fałszować dokumentację medyczną. W reakcji na ten wywiad prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ma zwrócić się z wnioskiem do prokuratora generalnego o pilne sprawdzenie tych doniesień przez śledczych.
7: Jedna osoba ranna to po incydencie na komendzie w Iławie. Kobieta przyniosła policjantom przesyłkę, której nie zamawiała. Podczas jej sprawdzenia doszło do rozszczelnienia, a zawartość poparzyła funkcjonariusza. O szczegółach z Iławy Dawid Jakubowski.
9: Kobieta przyniosła paczkę nadaną ze sklepu internetowego, ale twierdziła, że jej nie zamawiała.

0: właśnie baseny chociażby, tak? I to w stosunku jeszcze do sytuacji sprzed kilku lat.
1: Mówi Eugeniusz Triasun, rzecznik prasowy Travelist.pl.
2: K2 News, Warszawa.
1: Już 10 osób utonęło w województwie mazowieckim od początku sezonu. Jak mówi Aleksandra Wasiak z Komisariatu Rzecznego Policji, najbardziej niebezpieczne są rzeki, a jedną z przyczyn utonięć są kąpiele w niestrzeżonych miejscach i alkohol.
3: Dużo więcej niestety tonie mężczyzn, co niestety też nam się łączy ze spożywaniem alkoholu, nadmierną brawurą czy popisywaniem się nad wodą.
1: A bezpieczne kąpieliska można sprawdzić w serwisie kąpieliskowym na stronie sanepidu. Od dziś na ulicach Warszawy uruchomione zostaną z Raszanczem, staną m.in. na Placu Zamkowym przy pomniku Kopernika.
4: 10:02 na zegarach, tutaj Radio SK2. Gramy Wam najlepsze polskie hity, a w tej godzinie mam coś dla fanów w Stanach. Przed piątkowym koncertem we Wrocławiu przypomnimy sobie, słuchajcie, słowa do królowej dram. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

Rzeczy, które przytrafiają się zawsze i nie mamy na to wpływu. Skorupka od jajka w jajecznicy, wieczko od jogurtu, które się po prostu rozerwie. No każdy z nas ma takie rzeczy, które drażnią za każdym razem. I Jula też tak ma. I stąd ta piosenka właśnie. Tutaj Radio SK2. Przed chwilą przypomnieliśmy wam, jak brzmi tegoroczny hymn męskiego grania, czyli nareszcie. Jeśli jesteście wielkimi fanami projektu, no właśnie, męskie granie, a macie dylemat, czy kasę przeznaczyć na wakacje, czy może na koncert otwarcia trasy w Żywcu już w ten weekend, to powiem tak, nie macie już tej zagwozdki, zdejmujemy wam ją z pleców dziś po godzinie 13. Uważnie słuchajcie naszej anteny, bo będzie można upolować się podwójne karnety na start trasy męskiego grania już w ten weekend w Żywcu. Po co to robimy? Żeby było wesoło. Tam w Żywcu i wokoło zespół Perfect coś o tym wie. Takie polskie klasyki też gramy wam w Radiu SK2.

0: SK2, Warszawa.
1: Czy to możliwe stworzyć piosenkę o końcu lata, która stanie się hitem już na jego początku? Nie wiem, ale się domyślam. Przed nami gorąca nowość od Gipsa, Igo i For Money. Ostatni dzień lata w Radiu SK2.

0: Jeśli myśleliście, że system wypożyczeń istnieje tylko w piłce nożnej, to jesteście w błędzie, właśnie was wyprowadzam. Andrzej Piaseczny został wypożyczony, słuchajcie, z grupy Mafia, żeby nagrać ten kawałek z Robertem Chojnackim. Prawie do nieba gramy wam na antenie Radia SK2, tam na pewno jest chłodniej, to na 100%. No właśnie, uskrzydlili nas panowie, niebo fajna rzecz, ale za to swoje miejsce na ziemi nasz słuchacz Arek ma na Podlasiu. Dla niego to miejsce, w którym odpoczywa. I tam też będzie sobie odpoczywał dalej, bo wczoraj w quizie o Polsce, w zabawie Polska jest najfajniejsza, nie udało mu się przebić wyniku Asi, która odpowiedziała na 8 pytań, 7 dobrych odpowiedzi, 1 zła. Stawka wysoka, bo wysyłamy was na luksusowy pobyt w 5-gwiazdkowym hotelu dr Irena Eris Polanica Zdrój. Dorzucamy jeszcze do tego wór kosmetyków na lato. Wielki finał już w piątek, a dziś po 15 możecie spróbować pobić wynik quizu Asi. Zgłoszenia przyjmujemy oczywiście na sk2.pl.
1: SK2. Autopromocja. Homary smażone na maśle? Czy dorsz z frytkami i surówką?
2: Latem to Polska.

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
4: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
5: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
6: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
7: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
8: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
9: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
10: Każda wielka przygoda zaczyna się od jednej historii. A najlepsze wakacje? Od wyobraźni. Już 27 i 28 czerwca Julinek Park zaprasza na start wakacji ze strefą wyobraźni Epic Go. Posłuchaj audiobooków w strefie relaksu, a potem ruszaj na poszukiwanie przygód. Weź udział w rodzinnej grze terenowej Odkryj świat pełny magii i przygód. Do tego piana party, warsztaty kreatywne i cyrkowe show. I ponad 50 atrakcji Julinek Park. Słuchaj o przygodach i przeżyj je. Epic Go. Bilety i program wydarzenia na julinek.com.pl.
11: Jaka matka taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I co będzie następny, nigeryjski książę?
12: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
13: Masz już plany na lato? W outletach Faktory Annopol i Faktory Ursus właśnie wystartowała wielka letnia wyprzedaż. Upoluj wyjątkowe okazje od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger, Calvin Klein i wielu innych. Teraz z rabatami aż do minus 70%. Zacznij sezon w najlepszym stylu w Faktory Annopol i Faktory Ursus.
14: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
15: Zapraszam do stanowiska.
16: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
15: Pani Ania jest na urlopie.
16: Czyli niczego nie załatwię.
15: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
16: Uff, no i to jest zmiana.
17: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
20: I po reklamie.

0: w 2023 roku. Królowa Dram wybrzmiała na koncercie na PGE Narodowym. Czy tak będzie w ten piątek na stadionie we Wrocławiu? Ja z ciekawości sprawdziłam, co Sanach śpiewała na majowym koncercie w Poznaniu. Królowej Dram akurat tam nie było, ale za to najwięcej hitów pochodziło z albumu Kaprysy. Cokolwiek Zuzia by nie zagrała, nie zaśpiewała, fani na pewno będą zadowoleni. Tu Radio SK 2, nam w żyłach płynie polska muzyka. Po 11:00 kolejna dziesiątka najlepszych polskich hitów i to bez reklam.
1: Reklama.
2: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
4: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
6: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
10: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
2: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
3: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
4: I dokąd wtedy jedziemy?
3: No nie wiem.
4: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
3: A, dobry komona.
5: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Brikomana, wykończenie cię nie wykończy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Cześć, sąsiad, nowe auto?
7: No tak, to nowy Changan.
6: Pierwszy raz słyszę.
7: W Polsce nowość, a na świecie miliony kierowców już go znają.
6: No, robi wrażenie.
7: Poczekaj, poczekaj, aż się przejedziesz. Wyposażenie premium w standardzie.
6: A cena?
7: W ofercie premierowej Changan CS55 Plus już od 122 600 zł. 7 lat gwarancji i ubezpieczenie za złotówkę.
6: Brzmi jak okazja. Gdzie go mogę zobaczyć?
7: U najbliższego dealera.
8: Poznaj markę, która podbija świat. Changan jest dostępny w Polsce. Umów jazdę próbną. Changan. Fun should be easy.
9: Changan Grupa Bemo zaprasza. Ostroroga 20.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Czy można powtórzyć pytanie?
11: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Tak.
11: Brawo!
13: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.
16: Tak sobie pomyślałam. Tyle koncertów, tyle wydarzeń na mieście w ten weekend. Jak ci ludzie wszyscy przeżyją?
17: Ja nie mam pojęcia, naprawdę. Trzeba się dobrze przygotować, bo jeżeli na przykład będziecie wybierać się na koncert, na który trzeba czekać w kolejce i ta kolejka będzie na zewnątrz, no to faktycznie jakaś butelka z wodą, parasol.
16: Nie bójmy się parasoli, naprawdę.
17: Tak, tym razem nie będą nas chronić przed deszczem, tylko przed słońcem, ale przed deszczem mogą nas chronić w przyszłym tygodniu, bo od wtorku podobno ma dosyć mocno padać. Jest 11:00, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Patologia musi się skończyć, mówi o sytuacji w Szpitalu Południowym szef Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski i dodaje, że będzie wniosek o zawieszenie prawa wykonywania zawodu przez Dawida Kacprzyka. Na specjalnie zwołanej konferencji wypowiadał się na temat nowych doniesień, które w rozmowie z Kanałem Zero przekazał były ordynator Szpitala Południowego. Mówił m.in., że przez błędy lekarskie na SOR-ze Szpitala Południowego dochodziło do śmierci niektórych pacjentów, a Dawid Kacprzyk miał fałszować dokumentację medyczną.
18: Te zarzuty, które się pojawiły, one przekraczają możliwości odpowiedzialności dyscyplinarnej, bo są po prostu zarzutami stricte karnymi, zagrożonymi sankcjami, które z tego wynikają.
17: Mówi dr Łukasz Jankowski, a szef Naczelnej Rady Lekarskiej dodaje, że nie udało mu się w ostatnim czasie spotkać z premierem na temat sytuacji w służbie zdrowia.
18: W trakcie tej afery, która teraz wybuchła, już dwukrotnie prosiłem pisemnie pana premiera o spotkanie w tej sprawie naprawienia ochrony zdrowia. Na razie bez efektu, ale liczę na to, że do takiego spotkania dojdzie.
17: A przypomnijmy, prokuratura prowadzi dwa śledztwa w sprawie Szpitala Południowego. Dotyczą oszustw finansowych Dawida Kacprzyka oraz kwestii nadzoru nad szpitalnym SOR-em i utworzenia na nim tak zwanej ścieżki VIP dla polityków Koalicji Obywatelskiej. Forum Odbudowy Ukrainy rusza jutro w Gdańsku. W rozmowach wezmą udział premierzy i zespoły eksperckie obu państw. Ukrainę będzie reprezentować premier Julia Swyrydenko. Na konferencji pierwotnie miał pojawić się prezydent Zełenski. Zrezygnował jednak po tym, jak Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu mu orderu Orła Białego. Poszło o decyzję o nadaniu ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA, mordujących Polaków. Chronimy osoby starsze i dzieci, apelują lekarze przed nadchodzącą falą upałów. W weekend w całym kraju grubo powyżej 30 stopni.

0: windy, schody ruchome i nowe tunele.
1: Przez cały czas modernizacji priorytet w ruchu kolejowym będą miały pociągi aglomeracyjne.
0: Mówi prezes PKP PLK. Przebudowa będzie trwała 2 lata. Najstarszy zapis hymnu Gaudę Mater Polonia można zobaczyć w Pałacu Krasińskich. Zabytek został skradziony podczas II wojny światowej i wywieziony do Niemiec.
2: Rękopis jest śladem wielkiej średniowiecznej biblioteki diecezji płockiej.
0: Mówi Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej.
3: 11 na zegarach. W tej godzinie nie zabraknie hitów od artystów, których na pewno zobaczycie na koncertach na trasie tegorocznego męskiego grania. Będą panowie Kuba i Kuba. Będzie też Zalia, a po 13 szansa na przytulenie 2 podwójnych karnetów na koncert otwarcia w Żywcu już w ten weekend. Warto słuchać nas uważnie. Tu Radio SK2, Kasia Grodzka. Dzień dobry, gramy. 10.

0: nocy, bo gramy wam Moje Miasto Nocą w Radiu SK2, to zdradzę wam troszeczkę radiowej kuchni. Paweł, który dzisiaj dołączył do naszej jedenastki marzeń SK2 Karniaki Cup, nie dość, że został przez Jarząbka perfidnie obudzony, to jeszcze strzelił, słuchajcie, w ciemno wygwizdane słowo w wypowiedzi Sławka Peszki i trafił, to jest najważniejsze. Jak to się mówi, szczęście w życiu trzeba mieć, ale ja też myślę, że nie zaszkodzi trochę temu szczęściu pomóc, więc uwaga, prezentuję zagadkę na jutro, żebyście mieli trochę więcej czasu na opracowanie odpowiedniej strategii, proszę bardzo.
1: Jak ktoś mówi, że karne to loteria, to nigdy nie widział mojego...
0: No właśnie, co też pan Peszko miał na myśli? Udział w finale SK2 Karniaki Cup na PGE Narodowym w Warszawie z szansą na nagrodę główną 10 tysięcy złotych i wspólna zabawa z naszą ekipą, to was czeka, zgłoszenia na sk2.pl.
2: SK2.

0: Gra 2. Wehikuł czasu.
1: Wiecie, jak działa trampolina? No pewnie, każdy wie, ale czy wiecie, jak działa muzyczna trampolina? Już tłumaczę, to piosenka, która nagle wybija karierę piosenkarza, gdy wydaje się, że już nic dobrego w przemyśle muzycznym go nie spotka. I tak było w przypadku Krzysztofa Krawczyka, któremu w latach 70. po rozstaniu z trubadurami wróżono rychły koniec kariery. Niespodziewanie nagrał utwór, dzięki któremu jego popularność wystrzeliła. Tą trampoliną był kawałek Pamiętam Ciebie z tamtych lat. Pum, pum, pum, kojarzycie? No właśnie, to już teraz w Radiu SK2.

jak po burzy wraca słońce. Po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej kochałem cię z tobą.

0: To nowość w Radiu SK2, letnia, lekka propozycja od Dawida Kwiatkowskiego i Margaret. Później ci opowiem. Gramy już teraz.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: To nasza nowość od Dawida Kwiatkowskiego i Margaret. Później Ci opowiem, ale o historycznym wyczynie Ronaldo na Mundialu opowiem Wam teraz, nie później. Cristiano wczoraj zapisał się w historii jako jedyny piłkarz, który zdobył bramki na 6 kolejnych mundialach. 2 bramki strzelił we wczorajszym meczu Portugalii z Uzbekistanem. Warto dodać, że gdy Ronaldo strzelał swojego pierwszego gola w reprezentacji na Mundialu, to trenerem naszej kadry był Paweł Janas, premierem Kazimierz Marcinkiewicz, a w radiu wielkim hitem był Psan dla Ciebie od Piotra Rubika. No, to możecie włączyć sobie tryb wspomnień, bo tą piosenkę usłyszycie jeszcze przed godziną 12 na antenie Radia SK2.
1: SK2. Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 Radia SK2.
3: Kiedy tylko pojawia się w naszym studiu, pod budynkiem radia gromadzą się tłumy jego wielbicielek. Tym razem Dawid Kwiatkowski przyszedł jeszcze z kimś. Nową piosenkę nagrał z Margaret. Później Ci opowiem, jest w naszych propozycjach. Zagłosujcie na sk2.pl.
2: Gorąca polska 20.
4: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja. Reklama.
5: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
6: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
7: Skakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.

0: Biedronka.
1: Castorama.
2: Teoria
0: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
0: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
0: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
4: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I po reklamie.

0: nie jestem pewna, czy poganianie komukolwiek może pomóc, jeżeli mamy 40 stopni za oknem. Zespół ma nam Nie poganiaj mnie, takie polskie hity gramy wam. W Radiu SK2 oczywiście, tuż przed godziną 12, po 12 kolejna dziesiątka z najlepszymi polskimi hitami. Będzie też wkrętka Kamila Nosela.
1: Reklama. Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
2: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.

0: Sąsiad, nowe auto?
1: No tak, to nowy Changan.
0: Pierwszy raz słyszę.
1: W Polsce nowość, a na świecie miliony kierowców już go znają.
0: No, robi wrażenie.
1: Poczekaj, poczekaj, aż się przejedziesz. Wyposażenie premium w standardzie.
0: A cena?
1: W ofercie premierowej Changan CS55 Plus już od 122 600 zł. 7 lat gwarancji i ubezpieczenie za złotówkę.
0: Brzmi jak okazja. Gdzie go mogę zobaczyć?
1: U najbliższego dealera. Poznaj markę, która podbija świat. Changan jest dostępny w Polsce. Umów jazdę próbną. Changan. Fun should be easy.
2: Changan Grupa Bemo zaprasza. Ostroroga 20.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: I po reklamie.
8: Dobre wiadomości mam dla Was. Metro kursuje już normalnie. O poranku były problemy, 10 stacji wyłączonych. Już teraz wszystko powinno być dobrze i już będzie się można schować pod ziemią i poczuć trochę chłodu. Czy dzisiaj słupki rtęci będą biły rekordy, czy to jeszcze nie ten dzień?
9: Dzisiaj jeszcze nie, raczej w tych najbliższych dniach. Teraz 25 stopni, maksymalnie 27, ale jutro już 32, tak do weekendu, a tam nawet 37. Jest 12. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. W ciągu najbliższych minut ma odpowiadać na pytania śledczych. W warszawskiej prokuraturze przesłuchany będzie dr Emil Jędrzejewski, przekazał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. To były ordynator w Stołecznym Szpitalu Południowym, który alarmował o sytuacji na SOR-ze tej placówki. W wywiadzie dla kanału Zero oskarżył byłego kierownika oddziału ratunkowego Dawida Kacprzyka o fałszowanie dokumentów i błędne decyzje, które miały prowadzić do śmierci pacjentów. Waldemar Żurek przekazał, że otrzymał już pismo od prezydenta Warszawy, który prosi o pilne działania prokuratury w sprawie Szpitala Południowego.
10: Analizujemy wszystkie sprawy w prokuraturze właściwej temu szpitalowi, jakie toczyły się od 2023 roku. Łącznie mamy 32 postępowania.
9: Było też 12 spraw dotyczących zgonów. Przypomnijmy, prokuratura prowadzi dwa śledztwa w sprawie Szpitala Południowego. Dotyczą oszustw finansowych Dawida Kacprzyka oraz kwestii nadzoru nad szpitalnym SOR-em i utworzenia na oddziale tzw. ścieżki VIP dla polityków Koalicji Obywatelskiej. Zastępca wójta wyprowadzany z urzędu w kajdankach. Takie sceny rozegrały się dziś rano w Urzędzie Gminy Bełchatów. Sprawą zajmuje się Rafał Różycki. Co udało ci się dowiedzieć?
11: Służby Centralnego Biura Śledczego zatrzymały zastępcę wójta gminy Bełchatów Tomasza Jachymka. Póki co nie są znane powody zatrzymania. Tej sprawy nie chce na razie komentować sam urząd, który w krótkim oświadczeniu dla mediów poinformował, że przeprowadzone czynności nie miały związku z pełnionymi przez niego obowiązkami służbowymi.
9: Lokalny polityk jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości. 46 tysięcy karabinków Grot dostarczy dla wojska radomska fabryka Łucznik. Umowa już podpisana, do rąk żołnierzy trafi nowa wersja broni.
12: To WOT-owcy bardzo często przynosili informacje, co trzeba usprawnić, co trzeba zmienić, jak trzeba przygotować kolejną wersję. A3 jest najlepszą z możliwych.
9: Zaznacza szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Umowa ma zostać zrealizowana do końca 2027 roku.
13: SK2 News, Warszawa.
9: Nowe akademiki i remonty. Uniwersytet Warszawski zapowiada inwestycje, które mają poprawić warunki mieszkaniowe studentów, doktorantów i młodych pracowników uczelni.

0: muzyczny debiut w Idolu w wieku 16 lat. Pierwsza płyta wydana w wieku lat 17, no to właśnie z niej pochodzi kawałek Miałeś Być. Sporo czasu minęło, ale Monika Brodka go nie zmarnowała i zdążyła już zawładnąć polską alternatywną sceną muzyczną. Tu Radio SK2, przed nami alternatywny humor od Kamila Nosela.
1: Nosel wkręca. Halo? Z biura podróży telefonuję. Helena bez halogena, proszę pani. W sprawie wylotu do Egiptu 28 czerwca. To pani?
2: Tak, dokładnie, tak.
1: Szanowna pani, będziecie państwo w skrzydle tym wyremontowanym, pokój 2838. I teraz tak, ponieważ to będzie odrestaurowane, a teraz hotel nas poinformował o tym, że państwo macie kwaterunek z dziećmi. To są duże dzieci czy małe?
2: Już pani powiem. Mamy tam trzy osoby dorosłe. Dwójka dzieci, znaczy trzy osoby dorosłe. Syn ma 17 lat, jeden.
1: Okej.
2: Okay. Druga będzie miała tam 6 lat w lipcu 8.
1: Tak.
2: A trzeci syn ma 10 lat.
1: Dobrze, ponieważ jak wy będziecie w tej części odremontowanej, to oni będą chcieli zabezpieczyć, proszę pani, ten pokój. I teraz tak, o której godzinie można
2: ale
1: przyjść
2: pani, po... ja mam bardzo dzieci, to nawet...
1: O, proszę pani, to już na hotel nie działa.
2: My tyle już latamy, że po prostu nie.
1: Dobrze, dobrze. Pani mi powie, czy o godzinie 6 można już zabierać dzieci?
2: Czy my będziemy zabierać dzieci o godzinie 6
1: rano? Nie. Czy obsługa hotelowa może przyjść już o 6 po dzieci do bawialni, żeby jeżeli będą same w pokoju, proszę pani, albo z wami i się będą nudzić, żeby nie porysowały tych świeżo odremontowanych ścian.
2: Rozumiem. Nie ma problemu.
1: Dlatego, proszę pani, są zabierane dzieci do bawialni.
2: No nie ma problemu.
1: O 6 może być?
2: Może być.
1: No chyba, że państwo będziecie chcieli spędzać czas, proszę pani, z dziećmi, to wtedy hotel zaleca tą folię malarską, ale to już na wasz koszt, proszę pani, trzeba przed recepcją, jak będziecie, udokumentować to.
2: No to spokojnie będziemy jadować do bawialni, nie ma problemu.
1: Tam będzie do dopłaty, proszę pani, 500 euro za tą bawialnię.
2: Czyli my dodatkowo musimy płacić za bawialnię.
1: No bo to nie jest w pakiecie.
2: Dobrze, no to dlatego mamy korzystać z bawialni, bo pani mówi, żeby jak najmniej spędzać pokój, no to dzieci dam do bawialni, proste jest motto, no ale dlaczego ja mam jeszcze dodatkową opłatę za to płacić, że dziecko dam do bawialni, żeby nie powrócić
1: no
2: do ściany.
1: No obsługa musi się pofatygować. Proszę pani, po dzieci.
2: A jeśli bym nie chciała dzieci dawać do bawialni, to wtedy co, mamy iść na to stare skrzydło?
1: No to wtedy, proszę pani, wracamy do tematu, że pani musi przyjechać z folią malarską i to udokumentować, proszę pani.
2: No dobrze, no to ja sobie przyjadę z tą folią malarską.
1: Czyli jednak folia, tak?
2: Tak.
1: Dobrze, czy wszystko jest zrozumiałe?
2: Tak, zrozumiałe.
1: Dobrze. Folię kupi na pewno Patryk.
3: Zostałaś skręcona w Radiu SK.
2: Patryk, dokonujesz dupę i mu jak tylko przyjedziesz, podjesz pod przedszkole, to nie wiem, co się zrobi. Nosel wkręca.

0: maliny do deserku lodowego? Jak najbardziej. Proszę dwa na moją odpowiedzialność. Malinowy król od Urszuli za nami w Radiu SK 2. Za to na krakowskim Zakrzówku w menu jest tylko jedna pozycja, czyli trawa. Chodzi o nowy sposób dbania o rzadkie gatunki roślin i owadów właśnie w tym rejonie, a pomaga w tym stadko kóz, które skubiąc trawkę po prostu dba o to, by była równowaga w przyrodzie. Jeśli słuchają mnie teraz krakowianie, to przekażcie ode mnie gratulacje, komu tam trzeba, bo wygląda na to, że w mieście bezrobocie spadło do zera. Nawet kozy mają etat.
1: SK2. Autopromocja.
2: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Zgłoś się na sk2.pl i wygraj weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
3: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
2: Polska jest najfajniejsza.
3: Lato na wypasie tylko w SK2.
4: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sun.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Każda wielka przygoda zaczyna się od jednej historii. A najlepsze wakacje? Od wyobraźni. Już 27 i 28 czerwca Julinek Park zaprasza na start wakacji ze strefą wyobraźni Epic Go. Posłuchaj audiobooków w strefie relaksu, a potem ruszaj na poszukiwanie przygód. Weź udział w rodzinnej grze terenowej Odkryj świat pełny magii i przygód. Do tego piana party, warsztaty kreatywne i cyrkowe show. I ponad 50 atrakcji Julinek Park. Słuchaj o przygodach i przeżyj je. Epic Go. Bilety i program wydarzenia na julinek.com.pl.
8: Czerwiec 76. Warszawa pamięta o bohaterach strajku robotniczego w Ursusie. 25 czerwca o 19 w Parku Czechowickim wystąpią m.in. Krystyna Brońko, Wojciech Waglewski, Renata Przemyk, Ania Karwan-Jorganek. Koncerty zagrają Rogucki i Normalni Ludzie oraz Paktofonika Orkiestra. Na widowisko historyczno-muzyczne zaprasza Miasto Stołeczne Warszawa. Organizator Urząd Dzielnicy Ursus.
9: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.

0: piękne emocje pokazuje nam Maciej Skiba. Chcecie, by częściej gramy wam na antenie Radia SK2 tuż przed godziną 13. Ważna przypominajka ode mnie. Po 13 macie szansę na zgarnięcie dwóch podwójnych karnetów na początek trasy męskiego grania. To już w ten weekend w Żywcu. Warto słuchać uważnie anteny Radia SK2, bo tu wszystkie wskazówki, jak to uczynić, jak się zgłosić, tego wszystkiego oczywiście się dowiecie. Bardzo chętnie rozdamy te karnety. A jeszcze o godzinie 13 punktualnie newsy.
1: Reklama.
2: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
4: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
5: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
6: No to w czym problem?
5: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
6: No i?
5: No i obawiam się, że nie zdąży.
6: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
7: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dom Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Czerwiec 76. Warszawa pamięta o bohaterach strajku robotniczego w Ursusie. 25 czerwca o 19 w Parku Czechowickim wystąpią m.in. Krystyna Brońko, Wojciech Waglewski, Renata Przemyk, Ania Karwan-Jorganek. Koncerty zagrają Rogucki i Normalni Ludzie oraz Paktofonika Orkiestra. Na widowisko historyczno-muzyczne zaprasza Miasto Stołeczne Warszawa. Organizator Urząd Dzielnicy Ursus.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także, jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
11: I po reklamie.
12: S8 tradycyjnie z korkami na wysokości węzła Modlińska, kierunek Bemowo. Była kraksa, więc tam lada chwila będzie... Już jest korek, ale będzie jeszcze większy. Do tego jeszcze Modlińska zakorkowana na Żeraniu w kierunku ulicy Płochocińskiej. Wybrzeże Helskie w rejonie skrzyżowania z ulicą Ratuszową też zakorkowane, więc po praskiej stronie teraz się dzieje korkowo dużo.
13: 27 stopni teraz na termometrach. W kolejnych dniach jeszcze cieplej. Czwartek i piątek w prognozach do 32 stopni. Jest 13. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Teraz odpowiada na pytania śledczych. Dr Emil Jędrzejewski już w prokuraturze okręgowej w Warszawie. To były ordynator w Szpitalu Południowym. W Kanale Zero mówił o nieprawidłowościach na tamtejszym SOR-ze. Byłego już koordynatora oddziału Dawida Kacprzyka oskarżył o fałszowanie dokumentów i błędy, które doprowadziły do śmierci pacjentów. Wchodząc do prokuratury, nie chciał rozmawiać z mediami.
14: Podtrzymuje pan, panie doktorze, to co wczoraj powiedział w wywiadzie w Zero?
15: Ja już się wypowiedziałem, numer.
16: Czy ma pan dowody?
14: A może po przesłuchaniu znajdzie pan doktor chwilę do nas?
15: Możecie państwo czekać, nie wypowiem się.
13: Doktor Jędrzejewski jest przesłuchiwany jako świadek w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Szpitalu Południowym. Przypomnę, prokuratura prowadzi 2 postępowania w sprawie. Dotyczą oszustw finansowych Dawida Kacprzyka oraz kwestii nadzoru nad szpitalnym SOR-em i utworzenia na oddziale tzw. ścieżki VIP dla polityków KO. Czy radny Koalicji Obywatelskiej publicznie mówił nieprawdę? Skandal w Lublinie i ustalenia Radia SK. Konrad Wcisło został przyłapany na parkowaniu na miejscu parkingowym dla osób niepełnosprawnych. Zapewniał, że ma do tego uprawnienia, posłużył się jednak kartą jego ojca. A nieoficjalnie ustaliliśmy, wniosek o wydanie takiego dokumentu dla siebie radny złożył dopiero w poniedziałek, 10 dni po przyłapaniu go na gorącym uczynku. Zapytaliśmy o komentarz.
17: Ja już nie zamierzam komentować tego tematu, wszystko co powiedziałem
1: wyjaśniałem, to już wyjaśniałem, także ja już nie zamierzam kontynuować tego tematu. Wszystkie, że tak powiem, wyjaśnienia złożyłem.
13: Incydent z radnym widział i zarejestrował mieszkaniec Lublina, który poszedł z tym na policję. Dodajmy, radny Wcisło może ubiegać się o kartę parkingową, bo w grudniu ubiegłego roku został potrącony przez samochód. Miał wtedy założony gips od pasa w górę do szyi. Niemal 10 milionów pacjentów w Polsce czeka dziś w kolejkach do świadczeń. Raport w tej sprawie znajdziemy na se.pl. Możemy tam również wybrać specjalistę i swoją okolicę, a specjalny kalkulator pokaże, ile trzeba czekać na badanie.
11: SK2 News, Warszawa.
13: Warszawscy radni lewicy zagłosują przeciwko absolutorium dla Rafała Trzaskowskiego. Taką decyzję podał rząd partii w stolicy. Na przegłosowanie nie obawiają się jednak politycy Koalicji Obywatelskiej. Dla wyniku głosowania deklaracja lewicy nie ma większego znaczenia, podkreśla radny Sławomir Potapowicz.
16: Ponieważ klub Koalicji Obywatelskiej ma w tej chwili w Radzie 36 osób, do większości potrzebnych jest ponad 30 głosów, w związku z tym ta większość jest gwarantowana.
13: Głosowanie odbędzie się w czwartek. W sobotę wchodzi w życie wakacyjny rozkład jazdy komunikacji miejskiej. Inaczej pojadą tramwaje oraz metro.
12: 3 minuty po godzinie 13. No fajnie, trzeba jakoś weekend spędzić wakacyjnie. Proponuję męskie granie w Żywcu. Tam ten festiwal zawędruje, a ja mam dla was podwójne zaproszenie. Więc jak chcecie, dajcie znać, dlaczego wam to zaproszenie podwójne powinno przypaść w udziale. Możecie głosówką na naszym messengerze SK2, ewentualnie pod 726 826.

0: to Wiktor Dyduła, tam słońce, gdzie my w Radiu SK2. U nas najlepsze polskie hity. Lato jest, na wakacje czekamy, ale okazuje się, że pragnienie wakacji to nie tylko u tych, którzy w piątek urodzą się na zakończenie roku szkolnego do szkoły, dostaną świadectwa i będą odpoczywać, ale też takie pragnienie u nas, dorosłych. Dzień dobry, Aniu.
1: Dzień dobry.
0: Bo ty napisałaś, że z mężem zasługujecie, no może nie na wakacje, ale weekendowe wyjście i męskie granie to jest dobra propozycja.
1: Bardzo dobra. Zostawimy chłopaków u dziadków i będziemy się dobrze bawić.
0: A, czyli instytucja dziadków istnieje i dzieciaki będą pod dobrą opieką, a ty z mężem chcesz, jak to się mawia, odpiąć wrotki.
1: Dokładnie tak.
0: Słuchaj, jeżeli chodzi o męskie granie, który hit męskiego grania jest takim, który porywa i ciebie, męża, i ciebie i męża najbardziej?
1: Tegoroczny hymn Nareszcie bardzo mam w pole ucho.
0: Nareszcie. A właśnie, bo z tym tegorocznym męskim graniem jest tak, że są dwa hymny. Nareszcie to było ten pierwszy, który poznaliśmy. Teraz jeszcze jest drugi, czyli męskie granie orkiestra Igor Herbut, Vito Bambino, Zalia. Tańczę się nazywa. I właśnie za chwileczkę tańczę zagram, więc moja droga, oficjalnie podwójne zaproszenie na męskie granie, na dożywca, na najbliższy weekend dla ciebie. A tańczę, ten numer, który gram, mam nadzieję, że teraz spowoduje, że tak poczujesz przedsmak i taką dodatkową zachętę. Co ty na to? Możemy się tak omówić?
1: Super, bardzo wam dziękuję.
0: A jak ma twój mąż na imię?
1: Mateusz.
0: To jak Ania z Mateuszem już będzie się bawić świetnie na męskim graniu w żywcu, poprosimy foteczki jakieś dowody, konieczne oznaczenia w social mediach, okej?
1: Okay? Postaramy się.
0: No tak, tak, bo rzeczywiście w dobrej zabawie można się zatracić i tutaj masz rację, absolutnie. No dobrze, Aniu, to w takim razie zaproszenia są twoje, wracaj już do swoich tak zwanych codziennych zajęć, świętowanie będzie weekend, a męskie granie orkiestra i tańcze Igor Herbut, Vito Bambino i Zalia już teraz w Radiu SK2. Wszystkiego dobrego i fajnej zabawy życzę.
1: Bardzo dziękuję, pozdrawiam.

0: 28 minut po 13, to jest K2, to są najlepsze polskie hity. Trasa męskiego grania w wakacyjnym rozkwicie i bilety na te koncerty, rozgarnięcia u nas w Radiu SK2. Przed chwileczką podwójny bilet na najbliższy weekend z męskim graniem w Żywcu zgarnęła Ania Goja. W zasięgu twojego wzroku to muzycznie już za nami.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: A jeżeli poszukujecie wakacyjnego klasyka, no to myślę, że Piechotą do lata, Bajmu, to jest dobry wybór. To jest jedna z najważniejszych piosenek w historii polskiej muzyki rozrywkowej, tak o niej mówią. Ta piosenka powstała w 1978 roku. Tekst napisała Beata Kozidrak, muzykę skomponował Jarosław Kozidrak. Utwór opowiada o młodzieńczej radości, wolności, niecierpliwym oczekiwaniu na lato, czyli właśnie o takim momencie, w jakim teraz jesteśmy, chociaż lato już jest. Kojarzy się z wakacjami, podróżą taką beztroską. No pięknie, pięknie to wszystko. Właśnie, w ogóle uświadomcie sobie, że właśnie to całe piękno, czyli ta beztroska, to jest właśnie ten moment, teraz w tym jesteśmy. Ale wracając do Piechotą do lata, ta piosenka stała się prawdziwym przełomem dla zespołu. To właśnie z nią zespół Bajm wystąpił na festiwalu w Opolu w koncercie debiuty w 1978 roku i zdobył drugie miejsce. Chociaż nie wygrali konkursu, to utwór błyskawicznie podbił serca słuchaczy i otworzył zespołowi Bajm drogę do wielkiej kariery. Wielu fanów uważa wręcz, że od Piechotą do lata zaczęła się historia jednego z najpopularniejszych polskich zespołów. Co ciekawe, w tamtym okresie Bajm grał jeszcze w stylistyce turystyczno-harcerskiej, tak to ujmę, z takim akustycznym brzmieniem. Dopiero kilka lat później zespół przeszedł muzyczną metamorfozę i zaczął grać mocniej, bardziej rockowo. Wtedy powstały już takie hity jak Co mi panie dasz, czy Józek nie daruje ci tej nocy, albo Nie ma wody na pustyni. No dobra, to my teraz sięgamy do tej stylistyki turystycznej, harcerskiej, tak to nazywajmy, z takim pięknym, właśnie wakacyjnym, beztroskim brzmieniem Bajm i Piechotą do lata.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

kultowy numer od Vixena, na Rozumiju, który jest dla niego trochę taką łatką, sam to przyznał, kiedy był u nas i rozmawialiśmy o tym numerze, no ale to jest dobra łatka, to jest wielki hit. Ale są też numery, które dopiero mają szansę stać się wielkimi hitami i to są nowości, których w Radiu SK2 na naszej playliście nie brakuje. Taką nowością jest Bledka i Tańcz.

0: Tańcz, tańcz, tańcz, to jest chyba dobra propozycja na czas wakacyjny i letni, chyba że upały powodują, że wam się po prostu nie chce. Ale to można wieczorową, podobno jak już jest trochę chłodniej. Bledka i Tańcz za nami na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
2: Homary smażone na maśle? Czy dorsz z frytkami i surówką?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Hilton, Grand, Aruamu.

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład do środy. Polskie ziemniaki wczesne na wagę złoty 49 za kilogram. Tak, złoty 49 za kilogram. Oraz pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
6: I dokąd wtedy jedziemy?
5: No nie wiem.
6: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
5: A, dobry komona.
6: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryli 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Cześć, sąsiad, nowe auto?
8: No tak, to nowy Changan.
7: Pierwszy raz słyszę.
8: W Polsce nowość, a na świecie miliony kierowców już go znają.
7: No, robi wrażenie.
8: Poczekaj, aż się przejedziesz. Wyposażenie premium w standardzie.
7: A cena?
8: W ofercie premierowej Changan CS55 Plus już od 122 600 zł. 7 lat gwarancji i ubezpieczenie za złotówkę.
7: Brzmi jak okazja. Gdzie go mogę zobaczyć?
8: U najbliższego dealera.
9: Poznaj markę, która podbija świat. Changan jest dostępny w Polsce. Umów jazdę próbną. Changan. Fun should be easy.
10: Changan Grupa Bemo zaprasza. Ostroroga 20.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
13: I po reklamie.

0: Wojocie Kochom, to jest DPS w Radiu SK2 w Warszawie. Takie proste rzeczy, o których DPS nam tutaj śpiewa. Wyszedł jasę łączkę kosić, słonko świeciło. No pięknie, nie? Właśnie tego chcemy w wakacje, tego chcemy od lata, tego chcemy od urlopu, tej beztroski, że sobie wychodzicie, jest łączka, wy sobie ją kosicie, słonko świeci. Jak nie chcecie, to nie kosicie. Jak chcecie, to kosicie. No i tak generalnie każdy robi, co chce. Właśnie tak pokierujcie swoimi wakacjami i swoim urlopem, żeby nikt nic nie musiał, ale każdy wszystko mógł. No to wtedy jest jakaś minimalna gwarancja, że uda się akumulatory podładować. W nastrój wakacyjny wprowadzają nas też informacje, które płyną chociażby z organizacji funkcjonowania Warszawy w czasie wakacyjnym. I jak już mówią w SC2, że od soboty na przykład w Warszawie będzie obowiązywał wakacyjny rozkład jazdy, bo wiadomo, dzieciaki nie dojeżdżają do szkół, te młodsze, te starsze, wiadomo, że uczelnie nie funkcjonują, no to od samego słuchania takich informacji też się robi wakacyjnie, letnio i tak trochę beztrosko na sercu, prawda? No to podkreślam, rzeczywiście od soboty, od 27 czerwca do 31 sierpnia w Warszawie obowiązuje wakacyjny rozkład jazdy, więc jeżeli mimo tego, że wy do pracy jednak komunikacją dojeżdżać będziecie, to sprawdźcie, bo może coś się pozmienia, może jednak coś pojedzie inaczej już od soboty. Za 3 minuty godzina 14, 14 najświeższe newsy, po 14 kolejna dziesiątka hitów jeden po drugim. I skąd to się wzięło? I tu też się będziemy chłodzić, ciąg dalszy. Powiem, skąd się wziął wentylator.
1: Reklama.
2: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
4: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Zapraszam do stanowiska.
8: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
7: Pani Ania jest na urlopie.
8: Czyli niczego nie załatwię.
7: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
8: Uff, no i to jest zmiana.
9: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez nas i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
0: Przejazd przez Dziekanów Leśny w stronę Nowego Dworu Mazowieckiego, czyli siódemka zakorkowana. W drugą stronę siódemka, czyli wjazd z Łomianek do Warszawy, również zakorkowany. W samej Warszawie S8, ale rzuca okiem, co się dzieje jeszcze nad Zalewem Zegrzyńskim. Zakorkowany Nieporęt, a dokładnie trasa wzdłuż dzikiej plaży w Nieporęcie.
12: 28 stopni już na termometrach, to w Warszawie dzisiejszy maks. Jutro 32, przez weekend nawet 37.
11: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
12: Jest 14. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Będziemy wyjaśniali każdy element tej sprawy, zapewnia premier w reakcji na nowe informacje dotyczące afery w warszawskim szpitalu południowym. Lekarz sygnalista i były ordynator dr Emil Jędrzejewski zeznaje właśnie w prokuraturze. Wcześniej w Kanale Zero oskarżył byłego koordynatora SOR-u Dawida Kacprzyka o fałszowanie dokumentów i błędy, które doprowadziły do śmierci pacjentów. Donald Tusk liczy na to, że przesłuchanie przyniesie więcej informacji.
13: I tak jak
1: powiedziałem, nie będzie żadnej litości dla tych, którzy dopuścili się ewentualnych przestępstw, to oczywiste, albo wykroczeń o charakterze moralnym, to także znajdzie swój finał, tak czy inaczej.
12: Przypomnę, prokuratura prowadzi dwa postępowania w sprawie Szpitala Południowego. Dotyczą oszustw finansowych Dawida Kacprzyka oraz kwestii nadzoru nad szpitalnym SOR-em i utworzenia na oddziale tzw. ścieżki VIP. Kłamał i parkował na miejscu dla niepełnosprawnych. Mowa o lubelskim radnym KO. Jak ustaliło Radio SK, Konrad Wcisło dopiero 10 dni po przyłapaniu na gorącym uczynku wystąpił o dokument, który jak wcześniej twierdził posiadał. Nagrano go, gdy parkował na kopercie. Przed lubelskim ratuszem jest Bartłomiej Ważny. Co na to magistrat?
10: Tak, jestem. Jak powiedziała mi rzeczniczka prezydenta Lublina, Justyna Guść, o całej sprawie dowiedziała się dopiero ode mnie. Czekamy cały czas na oficjalny komentarz od ratusza oraz na informacje od Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lublinie. No to właśnie ten organ wydaje takie karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
12: A dodajmy, radny może ubiegać się o kartę parkingową po tym, jak w grudniu ubiegłego roku został potrącony przez samochód. Na koniec informacje dla kierowców. Zablokowana A1 w Śląskiem w kierunku Łodzi. To po wypadku na autostradzie w Dobieszowicach. Zderzyły się tam 3 pojazdy, w tym ciężarówka. Jedna osoba jest ranna. Objazd wyznaczono drogami lokalnymi od węzła Piekary Śląskie. Utrudnienia także na A4 w kierunku Wrocławia. Między węzłami Legnica Południe i Legnica Wschód bus wypadł z jezdni, przez co prawy pas autostrady jest zablokowany.
3: SK2 News, Warszawa.
12: Uniwersytet Warszawski wybuduje nowe centrum sportu i rekreacji. Powstanie na Ochocie w miejscu obecnego centrum. Uczelnia ma już część środków oraz przygotowany projekt.
13: Z pełnowymiarowymi boiskami sportowymi, znakomitą widownią, z basenem pełnowymiarowym.
12: Mówi rektor UW Alojzy Nowak. Budowa może ruszyć na przełomie roku i potrwać ponad 2 lata. Warszawa szykuje się na falę upałów. W wybranych miejscach pojawiły się już zraszacze wodne. Z kolei w serwisie Warszawa 19-115 możemy znaleźć mapę tak zwanych miejsc chłodu.
0: Tak się jakoś poukładało, że upały przyszły, więc w tym tygodniu skąd to się wzięło, mówiłem już skąd się wzięła klimatyzacja, skąd się wzięły kostki lodu. Teraz będzie o prostej rzeczy, skąd się wziął wentylator po prostu. Red Lips, to co nam było, tak będzie muzycznie na początek tej dziesiątki hitów jeden po drugim, a potem Bratanki, Dawid Porsiadło i Mrozu, między innymi Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: 19 minut po godzinie 14. Patrycja Markowska jeszcze raz w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity. Chcecie trochę chłodu? To może wentylator trzeba włączyć?
1: Skąd to się wzięło?
0: Zanim pojawiła się klimatyzacja, o której już w tym tygodniu mówiliśmy, no to można też chłodzić się kostkami lodu, wiadomo, o tym też już mówiliśmy, ale wentylator to podstawa, dzisiaj trudno sobie wyobrazić bez niego lato, a i klima bez niego to tak chyba nie bardzo, a jego historia zaczęła się dużo wcześniej niż w ogóle nawet elektryczność. Już kilka tysięcy lat temu mieszkańcy starożytnego Egiptu i Chin używali ręcznych wachlarzy do chłodzenia się w upalne dni. Były one symbolem wygody, a czasem nawet władzy. Pierwszy krok w stronę współczesnego wentylatora wykonano w XIX wieku, w 1832 roku. Rosyjski inżynier pochodzenia polskiego, generał Aleksander Sablukow, opracował mechaniczny wentylator odśrodkowy, wykorzystywany do przewietrzania kopalń i fabryk. Nie służył jeszcze do chłodzenia ludzi, ale do wymuszania obiegu powietrza. Prawdziwa rewolucja nastąpiła po upowszechnieniu elektryczności. W 1882 roku skonstruowano jeden z pierwszych elektrycznych wentylatorów biurkowych. Urządzenie miało odsłonięte łopatki, więc korzystanie z niego wymagało sporej odwagi. Z czasem dodano osłony, regulacje prędkości i cichsze silniki, a wentylatory trafiały do domów na całym świecie. Hej, ale może mieliście też kiedyś taki wiatraczek, taki wentylator bez osłony, w który komuś tak, no wiadomo, przez nieostrożność paluszki bzt. W sensie nie, że od razu coś najgorszego, ale potem można było zrobić wielkie ała. No kiedyś tak bywało. Różne to były te konstrukcje wiatraczków, wentylatorów i tak dalej i różne z nimi przygody. Mam nadzieję, że poza niemiłym wspomnieniem to wszystko się ewentualnie miło, znaczy miło, dobrze zakończyło. Artur Gadowski, szczęśliwego Nowego Jorku, już teraz w Radiu SK2, a potem będzie Ewelina Lisowska.
1: Skąd to się wzięło?
0: A widzieliście w ogóle te czapki, które mają takie wiatraczki na górze, też takie wentylatorki? To jest niezły pomysł na takie upalne dni, co? Jak ktoś ma, to bardzo proszę zakładać.

Prosta sprawa, tak nazywa się ten numer. To jest Ewelina Lisowska w Radiu SK2, u nas najlepsze polskie hity. Polska jest najfajniejsza, to wiemy. To wie też Kasia Sienkiewicz, która ostatnio odpoczywała i zachwycała się Suwalszczyzną. Możecie zobaczyć, jak było fajnie na fotkach w jej socialach chociażby. Ale Kasia Sienkiewicz takiego odpoczynku potrzebuje, bo ładuje akumulatory przed kolejnymi koncertowymi spotkaniami z nami. Tymczasem my od Kasi mamy nowość na naszej playliście w SK2. To jest jej pierwszy solowy utwór. Były momenty.

0: Finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK2 to Warius Manx i Tokio. Pamiętajcie o naszej zabawie, Polska jest najfajniejsza i było już po godzinie 15. Ktoś znowu będzie próbował, mówię próbował, bo chodzi o to, żeby w tym tygodniu okazać się jak najlepszym. Na razie liderką jest Asia. Asia odpowiedziała w 30 sekund na 8 pytań, 7 odpowiedzi było dobrych, 1 zła. O i właśnie ten rekord Asi jest do pobicia. Mówię do pobicia, bo oczywiście czekają pobyty w pięciogwiazdkowych hotelach, a już w piątek kogoś wyprawimy do hotelu dr Irena Eris Polanica Zdrój. Takie rzeczy. Przy okazji jeszcze zestawy kosmetyków są do zgarnięcia, moi drodzy. Więc śmiało proszę sprawdzać szczegóły. Zabawy Polska jest najfajniejsza na sk2.pl i tam też się zgłaszacie, a ja w tej sprawie na pewno do kogoś z was zadzwonię po godzinie 15, do której pozostały 23 minuty. Kuba i Kuba, dość. Taki numer muzycznie będzie już za chwilę dla was w SC2.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadnij.

0: strzelić coś?
1: Autopromocja. Reklama.
2: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc... Skakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
3: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
4: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
5: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
6: Czerwiec 76. Warszawa pamięta o bohaterach strajku robotniczego w Ursusie. 25 czerwca o 19 w Parku Czechowickim wystąpią m.in. Krystyna Brońko, Wojciech Waglewski, Renata Przemyk, Ania Karwan-Jorganek. Koncerty zagrają Rogucki i Normalni Ludzie oraz Paktofonika Orkiestra. Na widowisko historyczno-muzyczne zaprasza Miasto Stołeczne Warszawa. Organizator Urząd Dzielnicy Ursus.
7: Plus soczysta przekąska równa się owocowa promka. Arbuz 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Każda wielka przygoda zaczyna się od jednej historii. A najlepsze wakacje? Od wyobraźni. Już 27 i 28 czerwca Julinek Park zaprasza na start wakacji ze strefą wyobraźni Epic Go. Posłuchaj audiobooków w strefie relaksu, a potem ruszaj na poszukiwanie przygód. Weź udział w rodzinnej grze terenowej Odkryj świat pełny magii i przygód. Do tego piana party, warsztaty kreatywne i cyrkowe show. I ponad 50 atrakcji Julinek Park. Słuchaj o przygodach i przeżyj je. Epic Go. Bilety i program wydarzenia na julinek.com.pl.
12: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
13: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
16: Czy można powtórzyć pytanie?
15: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
16: Tak.
15: Brawo!
17: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: I po reklamie.

0: Tak nas trochę rozbujała Ania Dąbrowska numerem Nieprawda w Radiu SK2 w Warszawie, bo u nas najlepsze polskie hity. Ale Warszawa jest najfajniejsza, prawda? W ogóle Polska jest najfajniejsza i właśnie taką zabawę dla was mamy. Szczegóły macie na sk2.pl, tam się zgłaszacie. Ja po 15 w tej sprawie do was dzwonię.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
7: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
4: Kaufland, yeah!

0: Kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
1: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
2: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
3: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
8: No to w czym problem?
7: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
8: No i?
7: No i obawiam się, że nie zdąży.
8: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
9: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
12: Do S8, która tradycyjnie zakorkowana, dołączyła południową obwodnicę Warszawy, Dolinka Służewiecka, a poza Warszawą S8, jak śmigacie w stronę Białegostoku, to na wysokości Radzymina staniecie w korku, dlatego że z tego co widzę, to chyba tam pracują bardzo skutecznie, utrudniając przekaz i przejazd drogowcy.
13: 29 stopni wskoczyło na termometry w Warszawie i MGW wydało ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami. Te pokryły sporą część Mazowsza.
11: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
13: Jest 15. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz przez kilka godzin odpowiadał na pytania śledczych. Zakończyło się przesłuchanie doktora Emila Jędrzejewskiego, lekarza sygnalisty, który ujawnił kolejne nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie. Został przesłuchany w charakterze świadka. Chodzi m.in. o zgony pacjentów, do których miało dochodzić w wyniku zabiegów prowadzonych przez niedoświadczonych lekarzy na SOR-ze. Przed budynkiem prokuratury przy Chocińskiej w Warszawie cały czas jest nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, na czym podczas tego przesłuchania najbardziej zależy śledczym?
14: Przede wszystkim na zweryfikowaniu informacji ujawnionych przez lekarza w mediach i znalezieniu na nie dowodów.
15: Dowód też ma swoją wartość, jeżeli ktoś mówi słyszałem, bo wtedy pytamy go od kogo, w jakich okolicznościach, kiedy.
14: Mówił prokurator generalny Waldemar Żurek. Tymczasem obrońca lekarza, koordynatora SOR-u, czyli Dawida Kacprzyka, od którego zaczęła się cała afera, ogłosił w mediach, że jeśli zeznający dziś lekarz nie udowodni swoich informacji, a potem nie wycofa zeznań, czeka go proces karny. Sprzed prokuratury okręgowej w Warszawie Mateusz Chłystun.
13: Chodził w nocy po tunelu warszawskiego metra. Policja bada, jakie miał motywacje. Stołeczni policjanci przesłuchują zatrzymanego mężczyznę. To około 30-letni obcokrajowiec, prawdopodobnie Francuz. Mundurowi ustalają jego tożsamość. Mężczyzna uszkodził kratkę wentylacyjną przy wyjściu ze stacji metra Służew.
16: Na tę chwilę nie posiadamy informacji, aby w wyniku tego zdarzenia ktoś odniósł obrażenia lub doszło do uszkodzenia infrastruktury metra.
13: Mówi nam aspirant sztabowa Marta Haberska z policji na warszawskim Ursynowie. Przez ten incydent i w związku z działaniami policjantów metro rano nie kursowało na odcinku od Kabat do Politechniki. Krakowskie kąpielisko Zakrzówek będzie ponownie otwarte. Na początku czerwca doszło tam do zanieczyszczenia nieznaną substancją, przez co obiekt zamknięto. Według badań zawiesina miała charakter naturalny, a sanepid wydał zgodę na użytkowanie obiektu. Kąpielisko Zakrzówek zostanie otwarte już w najbliższy weekend.
2: SK2 News, Warszawa.
13: Alkohol niezmiennie jedną z głównych przyczyn utonięć. Do tego dochodzi im kąpiel w niestrzeżonych miejscach i brawura. Od 1 kwietnia na Mazowszu utonęło 10 osób. Alkohol i woda to najgorsze połączenie, mówi Aleksandra Wasiak z Komisariatu Rzecznego Policji.
17: Dla własnego bezpieczeństwa, poczucia kontroli nad własnym ciałem, ale też żebyśmy nie narażali się niepotrzebnie na mandat karny.
13: Na przykład za prowadzenie sprzętu wodnego po alkoholu grozi grzywna do 500 zł. W weekend asfaltowania na Mokotowie drogowcy zaplanowali frezowanie ulic Postępu i Egejskiej.
12: 2,5 minuty po godzinie 15. Kto już po robocie, ręka do góry? No i bardzo fajnie. Polska jest najfajniejsza, to jest propozycja na tę godzinę ode mnie dla was. Nasza zabawa wakacyjna. Zgłaszajcie się na sk.pl, zaraz będę dzwonił, zaraz będziecie mogli błysnąć wiedzą, jeżeli chodzi o temat pod tytułem Polska, ale gram też najlepsze polskie hity. Paweł Domagała, we śnie pytaj tak na początek, ale ja właśnie w tej zabawie będę pytał, żeby nie było. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie.

0: Zawsze jak gramanam, bez ciebie umieram, to jakoś tak mnie, nie wiem, porywa i udaje wtedy, że gram na takiej wymyślonej perkusji. No wiecie, wiecie, pewnie też tak czasami macie z gitarą, z perkusją, udajecie, że jesteście wokalistami. No tak człowiekowi się robi, jak grają najlepsze polskie hity.
1: Sponsorem konkursu jest Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sun.
2: SK2 Polska jest najfajniejsza.
0: No pewnie, że tak, bez dwóch zdań. To jest nasza wakacyjna zabawa, która powróciła. Ja już teraz od razu witam Dianę. Dzień dobry.
3: Cześć.
0: Diana, ja wiem, że u ciebie w domu był mały dylemat, bo z córką swoją 8-letnią przed chwileczką, Natalią, zanim ja do ciebie zadzwoniłem, rozmawiałaś, co będziecie robić w te wakacje.
3: Dokładnie, dokładnie tak. No i my kochamy morze, także w Polsce dla nas najpiękniejsze jest morze.
0: No to napisałaś na sk2.pl. Słuchaj, ale jak się uda w tym tygodniu i okaże się, że rzeczywiście byłaś najlepsza spośród wszystkich słuchaczy, to my ciebie wyślemy do hotelu dr Irena Eris Polanica Zdrój. Tylko najpierw musi się udać, musisz rzeczywiście okazać się najlepsza. A wiesz, co to znaczy okazać się najlepsza?
3: Jasne, odpowiedzieć na jak najwięcej pytań i teraz będzie taki dylemat, trzeba było uczyć się, nie wiem, geografii.
0: Słuchaj, to są pytania, które jak obserwujesz życie, a uczestniczysz w nim, więc myślę, że dasz sobie radę. Chodzi o to, żeby odpowiedzieć dobrze na jak najwięcej pytań dotyczących Polski w 30 sekund. To jest bardzo ważne. Na razie liderką jest Asia, która rozpoczęła ten tydzień, rozpoczęła ten sezon naszej zabawy. Odpowiedziała w 30 sekund na 8 pytań, 7 odpowiedzi było dobrych, 1 zła. Tak to wygląda dokładnie.
3: Ambitnie.
0: I teraz tak, czas mierzymy od momentu, kiedy skończę czytać pierwsze pytanie. Jak ty tak lubisz morze i Trójmiasto, to nie wiem, może tam gdzieś się trafią pytania dotyczące tego regionu, ale mam nadzieję, że będzie dobrze. Tego ci oczywiście bardzo mocno życzę i za to kciuki trzymam. Czy jesteś gotowa?
3: Super. Tak, tak.
0: Pamiętaj, że nie przeskakujemy pytań, odpowiadamy tak albo nie i idziemy po prostu do przodu po swoje, żeby była jasność.
3: Dobrze, jasne.
0: Moja droga, w takim razie przechodzimy do rzeczy i ja ci już pytam o to, czy Polska była gospodarzem Mistrzostw Europy w piłce nożnej?
3: Tak.
0: Dobrze, czy w Polsce można spotkać wilki na wolności?
3: Tak.
0: Dobrze, czy Polska ma więcej niż 5 stref czasowych?
3: Nie.
0: Dobrze. Czy Polska posiada własną agencję kosmiczną?
3: Nie.
0: Źle. Czy w tym roku w Warszawie udało się dokonać przejścia na linię między Pałacem Kultury a Warsaw Tower?
3: Tak.
0: Dobrze. Czy w Polsce jest miasto o nazwie Łódź?
3: Tak.
0: Dobrze. Czy Polska jest członkiem NATO?
3: Tak.
0: Dobrze.
4: Czas minął.
0: Czas minął. Jedna błędna odpowiedź. Czekaj, policzę teraz to wszystko. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Na 7 pytań odpowiedziałaś. 6.
3: Ale jedno było źle.
0: 6 odpowiedzi okej, jedno źle, rzeczywiście. Odpowiedziałaś źle na pytanie. Czekaj, matko, jedyna, bo już.
3: Czy w Polsce... Dotyczące agencji
0: kosmicznej.
3: Kosmicznej.
0: Tak, ty powiedziałaś, że nie, a rzeczywiście mamy agencję kosmiczną od 2012 roku. Polska jest członkiem Europejskiej Agencji Kosmicznej i z nią realizuje plany i założenia różne. Samodzielnie Polska ma własny program kosmiczny i proponowany i systematycznie realizowany przez rząd. Promowany i systematycznie realizowany przez rząd i Polską Agencję Kosmiczną właśnie. Ach, kto by pomyślał, że
3: to
0: i tam
3: nic.
0: Się wybieramy.
3: Było
0: w sensie w kosmos.
3: Blisko do kosmosu następnym razem.
0: Dokładnie tak. Bardzo mi się podoba, droga Diano, twój optymizm. I teraz uwaga, bo ja, to żeby nie było, że to się niczym kończy. Zestaw kosmetyków Ziaja z serii Sopot Sun, Gdynia i masło kakaowe na słoneczne wakacje dla ciebie już teraz w prezencie.
3: Ekstra, wspaniale, dziękuję ślicznie i życzę udanych wakacji dla wszystkich.
0: I ja mam nadzieję, że my się w tej zabawie jeszcze na antenie usłyszymy. Wszystkiego dobrego.
3: Poszukam się i się będę odzywać, pozdrawiam.
0: Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. To była Diana, jak słyszycie, a Asia cały czas pozostaje liderką. Przypomnę, odpowiedziała na 8 pytań, 7 dobrych odpowiedzi, 1 błędna i to jest sytuacja do pobicia. Szczegóły zabawy Polska jest najfajniejsza na sk2.pl i tam się zgłaszacie.
2: SK2 Polska jest najfajniejsza. Najfajniejsza.
1: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sun.

0: Taka to wycieczka w stronę słońca razem ze Stachurskim w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity, a wakacje pukają do drzwi, lato już mamy i takie właśnie słoneczne nastroje. 29 minut do godziny 16, teraz w ST2 czas na skrót najważniejszych newsów. Jakub Konieczkowicz.
1: Rusza prokuratorskie śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku na przejeździe kolejowym w Nekli w Wielkopolsce. Doszło do niego wczoraj wieczorem.
2: Z relacji świadków oraz wstępnego przebiegu ustalonego przez policjantów wynika, że kierujący pojazdem szynowym Drezyna zderzył się z przejeżdżającym przez przejazd kolejowy Volkswagenem Arteon.
1: Mówi Adam Wojciński z policji we Wrześni. Kierowca osobówki zginął na miejscu. Zatrzymana w Libii polska aktywistka odzyskała wolność. 24-latka ponad miesiąc temu została zatrzymana przez tamtejsze służby. Jak przekazał dziś w mediach społecznościowych szef MSZ-u Radosław Sikorski, Polka została uwolniona i dotarła do Stambułu. Jest pod opieką konsula, dodał Sikorski. Sesje rad w samorządach to nie tylko papierologia. Dziś w starostwie powiatowym w Szczecinku pojawił się nowy radny. To humanoidalny robot. Zapewniał jednak, że nie samą polityką żyje i zachęcał m.in. do pójścia na plac zabaw.
3: Chodź, pokażę ci. To lepsze niż jakiekolwiek nudne sprawy urzędowe.
1: A na co dzień robot mieszka w branżowym centrum umiejętności. Tamtejsi uczniowie korzystają z jego pomocy m.in. w nauce programowania.

0: To wideo, środa, czwartek. Środę mamy w kalendarzu dzisiaj i jest jakiś optymizm w tym dniu, bo wiadomo, że już do weekendu z górki, a jak ktoś na razie o urlopie i wakacjach może tylko pomarzyć, to z każdego weekendu się cieszy. Wiadomo, chyba tutaj Ameryki nie odkrywamy. 19 minut zostało do godziny 16. Przypominam o naszej zabawie SK Karniaki Cup, gdzie możecie dołączyć do naszej eskowo-dwójkowej jedenastki. Już mamy 7 osób w tym teamie, jeszcze 4 miejsca wolne. Jak się dołącza? No także trzeba się zgłosić najpierw na sk2.pl do zabawy, a potem odgadnąć na antenie wygwizdane słowo w wypowiedzi Sławka Peszki. I już mamy nową historię, nową wypowiedź. Posłuchajcie.
1: Jak ktoś mówi, że karne to loteria, to nigdy nie widział mojego...
0: A? No właśnie. Czego nie widzieliśmy? Jedno słowo jest wygwizdane, waszym zadaniem jest je odgadnąć. Dzisiaj rano udało się Pawłowi, Paweł dołączył do naszej jedenastki i będzie z nami na evencie SK Karniaki Cup 4 lipca na Narodowym w Warszawie. Bo tam oczywiście na miejscu jeszcze będziecie mogli 10 tysięcy wygrać, tak zupełnie przy okazji, ale jeszcze oprócz tego, że dołączacie do jedenastki, to dostajecie od nas tysiak kieszonkowego, no i nocleg w Warszawie zapewniamy. A na Narodowym to nie tylko SK Karniaki Cup, ale też zabawa z nami, ekipą eskową w loży VIP-owskiej. Więc państwo sprawdzają, państwo się zgłaszają. sk2.pl, zgłoszenia są zupełnie za darmo.
2: Autopromocja.
3: Gorąca polska 20 radia SK2.
4: Kiedy tylko pojawia się w naszym studiu, pod budynkiem radia gromadzą się tłumy jego wielbicielek.
5: Tym razem Dawid Kwiatkowski przyszedł jeszcze z kimś.
4: Nową piosenkę nagrał z Margaret. Później ci opowiem, jest w naszych propozycjach.
5: Zagłosujcie na sk2.pl.
3: Gorąca polska 20.
6: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
3: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
7: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
8: I dokąd wtedy jedziemy?
7: No nie wiem.
8: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
7: A, dobry komona.
8: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komona, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryli 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, a wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko złote 49 za kilogram. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland. Kaufland jest!
10: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl. Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
11: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
12: Masz już plany na lato? W outletach Faktory Annopol i Faktory Ursus właśnie wystartowała wielka letnia wyprzedaż. Upoluj wyjątkowe okazje od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger, Calvin Klein i wielu innych. Teraz z rabatami aż do minus 70%. Zacznij sezon w najlepszym stylu w Faktory Annopol i Faktory Ursus.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
15: I po reklamie.

0: 2,5 minuty, będzie godzina 16, to jest SK2 w Warszawie. Najlepsze polskie hity w Radiu SK2, Edyta Bartosiewicz i Tatuaż za nami.
1: Reklama.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
1: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
0: Cały czas korkowe zamieszanie na obwodnicy Radzymina, to jest S8, kierunek z Warszawy do Białegostoku, na tym pasie dokładnie. Trochę postoicie i czasu stracicie, a w Warszawie klasyka, ale S8 bardzo mocno na tym odcinku warszawskim jest zakorkowana i to w obie strony w związku z kolizjami, wypadkami, jakie tam się wydarzyły.
7: 28 stopni teraz na termometrach, w kolejnych dniach jeszcze cieplej, jutro i w piątek do 32, w weekend nawet 37 stopni Celsjusza.
6: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
7: Jest 16. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Świadek nie odpowiedział na żadne z pytań, przekazała prokuratura po przesłuchaniu lekarza sygnalisty ze Szpitala Południowego w Warszawie. Doktor Emil Jędrzejewski został wezwany po tym, jak wczoraj w Kanale Zero stwierdził, że z powodu zaniedbań uczących się lekarzy w placówce umierali pacjenci. W prokuraturze okręgowej w Warszawie cały czas jest nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, jak dokładnie przebiegało to przesłuchanie?
8: Kilkadziesiąt pytań śledczych wezwany na dziś lekarz pominął milczeniem. Przekazał jedynie, że nie zdążył znaleźć adwokata i że na pytanie odpowie w jego obecności. Wyznaczono więc nowy termin przesłuchania. Śledczy chcieli też zabezpieczyć jeden z kluczowych dowodów.
9: Telefon świadka, na którym jest zarejestrowana wiadomość informująca o zaniedbaniach.
8: Lekarz nie zostawił jednak aparatu w prokuraturze, twierdząc, że korespondencję w tej sprawie prowadził z użyciem innego telefonu. Śledczy zamierzają teraz zabezpieczyć kolejne dowody w samym szpitalu. Nie chcą jednak ujawniać, jakie.
9: Nie jest naszą intencją, by zabezpieczać te dowody, które tak naprawdę nie będą nam potrzebne, a być może będą potrzebne przy opiniowaniu lekarza.
8: Odpowiedział na moje pytanie w tej sprawie prokurator Piotr Skiba. Ponowne przesłuchanie lekarza zaplanowano w poniedziałek o 9:00. Śledczym wygenerowała się też lista kolejnych świadków, których zamierzają wezwać w sprawie szpitala.
7: Kolejne problemy w stołecznym metrze. Policja zleciła zamknięcie stacji Służew. Wcześniej zatrzymano tam mężczyznę, który rano wbiegł do tunelu i sparaliżował ruch. Obecnie znów wyłączonych z ruchu jest 10 stacji. To najpewniej ciąg dalszy wyjaśnienia porannego incydentu. Do tematu będziemy wracać. Dodajmy, zatrzymany mężczyzna nie miał przy sobie dokumentów. Posługuje się językiem angielskim i francuskim. Policja ustala jego tożsamość. Koszkadra rozpoczęła zgrupowanie w Krakowie. Trwają przygotowania reprezentacji Polski koszykarzy. Pierwszy sparing już jutro. Rywalem Polaków będzie reprezentacja Finlandii. Z kolei w sobotę biało-czerwoni zmierzą się ze Słowacją. Mecze zostaną rozegrane w hali AGH bez udziału publiczności oraz mediów. To pozwoli szkoleniowcom na swobodne testowanie składu i taktyki przed kluczową fazą zgrupowania.
1: SK2 News, Warszawa.
7: Wypadek samochodowy czy zderzenie masowe? Między innymi z takimi wyzwaniami w czasie ćwiczeń mierzą się studenci w Centrum Symulacji Medycznych WUM. W budynku znajdują się multimedialne sale, których celem jest
10: tworzenie różnego rodzaju sytuacji, z którymi studenci na etapie studiów nie mają szansy się zetknąć.
7: Mówi Marcin Kaczor, dyrektor centrum. Z obiektu korzysta około 20 tysięcy studentów rocznie. Przebudowa Regulskiej coraz bliżej. Składanie ofert trwa do 3 sierpnia. Prace obejmą odcinek od Sosnkowskiego do Bodycha.
0: Prawie 3 minuty po godzinie 16. Co się wydarzy po 16? No, pytacie w listach. Oczywiście, że część pewnie skończy pracę, a kolejni czekają na Jarząbka i jego prawdę. I rzeczywiście Jarząbek będzie za chwilę, ale ja jeszcze wam zagram Lambery. Co ja robię tu? To dla tych, którzy być może w pracy utknęli. Beatę Kozidrak, taka Warszawa. A na początek Szymon Wydra i Carpe Diem. Teraz wiem, uwielbiam zapowiadać ten kawałek, bo to się zawsze tak wszystko ładnie rymuje. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: To już 13 minut po godzinie 16. SK2, najlepsze polskie hity, Lanbery, Co ja robię tu? Za chwileczkę tegoroczny hymn męskiego grania, ten pierwszy, czyli nareszcie, tak przy okazji przypominam, że wejściówki na męskie granie tegoroczne do zdobycia u nas w SK2, więc polujcie, dzisiaj udało się Ani. No a teraz już ten, który, no właśnie, przychodzi ze swoją prawdą, Jarząbek.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Hej kierowcy, macie może jakieś starsze auto i nie chcecie płacić mandatu za gadanie przez telefon w trasie? No to jest mały gadżet, który może uratować wasz portfel i nerwy. Mowa o transmitterze FM, takie proste ustrojstwo, które podłączone do zapalniczki łączycie z telefonem przez Bluetooth i voila! Rozmawiacie przez zestaw głośno mówiący jak w nowym aucie za kilkadziesiąt tysięcy złotych, a nie za kilkanaście. W 2024 roku było ponad 21 tysięcy wypadków, co czwarty przez telefon w ręku. A za takie manewry mandat 500 zł i 12 punktów karnych. No, nie ma żartów, moi drodzy. Transmitter nie tylko pozwoli wam gadać zgodnie z przepisami, ale i puści ulubioną muzykę z telefonu przez głośniki auta, na przykład SK2. Tylko dobrze wybierzcie, niech ma stabilne Bluetooth, porty USB i może czytnik kart, jeżeli ktoś lubi old school. Cena to mniej niż 100 zł, taniej niż kolacja na mieście. A korzyści? Bezpieczna jazda, 0 punktów karnych i pełna legalność. I pamiętajcie, transmisja ma być przez FM, a nie przez patrol drogówki z bloczkiem mandatowym.

0: To Warius Manx i Kasia Stankiewicz. Kot bez ogona. 29 minut po godzinie 16. To jest K2, u nas najlepsze polskie hity. Teraz czas na skrót najważniejszych newsów. Jakub Konieczkowicz.
1: Wiarygodność pana Emila Jędrzejewskiego po próbie przesłuchania go przez prokuraturę wydaje się być wątpliwa, ocenił premier Donald Tusk we wpisie w mediach społecznościowych. To po zakończonym przesłuchaniu lekarza sygnalisty ze Szpitala Południowego w Warszawie. Szef rządu zapewnił jednak, że ze względu na wagę zarzutów służby będą sprawdzać wszystkie szczegóły. Przypomnę, lekarz został wezwany do prokuratury po tym, jak wczoraj w Kanale Zero stwierdził, że z powodu zaniedbań uczących się lekarzy w placówce umierali pacjenci. Krynicka Grupa Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego zaczyna letni sezon turystyczny. Ratownicy zabezpieczają szlaki Beskidu Sądeckiego i Niskiego. Oprócz stałych baz w terenie będą działać też lokalne dyżurki. GOPR przypomina, wychodząc w góry, warto w komórce zapisać numer telefonu do górskich ratowników. Niemal 10 milionów pacjentów w Polsce czeka dziś w kolejkach doświadczeń. Raport w tej sprawie znajdziemy na se.pl. Możemy tam również wybrać specjalistę i swoją okolicę. A specjalny kalkulator pokaże, ile trzeba czekać na badanie.

0: Też tak macie, że jak przychodzicie z pracy do domu i tak sobie usiądziecie na tej ukochanej sofie przed telewizorem, nawet nie włączając telewizora, robicie takie uff. I nagle czujecie, że powieki stają się takie cięższe, cięższe. Nie, nie idźcie w to, nie idźcie w to, bo stracicie całe fajne środowe popołudnie i środowy wieczór, a jeszcze tyle dobrego może się wydarzyć. Demono, za nami to jest SK2, najlepsze polskie hity gramy. Za chwilę Sylwia Grzeszczak.
1: Reklama.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Masz furę, rozbiłeś furę z Acelink.

0: Renta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
2: Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
3: Masz już plany na lato? W outletach Faktory Annopol i Faktory Ursus właśnie wystartowała wielka letnia wyprzedaż. Upoluj wyjątkowe okazje od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger, Calvin Klein i wielu innych. Teraz z rabatami aż do minus 70%. Zacznij sezon w najlepszym stylu w Faktory Annopol i Faktory Ursus.
4: Czerwiec 76. Warszawa pamięta o bohaterach strajku robotniczego w Ursusie. 25 czerwca o 19 w Parku Czechowickim wystąpią m.in. Krystyna Brońko, Wojciech Waglewski, Renata Przemyk, Ania Karwan-Jorganek. Koncerty zagrają Rogucki i Normalni Ludzie oraz Paktofonika Orkiestra. Na widowisko historyczno-muzyczne zaprasza Miasto Stołeczne Warszawa. Organizator Urząd Dzielnicy Ursus.
5: Każda wielka przygoda zaczyna się od jednej historii, a najlepsze wakacje od wyobraźni. Już 27 i 28 czerwca Julinek Park zaprasza na start wakacji ze strefą wyobraźni Epic Go. Posłuchaj audiobooków w strefie relaksu, a potem ruszaj na poszukiwanie przygód. Weź udział w rodzinnej grze terenowej, odkryj świat pełny magii i przygód. Do tego piana party, warsztaty kreatywne i cyrkowe show. I ponad 50 atrakcji Julinek Park. Słuchaj o przygodach i przeżyj je. Epic Go. Bilety i program wydarzenia na julinek.com.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
8: I po reklamie.

0: To Samach i Hip Hip Hura w Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity. Za chwilę będzie godzina 17. Rafał Adamczak, to ja. Serdecznie dziękuję za wspólnie spędzony czas, a już po godzinie 17 będzie z wami Kinga Baryga i podejrzę, co Kinga przygotowała. Będzie Ewa Farna, będzie duet Kuba i Kuba, będzie Sasza Strunin. Krótko mówiąc, dobrze będzie. To będzie fajne środowe popołudnie i środowy wieczór.
1: Reklama. Nowe miejsce na mapie stylowych zakupów. Worldbox w centrum handlowym Nowa Stacja w Pruszkowie. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club i wiele więcej znanych marek. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. T-shirty od 29,99 zł. Spodnie od 49,99 zł. A bluzy już od 59,99 zł. Odwiedź nowy sklep Worldbox i odkryj miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.

0: u agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
3: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 12 rolek 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A woda mineralna Muszynianka, kup 6 butelek z Kaufland Card Extra, 6 dodatkowych gratis, 24 na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.

0: Elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
2: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
7: W korkach teraz na przykład Prymasa Tysiąclecia, od Ronda Lubomirskiego do Jerozolimskich, a także przed S8, sama S8 też zakorkowana już od Blizna Łaszczyńskiego. Postoimy też na Chynka czy w Alei Generała Sikorskiego. Spory ruch również na Wybrzeżu Gdańskim, Kościuszkowskim, z drugiej strony Wisły również z zatorami.
8: To zerknijmy na to, co dzieje się w pogodzie. No dla wszystkich fanów lata i wysokich temperatur mam dobre informacje. 27 stopni dzisiaj, jutro 30 i dużo, dużo słońca.
6: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
7: Jest 17. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz odpiera zarzuty i zapowiada kroki prawne. Dawid Kacprzyk, były koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym, wydał oświadczenie. Przekonuje, że zarzuty pod jego adresem są nieprawdziwe i zapowiada walkę w sądzie w obronie swojego dobrego imienia. To bezpośrednia reakcja na wczorajszy wywiad lekarza sygnalisty. Były ordynator chirurgii informował o licznych nieprawidłowościach w szpitalu, za które obwiniał Kacprzyka. Doktor Emil Jędrzejewski dziś został przesłuchany w charakterze świadka, nie chciał jednak zeznawać bez udziału pełnomocnika. Przekazał śledczym jedynie notatkę
9: zawierającą nazwiska osób pokrzywdzonych, chodzi tutaj o dwie osoby, wraz z numerami PESEL tych osób i stwierdził, iż jego wiedza dotyczy tych dwóch osób.
7: Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Kolejne przesłuchanie lekarza sygnalisty zaplanowano na poniedziałek. Koniec utrudnień w stołecznym metrze. Policja zakończyła dodatkowe działania na stacji Służew. To pokłosie porannego incydentu, kiedy mężczyzna wbiegł do tunelu. Został zatrzymany. To 22-letni obywatel Francji.
10: W związku z tym, że mężczyzna nie chciał współpracować, podjęto decyzję o ponownym, ale bardziej obszernym sprawdzeniu całej stacji, jej zaplecza i infrastruktury technicznej.
7: Mówi Marta Haberska z policji na Mokotowie. Mężczyzna jedynie powiedział funkcjonariuszom, że przyjechał do Warszawy na wakacje. Kolejne czynności z zatrzymanym zaplanowano na jutro. Nadciąga ekstremalny upał, ostrzegają synoptycy i służby. W weekend w niektórych regionach Polski temperatura może osiągnąć nawet 40 stopni Celsjusza. IMGW już dziś wydało ostrzeżenia przed upałami dla 10 województw. Fala upałów zbiegnie się w czasie z pierwszymi wakacyjnymi wyjazdami. Policja apeluje więc do kierowców.
11: Upał obniża koncentrację i wydłuża czas reakcji, podobnie jak alkohol. Dlatego róbcie częste przerwy w podróży. Sprawdzajcie przed jazdą stan techniczny auta.
7: Mówił Piotr Pokorski z policji w Radomiu. Służby apelują również, by nie zostawiać dzieci w rozgrzanym aucie nawet na kilka minut.
5: SK2 News, Warszawa.
7: W weekend asfaltowanie na Mokotowie. Drogowcy zaplanowali frezowanie ulic Postępu i Egejskiej, a w piątek wieczorem obie zostaną zamknięte. Najlepsi beatboxerzy z Polski w Warszawie. Zbliża się 22. edycja Polish Beatbox Battle, czyli najważniejszych mistrzostw beatboxowych w kraju. Zawody odbędą się w 5 kategoriach.
12: Solo, tag team, looper, junior, czyli kategoria dla młodszych i Seven to Smoke Global, czyli kategoria międzynarodowa.
7: Mówi Patryk Tiktak-Matyla, prezes Fundacji Instytut Beatboxu. Wydarzenie od 17 do 19 lipca w Terminalu Kultury Gocław.
8: 3 minuty po godzinie 17. Zaczynamy kolejną godzinę z najlepszymi polskimi hitami. To jest Radio SK2. Witam serdecznie i zapraszam Kinga Baryga. Na dobry początek Ewa Farna i Znak. Tak, to właśnie ta polko-czeszka, która wyprzedaje czeskie stadiony. I głos ma jak dzwon. Zapraszam do słuchania już teraz.

ONA i Koła Czasu. Tak wam gramy 17,5 minuty po godzinie 17. To jest Radio SK2, toż są najlepsze polskie hity, a dzisiaj 24 dzień czerwca. Czy wy wiecie, co to jest za dzień? To jest Polski Dzień Przytulania. I ja już wam tłumaczę, dlaczego warto dzisiaj świętować, dlaczego warto się przytulać, bo uwaga, jak mówią specjaliści, ma to wiele korzyści zarówno dla zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. Po pierwsze, zmniejsza stres, poprawia nastrój, może obniżać ciśnienie krwi i tętno i wzmacnia więzi między ludźmi. A do tego łagodzi uczucie samotności i lęku, a także może poprawiać sen. Czy to nie jest wystarczająca ilość argumentów, żeby jednak ten dzień świętować? No to wyświętujcie, ja wam będę grała tak, żeby można było się też tak w tańcu poprzytulać. Mrozu i Złoto już teraz w radiu.

to jest odpowiedni moment, żeby przenieść się w czasie, a bardziej cofnąć się do roku 1978, bo to właśnie wtedy powstał wyjątkowy, melancholijny duet Anny Jantar i Zbigniewa Hołdysa i wspólnie stworzyli numer Ktoś między nami. Powiem szczerze, jak zaczęłam się wczytywać w te najciekawsze informacje, no bo wtedy mnie jeszcze na świecie nie było, to okazało się, że Hołdys jako ówczesny rockman początkowo bardzo bronił się przed śpiewaniem popu, ale ostatecznie dał się przekonać piosenkarce do tego muzycznego eksperymentu, który później okazał się wielkim sukcesem. Anna Jantar, Zbigniew Hołdys, Ktoś między nami w ramach Wehikułu Czasu w Radiu SK2.

Moi drodzy, czas na nowość na naszej playliście Radio SK2. Artur Rojek prezentuje kolejny singiel W objęciach, który zapowiada jego nową płytę Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Będzie miała premierę we wrześniu. Czekamy z niecierpliwością.

0: Ale to jest dobre, ale to dobrze brzmi. Artur Rojek w objęciach. Tak wam gramy 20 minut przed godziną 18. Swoją drogą, tak dzisiaj ten numer w objęciach bardzo pasuje, bo przypominam, że dzisiaj obchodzimy Polski Dzień Przytulania, więc proszę się tam obejmować i przytulać. A swoją drogą również wakacje zbliżają nam się wielkimi krokami i przypominam wam o naszej akcji. Polska jest najfajniejsza. No bo wakacje w Polsce to jest naprawdę fajna sprawa, a do tego jeszcze możecie bawić się razem z SK2 i odpoczywać komfortowo. Wystarczy, że zajrzycie na sk2.pl, tam wypełnicie formularz, ale co ja wam będę więcej mówić? Posłuchajcie o szczegółach tej akcji już teraz.
1: SK2. SK2.
2: Autopromocja.
1: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
2: Latem to Polska jest najfajniejsza.
1: Zgłoś się na sk2.pl i wygraj weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
2: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
1: Polska jest najfajniejsza.
2: Lato na wypasie tylko w SK2.
3: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Nowe miejsce na mapie stylowych zakupów. Worldbox w centrum handlowym Nowa Stacja w Pruszkowie. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club i wiele więcej znanych marek. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. T-shirty od 29,99 zł. Spodnie od 49,99 zł. A bluzy już od 59,99 zł. Odwiedź nowy sklep Worldbox i odkryj miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.
7: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
8: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
9: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49% RRS. To 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Czy można powtórzyć pytanie?
11: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Tak.
11: Brawo!
13: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: I po reklamie.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj za

0: Big day w dzień gorącego lata i to dosłownie, bo w całej Polsce wysokie temperatury, a będzie jeszcze cieplej, jeszcze goręcej. Pamiętajcie o piciu wody i oczywiście o czapce. To jest bardzo ważne, ale pamiętajcie też o najlepszych polskich hitach, które gramy Wam w Radiu SK2 i z takimi wracam do Was po godzinie 18. Będzie m.in. Kaśka Sochacka, ale także Maciej Musiałowski, Flora.
1: Reklama.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa Nutribullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. Mediamarkt.
4: Nowe miejsce na mapie stylowych zakupów. Worldbox w centrum handlowym Nowa Stacja w Pruszkowie. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club i wiele więcej znanych marek. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. T-shirty od 29,99 zł. Spodnie od 49,99 zł. A bluzy już od 59,99 zł. Odwiedź nowy sklep Worldbox i odkryj miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.
5: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.

0: oszczędności od sklep Biedronka.
1: I po reklamie.
2: Jest 18. News ESK 2, Jakub Konieczkowicz. Karambol i ogromne korki na Mazowszu. Na S7 między Grójcem a Białobrzegami na trasie w kierunku Radomia zderzyło się 5 samochodów. Jedna osoba została ranna.
3: Droga w miejscu zdarzenia jest zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze 2 godziny.
2: Mówi nam Agata Sławińska z policji w Grójcu. Na miejscu pracują mundurowi i ustalają przebieg zdarzenia. Kłęby czarnego dymu nad Chorzowem. Ogień objął już 3000 metrów kwadratowych powierzchni. Trwa walka z pożarem na terenie zakładu zajmującego się gospodarką odpadami, recyklingiem i ochroną środowiska. Płonie ogromna sterta śmieci. W akcji są już 24 zastępy straży pożarnej. Na ten moment nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Niemal 10 milionów pacjentów w Polsce czeka dziś w kolejkach do świadczeń. Raport w tej sprawie znajdziemy na se.pl. Możemy tam również wybrać specjalistę i swoją okolicę, a specjalny kalkulator pokaże, ile trzeba czekać na badanie.
4: Minuta po godzinie 18. Najlepsze polskie hity grają dalej. Do Polski zmierzają bardzo wysokie temperatury, upały. Więc ja pytam was, jakie są wasze sposoby, żeby sobie z tymi upałami poradzić? Dajcie znać na Messengerze Radio SK2. Czekam na wasze głosówki i wiadomości. Oczywiście mam bidony Radio SK2, którymi bardzo chętnie się podzielę. A nawadnianie przy takich temperaturach jest bardzo istotne. Tak samo jak słuchanie najlepszych polskich hitów. Na dobry początek PIN i niekochanie Kinga Baryga. Witam i zapraszam.
1: SK2.

0: Maciej Musiałowski i Flora, tak wam gramy w Radiu SK2. A ja pytam was, jakie są wasze sposoby na upały? I odezwała się do nas Kinga. Halo,
1: cześć,
0: Kinga.
1: Cześć, Kinga. Pytasz o sposoby, jak poradzić sobie z upałami? Ja długo nie musiałam się zastanawiać. Dzisiaj dostałam informację, że u mnie w bloku przez tydzień, akurat na te najgorsze dni, nie będzie ciepłej wody. Także polecam zimną wodę, najlepiej na schłodzenie. Pozdrawiam.
0: No właśnie, Kiniu, właśnie, bo ja słyszałam, że te orzeźwiające zimne prysznice to dobre dla zdrowia są. Oj, dobre. SK2. A my gramy dalej. Urszula i Anioł wie.

Carla Fernandez i Chcę Tu Zostać. Tak wam gramy w Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity. I już teraz przyszedł czas, żeby zaprezentować wam nowość. Nowość od Gipsa, który wspólnie z Igo stworzył numer Ostatni Dzień Lata. Co prawda do ostatniego dnia lata jeszcze nam trochę zostało, ale ten numer brzmi idealnie. Na wakacje, właśnie na jazdę samochodem, no i też to jest numer, który zapowiadał bardzo długo wyczekiwany album Gipsa zatytułowany Nurt. I teraz możecie go posłuchać w Radiu SK2. Zapraszam serdecznie, Gips i Igo. Ostatni dzień lata w Radiu SK2. SK2.

0: Ania Karwan, wiem co było warto. Tak wam gramy w Radiu SK2, a ja cały czas pytam was, jak wygląda sytuacja u was. Jak wy sobie radzicie z tymi upałami? Jak się do nich przygotowujecie? I Mariusz napisał: cześć Kinga, ja z synami w te upalne dni zjeżdżamy na naszej własnej roboty ślizgawce. Dostałam też filmik, musicie uwierzyć na słowo, robi to wrażenie i myślę, że jest to idealny sposób na orzeźwienie. Ale jak się okazuje, to nie jedyna propozycja, bo odezwała się też do nas Paulina. Halo, Paulino, cześć.
1: Jak przetrwam upały w ten weekend? Bardzo profesjonalnie. Rano kawka, potem szybki skok do basenu, leżaczek w cieniu i obowiązkowo zimna woda w bidonie SK2 pod ręką. Plan jest prosty, nie walczyć z upałem, tylko się z nim zaprzyjaźnić. A jeśli temperatura jeszcze wzrośnie, przechodzę na tryb foka w basenie i wynurzam się tylko po kolejną porcję wody z bidonem SK2.
0: Dobrze, Paulina, ja widzę, że do twojego idealnego planu brakuje tylko tego bidonu. To proszę bardzo, bidon dla ciebie, od nas. Już jest.
2: SK2. Autopromocja.
3: Gorąca polska 20 radia SK2.
4: Kiedy tylko pojawia się w naszym studiu, pod budynkiem radia gromadzą się tłumy jego wielbicielek. Tym razem Dawid Kwiatkowski przyszedł jeszcze z kimś. Nową piosenkę nagrał z Margaret. Później ci opowiem, jest w naszych propozycjach. Zagłosujcie na sk2.pl.
3: Gorąca polska 20.
5: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
3: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
7: Skakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
8: Czerwiec 76. Warszawa pamięta o bohaterach strajku robotniczego w Ursusie. 25 czerwca o 19 w Parku Czechowickim wystąpią m.in. Krystyna Brońko, Wojciech Waglewski, Renata Przemyk, Ania Karwan i Organek. Koncerty zagrają Rogucki i Normalni Ludzie oraz Paktofonika Orkiestra. Na widowisko historyczno-muzyczne zaprasza Miasto Stołeczne Warszawa. Organizator Urząd Dzielnicy Ursus.
9: Masz już plany na lato? W outletach Faktory Annopol i Faktory Ursus właśnie wystartowała wielka letnia wyprzedaż. Upoluj wyjątkowe okazje od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger, Calvin Klein i wielu innych. Teraz z rabatami aż do minus 70%. Zacznij sezon w najlepszym stylu w Faktory Annopol i Faktory Ursus.
10: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
11: Castorama!
10: Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
11: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
10: Tak?
11: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Każda wielka przygoda zaczyna się od jednej historii, a najlepsze wakacje od wyobraźni. Już 27 i 28 czerwca Julinek Park zaprasza na start wakacji ze strefą wyobraźni Epic Go. Posłuchaj audiobooków w strefie relaksu, a potem ruszaj na poszukiwanie przygód. Weź udział w rodzinnej grze terenowej, odkryj świat pełny magii i przygód. Do tego piana party, warsztaty kreatywne i cyrkowe show. I ponad 50 atrakcji Julinek Park. Słuchaj o przygodach i przeżyj je. Epic Go. Bilety i program wydarzenia na julinek.com.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
15: I po reklamie.
16: Najlepsze, najlepsze, najlepsze. Polskie hity.
17: Polskie hity.
18: SK2.
19: SK2.
18: SK2.
20: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: Ryszard Rynkowski, Nie budźcie marzeń ze snu. Takie hity możecie usłyszeć w Radiu SK2. Swoją drogą Ela się do nas odezwała i napisała tak. W te upały to powinna być jedna podstawowa zasada. Żona leży przy wiatraku i pachnie, a mąż wykonuje wszystkie domowe obowiązki. A to ja myślałam, że taka zasada nie tylko przy upałach obowiązuje.
1: SK2.
0: Oj, oczywiście, panowie, nie obrażajcie się, to był tylko żarcik. A teraz Dawid Podsiadło i kolejny jego hit.

0: Gosia Andrzejewicz i Pozwól Żyć. Tak wam gramy w Radiu SK2. Już teraz przenosimy się do roku 1976.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: A właśnie wtedy powstał jeden z największych przebojów Krzysztofa Krawczyka. Rysunek na szkle. W 1976 roku została wydana płyta o tym samym tytule, która była drugim solowym albumem, ale wokalisty. Muzykę skomponował tutaj sam Krzysztof Krawczyk, a tekst napisał znany poeta Janusz Kontratowicz. Jak ten numer brzmi, no to chyba nie musimy wam tutaj za dużo o tym opowiadać, ale bardzo przyjemnie się go słucha i już teraz gramy wam go w Radiu SK2. Swoją drogą, gdyby ktoś jeszcze nie oglądał, to polecam dokument o życiu Krzysztofa Krawczyka. Krzysztof Krawczyk, całe moje życie. Tam też o tym numerze jest kilka słów.

0: Metzner i Gotham, ten numer już dobrze znamy, ale przyszedł moment, żeby zaprezentować wam coś nowego w Radio SK2 i jest to duet, który stworzył numer Lubimy. Wiecie już, o kim mowa? Tak jest, to z Colim, Cleo i Donatan. Oni stworzyli taki bardzo energetyczny letni hit, którego premiera odbyła się 10 czerwca. Ten utwór to według mnie jest połączenie takiego słowiańskiego folku, który jest bardzo charakterystyczny dla Cleo, a także nowoczesne i taneczne i imprezowe brzmienia z Colima. No to co? Gramy w Radio SK2. Z Colim, Cleo, Donatan. Lubimy.
1: SK2.
0: My ten numer też już bardzo lubimy.

0: ale to jest dobre, ale to jest dobry letniaczek, idealny na weekend na przykład. Z Colin, Chloe i Donatan, lubimy, tak wam gramy w Radio SK2. To jest nowość na naszej antenie, na którą możecie głosować, bo kto wie, może właśnie dzięki wam pojawi się w najnowszym notowaniu gorącej polskiej dwudziestki. Wszystko w waszych rękach, głosujcie, wystarczy, że zajrzycie na sk2.pl, tam wejdziecie w zakładkę Gorąca Polska Dwudziestka i przy tym numerze akurat postawicie plusik.
1: SK2. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
1: A ty?

0: strzelić coś?
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny wieczór z Mundialem. A dziś Szwajcaria, Kanada, Szkocja, Brazylia, Czechy, Meksyk. Oglądaj od 20:25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę. Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
4: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
7: I po reklamie.

0: Jak już tak zakończyliście te wszystkie domowe obowiązki, wróciliście już z pracy, to czas się trochę zrelaksować. Najlepiej przy jakiejś orzeźwiającej lemoniadzie, na przykład truskawkowej albo arbuzowej, ewentualnie cytrynowej. No i do tego dorzucić jeszcze najlepsze polskie hity, bo takie będą po 20. Messiah i każdego dnia, ale także mrozu. Nie ma miejsca jak dom.
1: Reklama.
2: To pewne. Niskie ceny.

0: maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów 5,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
3: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
4: Agata Chruściak, witajcie. Prawie kino letnie już w ten weekend w ogrodach BUW. To nie będą tylko seanse, ale także spotkania z twórcami. W sobotę i niedzielę odbędą się po 2 projekcje, a wśród nich na przykład Dirty Dancing czy Dzień Świra. Wstęp jest bezpłatny. Teatr Kapitol zaprasza Was na letnie potańcówki. Pierwsze z nich 1 lipca, ale zaproszenia możecie odbierać już od dziś. Impreza startuje od 17, a zagra m.in. DJ Vika.
5: Godzina 20. Najlepsze polskie hity grają. Radio SK2 gra. I uwaga, jeśli drodzy panowie zastanawiacie się, bądź drugie panie, w jaki sposób można okazać czułość swojemu mężczyźnie bądź kobiecie, to ja przychodzę z propozycją. Messiah. Każdego dnia dziękuję Bogu, że cię mam. Bardzo fajnie, gramy, tak zaczynamy godzinę 20. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
6: SK2.

razu nie ma miejsca jak dom. To jest jeden z tych utworów, który idealnie się śpiewa na przykład w samochodzie. No bo jak się okazuje, najlepsze polskie hity nadają się do śpiewania idealnie. Na przykład Oskar Cyms, można Oskara pośpiewać, Kuba i Kuba też. Dzisiaj jeszcze przyjdziemy do Was za chwilę z nowością od Wiktoriki, gdy ją też będzie można śpiewać właśnie tę nowość. No a jeżeli chcecie zobaczyć, jak my jedziemy samochodem i jak śpiewamy razem z Kamilem Noselem, to zajrzyjcie koniecznie na Instagrama Radia SK2. Warto, polecam. No i zobaczycie, kto śpiewa, kto nie śpiewa, kto jest w tym, jednak w tym teamie bycia cichutko, a kto w tym teamie bycia głośno. A my jesteśmy głośno nadal i gramy najlepsze polskie hity. Już teraz Lemon i Napraw. SK2.

cyrko i prywatny bal. Tak wam gramy w Radio SK2, 25 minut po godzinie 20. A to oznacza, że jeszcze trochę najlepszych polskich hitów usłyszycie, bo już za chwilę także przygotowaliśmy dla was premierę nowego numeru Wiktorii Kidy i Księgi Żywiołów. Co mi tam? To za chwilę, a już teraz Dawid Podsiadło.

0: Gabriel Fleszar i Bilet do nieba. Ten numer mogliście właśnie przed chwilą usłyszeć na antenie Radia SK2, a już teraz czas na nowość. Nowość od Wiktorii Kidy. Numer jest bardzo świeży, jeszcze ciepły, można by było rzec. Wiktoria Kida przychodzi do was również z nowym singlem Co mi tam? I my już teraz gramy wam go premierowo w Radiu SK2.
1: SK2.
2: Może mam wszystko, a

0: Wiktor Jakida, Księga Żywiołów i nowość na antenie Radio SK2, czyli numer Co mi tam? Tak wam gramy w Radio SK2, ale najlepsze polskie hity grają dalej do 21. Mamy jeszcze trochę czasu, a to oznacza, że usłyszycie m.in. takie numery jak Remedium od Maryli Rodowicz i Krzysztofa Zalewskiego w tej nowszej wersji, ale także usłyszycie Wiktora Waligurę i Dryskula i Cztery pory roku.
1: SK2. Reklama.
2: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
7: I po reklamie.

0: Phil i Lambery. Gotowi na wszystko, tak kończymy nasze dzisiejsze wspólne spotkanie. Ja bardzo Państwu dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia jutro o 17:00, ale przypominam, że najlepsze polskie hity grają dalej.
1: Reklama.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny wieczór z Mundialem. A dziś Szwajcaria, Kanada, Szkocja, Brazylia, Czechy, Meksyk. Oglądaj od 20:25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
5: Agata Chłuściak, witajcie. Dziś środa, więc to czas na kinoletnie lolka. Wstęp na plener kinowy jest bezpłatny. Lada moment zobaczycie film Ostatni Wiking. Szykuje się największe indyjskie święto w Warszawie. To w niedzielę w Parku Kotańskiego na Ochocie. Będzie sporo kultury, muzyki, ale też pysznego jedzenia. A z kolei na Targu Śniadaniowym przed nami włoski weekend. W sobotę na Żoliborzu, w niedzielę na Mokotowie. W menu focaccie, sery, oliwy czy pasty.
1: Magazyn muzyczny.
6: Bardzo teraz zrobi się autentycznie, prawdziwie i muzycznie. Tak z serduchem, ponieważ odwiedził nas duet z ogromną energią, ale także szczerością. Patrycja Nowicka i Krzysztof Jarosz, czyli Red Lime. Witajcie serdecznie, cześć.
7: Cześć, cześć.
8: Co za piękna zapowiedź.
7: Wow. No, naprawdę, mam ciarki.
6: No to zacznijmy, ale od początku. Skąd w ogóle się znacie? Jak to się stało, że powstał Red Lime? Czy graliście razem w jakichś projektach? Czy to kompletnie świeża współpraca?
7: No, my się już tutaj śmiejemy, bo to jest taka historia, którą jak na scenie opowiadamy, to potrafimy się pokłócić.
8: Tak, oficjalnie przedstawiamy to tak, że jedno z nas prowadziło jam session i drugie chciało się dołączyć, ale usłyszało nie.
7: No to bardzo to skróciłeś. Ja może rozwinę jednak. Poszłam sobie do fabryki Nurblina na jam session, który właśnie Krzysztof prowadził. Pomyślałam sobie, kurczę, może to jest dobry moment, żeby się przełamać. Ja zawsze jestem taka perfekcjonistka, więc jak to bez próby wyjść na scenę? No więc uznałam, dobra, może to jest moment, żeby wyjść z tej strefy komfortu, jak to ładnie przyszło nam nazywać. Poszłam na backstage gdzieś tam do Krzysztofa, żeby zapisać się, bo też tak powiedział pod koniec seta, podchodźcie, zapisujcie się i będziecie mogli sobie wystąpić. No więc grzecznie potuptałam sobie tam na ten backstage i mówię, dzień dobry, bo ja bym chciała, czy tutaj do ciebie mogłabym zapisać się. No i Krzysztof tak na mnie spojrzał, a co byś chciała zaśpiewać? Ja chciałam zaśpiewać, co chciałam zaśpiewać?
8: Zombie.
7: Zombie, tak. O, ja mówię, a, chciałam zaśpiewać zombie. A on do mnie, zombie? Ja mówię, dałoby radę? No dałoby. I zaczął gadać z kimś innym, w ogóle mi olał. Taka wkurzona. Wracam na tę salę, tam akurat byłam z kimś. Wiecie, jak ten gościu mnie potraktował? Taki hop do przodu, taki gitarzysta, ho, ho, ho, ho, nie? A ja go wyczaiłam już
8: kochoszek.
7: Trochę... Tak, kochoszek. A ja go już wcześniej wyczaiłam na scenie i go sobie zdążyłam nagrać, wrzucić na story, zobaczyłam, kim jest, bo naprawdę zaimponowała mi jego gra. Ja też gitarzystka od dzieciństwa, bo tak też zaczynałam swoją przygodę z muzyką, chociaż w sumie wcześniej śpiewałam, ale potem gitara przyszła, więc to było dużo lat mi zajęło. I mówię, kurczę, no jest świetny. Poszperałam, oznaczyłam go, potem mnie tak zlał, no ale story zostało.
8: Ale mogę godzina... to skonfrontować jakoś?
7: Jeszcze nie teraz, jeszcze nie. Bo wiem, co powiesz, ale godzina
8: się
7: druga...
8: Przegadać.
7: Jest godzina druga w nocy, Krzysztof reaguje na moje story, na którym jest oznaczony i mówi do mnie, o, a czemu razem nie zagraliśmy? I mówię... Taki mi tutaj, no, osesek się trafił.
8: No tak, ja muszę tutaj...
7: Opowiadać.
8: Nie, ja muszę to wyjaśnić trochę, bo może tutaj słuchacze nie znają kontekstu. Akurat ten jam session był w innym klimacie. To były piosenki funkowe, takie bardziej dla muzyków, żeby poimprowizować, czy właśnie około jazzowe. A rockowe to były trochę takie niemile widziane.
6: A to zombie, the Cranberries.
7: Ale ja przepraszam, wydawało ci się, że jak przyszła taka patka wariatka, może naprawdę położyć ci jam session i pomyślałeś, że mogę to zrąbać. Przyznaj się, bo jeszcze mnie nie znałeś.
8: Nie pamiętam.
7: Aha.
8: To, że cię nie wywołałem ze sceny, to było spowodowane tym, że była naprawdę długa kolejka i tam trzeba się naprawdę wciskać.
7: Trzeba się bić.
6: Mimo to tworzycie Red Lime. Jak to się w końcu stało, że powstał ten zespół i powiedzieliście, ej, kurczę, musimy stworzyć coś razem?
8: To właśnie było tak, jak Patrycja mówiła, że oznaczyła mnie w swojej rolce na Instagramie i skojarzyłem sytuację, że chciała zaśpiewać, a się nie udało, jakoś zniknęła mi z pola widzenia.
7: Tak.
8: Napisałem, dlaczego nie zagraliśmy.
7: A ja mówię, bo mi olałeś.
9: Ale tak. Teraz już nie, bo napisał, czy możemy się spotkać i zrobić coś razem
8: a nie,
9: wspólnie.
7: A to jeszcze było inaczej, bo to był taki moment, kiedy ja rozstałam się z wydawnictwem, w którym byłam songwriterką, więc mówię, kurczę, to może jest dobra przestrzeń ku temu, żebym właśnie ja jako osoba, która pisze teksty i melodie dla wokalu, plus właśnie producent pod postacią Krzysztofa, który też świetnie występował, widziałam to na własne oczy i przeżywałam, to w ogóle mnie wyrwało z butów, jak ja zobaczyłam, z kim on grał i to nawet w Stanach Zjednoczonych, że gościu ma na koncie nawet występ przed samą Dianą Ross, no to wyrwało mnie to naprawdę z butów. I jeszcze okazało się, że produkuje muzykę. Może coś z tego fajnego wyjść.
8: Bardzo dziękuję.
7: Super, juhu.
8: Wypadałoby właśnie ciebie też jakoś przedstawić. Dla kogo pracowałaś?
9: Dla kogo?
7: Różne były tutaj historie.
9: Dla Diany Rose.
7: Z Piotrem Kupichą, z Phil, z Moniką Lewczuk. No różne nazwiska tutaj się przewijały w międzyczasie.
9: A spore nazwiska na polskiej scenie muzycznej.
7: To prawda. Fantastyczne doświadczenie. Dużo mnie nauczyło. To naprawdę trzeba potrafić wyjść z własnej skóry, żeby wejść w buty tego artysty, z którym się współtworzę. Więc tak naprawdę ta muzyka to też psychologia. Taki fun fact, jestem magistrem psychologii biznesu, więc się śmieję zawsze, że to się wszystko jakoś tak przecina. Natomiast no z Krzysztofem, jak postanowiliśmy się spotkać i spróbować coś razem stworzyć, to na początku nie było wcale tak, że wow, ale czad.
9: Pamiętacie tę pierwszą sesję, gdzie
7: no,
9: ona się odbyła?
7: Tak,
8: gdzie ja pamiętam. To było u mnie w pracowni, w moim domu. Było dosyć zabawnie, bo sobie tak improwizowaliśmy. Wziąłem gitarę, nagrywaliśmy oczywiście od początku do końca wszystko. Patrycja po szwedzku nawijała tekst.
7: Po flamandzku.
8: Tak. Później ja zostałem z tym kilkugodzinnym materiałem sam w domu i zacząłem ciąć.
7: I nagle Krzysztof z tych wielogodzinnych nagrań wyciągnął fragmenty, które uważał za chwytliwe, ciekawe i złożył z tego jakąś całość i taką wstępną aranżację. I mimo tego, że ja wiedziałam, że to nie jest jeszcze to, do czego ja jeszcze wtedy, bo jeszcze nie było my tak naprawdę, do czego ja chciałabym dążyć, to mówię, kurde, ten gość naprawdę ma łeb na karku, więc trzeba jeszcze się spotkać raz, drugi, trzeci i zobaczyć, co z tego wyniknie.
8: Tak, na początku nie mieliśmy żadnych oczekiwań i to w zasadzie tak. Chyba był pierwszy raz w życiu, kiedy spotkałem się z kimś tak bez żadnego planu. To nie było zlecenie po prostu, tylko tak. Pomyślałem, dobra, zobaczymy, co z tego będzie.
7: Powiem też, że my nawzajem siebie bardzo gdzieś tam motywujemy, ciśniemy. Wiadomo, każdy ma wzloty i upadki i mamy różną formę, tak, życiowo. Natomiast zawsze jedno ciągnie drugiego. To jest idealne, a ja nie dałabym rady naprawdę samodzielnie rozwijać takiej ścieżki muzycznej, bo zwyczajnie odkryłam w sobie, że potrzebuję takiego challengera i takiego wspólnego budowania odpowiedzialności, że gdzieś tam mamy coś wspólnego i lecimy.
8: Znaczy odkryliśmy chyba w sobie coś takiego, że nie mamy takiej motywacji, żeby rozkręcać własną solową karierę, ale kiedy tak. Właśnie jest odpowiedzialność za drugiego człowieka
7: tak,
8: i tworzymy zespół i jest z kim właśnie porozmawiać, jest z kim się przecierać, dochodzi do jakichś takich konfrontacji, jeżeli chodzi o wizję, to jest duża motywacja do pracy i ja w zasadzie sam zawsze marzyłem, żeby grać w zespole, nigdy nie chciałem sam latać, powiedzmy, samolotem, promować własnego repertuaru, powiedzmy tak. Zawsze chciałem być częścią czegoś większego.
9: Opowiedzcie w takim razie, jaki gatunek muzyki Red Lime prezentuje?
8: Polski pop-rock to chyba jest definicja taka dosyć obszerna i daje nam też taką możliwość jakiegoś manewru.
7: Ja się z tym zgadzam, dlatego że my w ogóle, jak usiedliśmy sobie na sesję, każdy z nas przywykł do tego, że jest jakaś referencja. A ja chcę brzmieć tak, a ja chcę brzmieć tak, ja chcę brzmieć tak. My, zaczynając od zera, biorąc gitarę w rękę, biorąc mikrofon w rękę i po prostu tworzyliśmy to, faktycznie ujęłabym to w ramach tego polskiego pop-rocka. Też nieprzypadkowe to jest moim zdaniem, tak koniec końców, bo tęsknię za tym, jak było Virgin z Dodą, jakieś brzmienia typu Lady Punk, Bime. Też miałam wrażenie, że oglądając komentarze ludzi, to do czego ludzie wracają w social mediach, to jest właśnie ten gatunek i pomyślałam sobie, naprawdę chciałabym, żeby to wróciło. To, jak ludzie mówią, kiedyś to była prawdziwa muzyka, a teraz to wszystko takie do siebie podobne, tylko elektroniczne, nie?
9: No dobra, to w takim razie, czego słuchaliście, jak już poruszyłaś, Patrycja, ten temat, czego słuchaliście w dzieciństwie? Jakie płyty trzymaliście w domu, albo może i kasety, którzy artyści was ukształtowali, kogo podziwialiście, jak byliście nastolatkami?
8: No ja zaczynałem od muzyki klasycznej. Dziadek był moją inspiracją, on uczył mojego brata starszego, który jest muzykiem orkiestry w Mazowszu.
9: U was to rodzinne, macie to w

0: wtedy, co chodziłeś w glanach? To jest ten okres?
1: Tak. Tak, więc właśnie jakiś Black Sabbath i siedziałem. Nie byłem w stanie pojąć, skąd te dźwięki gitary się wzięły. Jak to brzmi, po prostu były takie magnetyzujące. Co zabawne, zacząłem od klasyki, słuchałem rock'n'rolla, a ostatecznie trafiłem na wydział jazzu. To w zasadzie też przez sąsiadów, którzy słuchali dużo jazzu. Także postanowiłem, że chcę kształcić się w kierunku muzycznym. Do wyboru mam albo klasykę, albo jazz. Wybrałem coś, co może mnie rozwinąć i co jest bliższe muzyki rozrywkowej. To mi na pewno pomogło i otworzyło głowę. Ktoś, taki profesor na studiach, powiedział mi, że teraz uczycie się jazzu, ale jak skończycie studia, będziecie grać to, co graliście przed studiami, tylko z nową jakością.
2: I to prawda.
1: I to się spełniło, chociaż po wielu latach, ponieważ te studia zostawiły mi taką skazę, czy tam drzazgę w głowie, że muszę równać do znajomych, do kolegów, którzy grają ten jazz i muszę grać muzykę ambitną. Miałem taką blokadę w sobie przed graniem prostych dźwięków. Zajęło mi to trochę. Proces.
0: A siła tkwi w prostocie. Prosty dźwięk, ale silnie postawiony, potrafi być o wiele trudniejszy niż dźwięk
1: oczywiście
0: zaśpiewany z vibrato, zakombinowany z jakimś ozdobnikiem. Naprawdę, żeby dotrzeć prostotą, to trzeba mieć w sobie kunszt, jakąś wiedzę, świadomość tego, co się robi i jakąś wizję.
1: A jeszcze dodam, ostatecznie przed tym naszym rockowym graniem to był jeszcze funky.
0: To prawda. Podoba mi się bardzo twoja odsłona funkowa, wiesz? Bardzo lubię jak...
1: Żółta gitara, przemalowałem specjalnie gitarę na żółto, żeby być bardziej cool.
0: To jest hit.
1: Czapka z małpą.
0: No, jak już powiedziałeś o przemalowaniu gitary, to ja muszę to powiedzieć. Krzysztof jest złotą rączką, niesamowicie. On jeszcze naprawia te wszystkie gitary i potrafi przeprowadzić renowacje, modyfikacje. Ja tego nie ogarniam. Chłop potrafi rozkręcić tę gitarę w taki sposób, że już w ogóle jej nie przypomina. Jestem w szoku, że wie, co potem tam trzeba zrobić w tej elektronice również. Taki majsterkowicz, to jest niesamowite.
2: To zapytam, ile masz gitar?
0: O, dobra.
1: Jest 15 będzie, różnego typu.
2: Do której jesteś najbardziej przywiązany, do której masz ogromny sentyment i najfajniejsze z nią wspomnienia?
1: No, jednak mam takiego woła roboczego do wszystkiego. Taka czerwona, z którą się właśnie poznałem, z Patrycją.
0: I... Mówisz o tej, a to jest hit.
1: Tak, no.
0: Bo ja nie miałam świadomości. Patrzę na gościa, który ma czerwoną gitarę i jest ona obdrapana i mówię, rany, ale mi go szkoda. Taka postać, tak świetnie gra i taki ma ten instrument już zmarnowany. Po czym przychodzę do niego, mówię, jejku, ale jak to jest z tą gitarą? A on, co odpowiada?
1: To jest dwuletnia gitara i prosto z fabryki.
2: Niektórzy chodzą w podartych jeansach.
0: Tak, ale masz rację.
2: Porysowaną gitarę.
0: Tak, i to był efekt w ogóle celowo, taka właśnie ucharakteryzowana.
1: Ale widzę, że do tej pory nie jesteś w stanie tego
0: zrozumieć. Nie, no nie mogę tego przełknąć, bo cały czas sobie myślę, że tak mi ciebie szkoda. I po prostu.
2: Krzysztof, ty grasz na gitarze, a ty, Patrycja, coś tam brzdąkasz, grasz również na gitarze. Jaka jest twoja historia, jeżeli chodzi o muzykę?
0: Taka, że ponoć tupałam mamie w brzuchu już, tam ponoć nie są rewolucje robiłam, jak tylko jakaś muzyka była włączona z zewnątrz. Natomiast jak byłam w wieku żłobkowym, no to zaczęłam śpiewać i potem w przedszkolu również, ale lekarz foniatra, w związku z tym, że miałam cały czas chrypkę, powiedział, że ja nigdy nie będę mogła śpiewać. Nigdy. Nie ma szans. W ogóle...
2: Był lekarz foniatra, który na studiach nie uważał, tylko ściągał.
0: Tak. Dzisiaj byłoby to AI, a wtedy to było ściąganie. No i powiedziała ta babka, że no nie będę nigdy śpiewać. Potem inna to potwierdziła, ale w związku z tym, że gdzieś tam rodzice czuli ten potencjał muzyczny, zresztą mój ojciec jest gitarzystą klasycznym, stwierdzili, dobra, to zapiszmy Patrycję na gitarę. No i faktycznie ja skończyłam pierwszy stopień oraz chyba 4 klasy drugiego stopnia na gitarze klasycznej. Jeździłam po Polsce, różne konkursy, udawało się wygrywać i faktycznie bardzo mocno na tę gitarę postawiliśmy, ale pamiętam, że jak miałam lat około 15-16, bardzo mnie zaczęło dręczyć to, że ja odtwarzam to, co już ktoś stworzył. Widzę nuty i ja mam odegrać to 1:1. I zaczęły być takie akcje, że na przykład grałam egzamin i mówiłam, kurde, tak w sumie, to ja już nie pamiętam, co tam było w tych nutach, ale ja sobie zakończę po swojemu. Oczywiście nie wolno czegoś takiego robić na egzaminach, ale jak to były takie utwory bardzo klasycznie niepoprawne, może tak to ujmę, więc takie bardzo abstrakcyjne harmonicznie, to rzadko ktoś za tym nadążał i ktoś z komisji to znał. Więc
1: poza nauczycielem pewnie.
0: Poza nauczycielem, który był bardzo kochany i mnie krył po prostu. Jestem przekonana, że mnie krył, bo na bank to słyszał, więc wydało się właśnie teraz, bo nigdzie o tym tak publicznie nie mówiłam, ale ja po prostu kombinowałam i na własny sposób to kończyłam. Doszło do takiego momentu, gdzie zaczęłam sobie sama gdzieś tam z gitarą, gitara plus wokal komponować, ale to była taka muzyka bardziej, powiedziałabym, poezja śpiewana, ale to chyba też nie jest do końca to. To było takie bardziej, dzisiaj powiedzielibyśmy sanachowe, a może tak. No i poszłam w tę stronę. Okazało się, że jest jakiś precasting do Must Be The Music w Zielonej Górze, bo jestem zielonogórzanką. No i oczywiście tak musiało być, że jak już był ten precasting, to ja byłam chora i właściwie musiałam milczeć, bo krtań mi wysiadła, więc tak naprawdę milczałam chyba 2 dni przed, żeby po prostu wydobyć resztki dźwięków na tym precastingu. I zaśpiewałam faktycznie własną autorską twórczość. W wieku tych 15 czy 16

0: lat. Udało się nam faktycznie przejść dalej, do odcinków live. Potem nam się różnie te losy potoczyły. Też gdzieś po drodze cały czas rodzice dbali o tę edukację, szkoła, nadchodząca matura. Później jakiś duet telewizyjny z Ewą Farną udało się pewien konkurs wygrać, więc tak też się złożyło. Ale cały czas gdzieś tam już ta taka radosna własna twórczość miała miejsce. Zresztą ten konkurs z Ewą Farną też wygrałam autorskim numerem.
1: Pamiętasz ten dzień? Pamiętasz tę scenę i te emocje, które ci towarzyszyły?
0: Bo jak zadzwoniono do mnie,
1: bo to było transmitowane w telewizji polskiej.
0: Tak,
1: opowiadaj,
0: było,
1: co to była za impreza?
0: Festiwal na fali. To było tak, że był konkurs, w którym, tak mi się wydaje, że 10 artystów z polskiej sceny muzycznej mogło wybrać sobie, kto z nimi wystąpi, ale oczywiście najpierw trzeba było wysłać zgłoszenie. Tam było mnóstwo w ogóle tych artystów. Ja wysyłając to zgłoszenie też tak bardzo ad hocowo, w ogóle znikąd, nagle tak ktoś mi podesłał, a wyślij. Wysłałam swoją autorską piosenkę, zgłosiłam się, wybrałam, że jeżeli miałabym już wystąpić, to chciałabym właśnie z tych 10 osób wystąpić z Ewą Farną. No i zapomniałam o tym. I nagle ktoś do mnie dzwoni. Dzień dobry, z tej strony bla, bla, bla. A ja mówię, ja przepraszam, ja nie mam czasu, bo ja myślałam, że chcą mi znowu jakiś globus wcisnąć, nie? Jakąś encyklopedię czy coś, ten deseń. Ta osoba po drugiej stronie, ale proszę poczekać, Patrycja, chciałabym poinformować, że Ewa Farna wybrała ciebie do duetu. Ja myślałam, że ktoś sobie ze mnie robi żarty, bo tyle czasu minęło, że ja w ogóle nie sądziłam, że to jeszcze jest ten wątek gdzieś tam podejmowany, nie? Że
1: ktoś się wkręca.
0: Tak, mówisz. Tak. No i okazało się to jednak prawdą. Wszystko poszło bardzo pomyślnie, bardzo dobrze w ogóle to wspominam, bo Ewa potraktowała mnie po partnersku z ogromnym szacunkiem. Piosenka bardzo mi nie leżała, bo to były jeszcze takie czasy, kiedy ja nie umiałam osiągać wysokich dźwięków śpiewając i piosenka, którą miałyśmy wykonać, była dla mnie bardzo dużym wyzwaniem. To był utwór Znak. Bardzo się przestraszyłam, bo powiedziałam, że ja nie wyciągnę tych wysokich dźwięków i się po prostu ośmieszę. Więc co zrobiłam? To takie typowo ja. Najpierw się załamię, mija chwila i zaczynam szukać rozwiązania. To jest taki standard, to zostało.
2: Co, rozpisałaś jej plan, tak?
0: Tak. Ja w ogóle przyszłam na próbę. Moja mama to, słuchajcie, relacjonuje w ten sposób. Mówi tak, no i co robi moje dziecko? Przychodzi sobie na próbę, wręcza karteczkę pani Ewie i mówi, pani śpiewa tu, ja śpiewam tu. Pasuje? A Ewa powiedziała, super, że to przygotowałaś, bo też zjeżdżała z jakiejś trasy, chyba w Czechach wtedy grała i nie miała czasu się przygotować. Mówi, Boże, dziękuję ci bardzo, że ty o tym pomyślałaś. Super, super. I wiecie, co mnie też bardzo urzekło? Że na tym live, mimo że my miałyśmy jedną próbę chyba, bardzo krótką, gdzie inni uczestnicy mieli więcej tego czasu na to przygotowanie, to co mnie urzekło, to to, że absolutnie nie próbowałam je zgnieść tym, jaki ona ma kunszt wokalny, a jestem daleko w lesie, tylko celowo, tylko raz przywaliłam mocno ten wysoki dźwięk w ostatnim refrenie, a w pierwszym zrobiła gdzieś tam taki lekki unik, zaśpiewała niżej, żeby nie było takiego kontrastu między nami. Pamiętam, jak producenci tego show powiedzieli, że to było tak świetnym duetem i tak mi się to podoba, że tego duetu nie skasują gdzieś tam z dysku. To było fantastyczne w ogóle doświadczenie.
1: Można to obejrzeć sobie gdzieś
0: no
1: na
0: właśnie,
1: YouTubie.
0: No właśnie, nie, ja mam to w archiwach gdzieś tam rodzinnych. Możecie mi poprawić, że się mylę, ale chyba wchodziło RODO i trzeba było pozdejmować w ogóle duże rzeczy, które nie były gdzieś tam podpisane, że można wykorzystywać wizerunek. No wiadomo, na czym RODO polega.
1: I TD, ITP. Kruczki, druczki, prawo.
0: Kruczki, druczki, tak. Tutaj moja mama by się bardziej wypowiedziała, bo właśnie taki kontrast w moim domu zawsze panował, że ojciec muzyk, a mama prawniczka, więc to też takie ciekawe i ja przyznaję, że we mnie ten dualizm jest.
1: Będzie pilnować, żeby tantiemy wpływały.
0: Oh yeah! Bo ja tego potrzebuję po prostu. Potrzebuję tych dwóch światów i one się pięknie przecinają też właśnie w tym światku naszym muzycznym, bo wiadomo, no tutaj robiąc coś własnym sumptem, no to człowiek musi też różne rzeczy zorganizować.
2: No musimy się dzielić obowiązkami.
0: Oczywiście.
2: I wtedy, kiedy ja tam dubię w laptopie i dogrywam instrumenty i myślę nad brzmieniem, kreacją jakiegoś utworu, to Patrycja rozmyśla strategię.
0: Tak, jest strategia, nawiązywanie kontaktów, jakieś organizacje wszelkie możliwe. To faktycznie się pięknie uzupełnia. Mamy super podział obowiązków, naprawdę. Każdy z nas wie, kiedy w co włożyć serce, włożyć całą głowę, swoje przemyślenia. Piękna równowaga, naprawdę.

0: Radiu SK2, duet idealny, bym powiedział. Patrycja Nowicka, Krzysztof Jarosz, oni tworzą Red Lime. Witajcie ponownie w studiu SK2.
1: Hej, hej, hej.
2: Tu jesteśmy.
0: Przed chwilą fragment waszego pierwszego singla Kochałam Ciebie Tak. Debiutancki singiel. Przepiękna, poruszająca właśnie pop-rockowa ballada. O czym dla was jest ta historia? Skąd przyszła inspiracja?
2: To był taki moment, gdzie przeżywałam bardzo różne emocje.
1: Chyba to był taki też depresyjny czas, nie?
2: Bardzo depresyjny czas. To była jesień. Wiecie, jak są piosenki o miłości, to bardzo często jest tak, że złamane serce i tyle, nie? W ogóle jestem bardzo dużą fanką piosenek o miłości i one bardzo mnie też chwytają za serce i robią robotę. Natomiast pomyślałam sobie, że bardzo często jest taka sytuacja, gdzie dwoje ludzi wcale nie rozstaje się w jakichś aferach, bolączkach, tylko po prostu jedna osoba bardzo kocha, a druga chociaż widzi w niej ideał. I to jest bardzo ważne, co teraz powiem, bo czasami naprawdę w kimś widzimy fantastycznego człowieka, materiał na przyszłość. Ale jednak nie mamy tego uczucia w sobie i aż nas to boli, że kurczę, czemu my nie trybimy, czemu nie może mi się odpalić to uczucie? O co chodzi? I chociaż w tej piosence śpiewam o tym, że to mnie nie obdarzono tym uczuciem, to widziałam kogoś, kto był dla mnie ideałem, wydawało mi się, że o tym marzyłam przez całe moje życie, a nie potrafiłam w 100% otworzyć serca. Z jakiegoś powodu. Naprawdę i jedna i druga sytuacja jest dramatem osobistym, bo kiedy tak naprawdę widzimy, że mamy tę osobę wspaniałą przed sobą i ona robi dla nas tak wiele, tak bardzo nam oddana, a my nie możemy tego z siebie wykrzesać, to człowiek mówi, kurczę, no po prostu serce nie sługa, to nie ma szans w ogóle tego przeskoczyć, można próbować.
0: To jest jak z kupnem mieszkania, może być piękne, idealne, wykończone, jest super cudowne.
2: Ale nie czujesz, że to twoje miejsce.
0: Ale nie czujesz, że to twoje miejsce, nie?
2: No i właśnie było tak, że Krzysztof tak, ja mu zaczęłam to nucić, od razu oczywiście chwycił za gitarę, zaczął tutaj kombinować, żeby to podkreślić i ten tekst się w ogóle cały bardzo szybko stworzył i nagle, żeby nie było tak, że to wszystko było super. Przechodzimy do części dyskusji ognistej na temat wizji artystycznej.
1: Aranżu.
2: Zostawiłam Krzysztofa.
0: Nie, bo demol.
1: Byliśmy
0: od czego by tu zacząć?
1: W zasadzie to jeszcze był etap jakby szukania naszego stylu tak naprawdę.
0: Ten cały czas pierwiastek jazzmana w tobie był.
1: Tak, bo po prostu uwielbiam, kiedy mamy na przykład jakiś aranż, jakieś akordy, uwielbiam wracać utwór do góry nogami. Mm-hmm. Że nadać im takiej nieoczywistości.
2: I tutaj chcę dodać, że wychodząc z pracowni Krzysztofa, zostawiłam faktycznie bardzo emocjonalną balladę, chwytającą za serce. I Krzysztof wziął to sobie na warsztat. Jak wróciłam do Krzysztofa, usłyszałam bardzo radosną piosenkę muzycznie, ale tekstowo jednak dalej byliśmy w smutku. I mówię, Krzysztof, a ty słuchałeś, o czym jest tekst? O, nie.
1: Oczywiście, że nie.
2: Uwaga, i to jest w ogóle hit nad hitami.
1: A się rozbiorę, zagotowałem
2: się. No ja wiem, ja się nie dziwię, mi też już tak, ale nie mam
0: czego się rozbierać.
2: Patrycja,
0: jestem od muzyki, nie od tekstu.
2: Ale słuchajcie, naprawdę bez hitu tak jest. I ja mówię do niego tak, Krzysztof, czy możesz zostawić instrumenty, komputer, wszystko, zamknąć oczy i skupić się tylko i wyłącznie na warstwie lirycznej, bo chciałabym, żebyś wiedział, o czym jest ten tekst. Bo ja wiem, że jego nie odciągnę od tego projektu i nie posadzę na krześle, po prostu siłą nie przytrzymam, żeby posłuchał tekstu. To będzie właśnie taka sytuacja, że a tu jeszcze coś poprawię, a tu jeszcze coś zrobię, a to można jeszcze lepiej. Więc jako po prostu tam normalnie za fraki gdzieś tam muszę wytargać, teraz słuchamy tekstu. I on potem, okej.
0: Tak jest. Ale jednak emol.
2: Ale to jednak emol, tak.
0: W teledysku do numeru Kochałam Ciebie Tak widzimy jedną przestrzeń. Tylne siedzenie samochodu, skąd pomysł, by pokazać całą historię w jednym kadrze.
1: Niech pomysłodawczyni się
2: wypowie. Dziękuję.
1: Ja bym powiedział, że mam po prostu fajne auto i chciałem się pochwalić.
2: Okej.
0: Okay. Czyli jedziemy w samochodzie Krzysztofa.
2: Tak,
0: wszystko było kręcone.
2: W samochodzie Krzysztofa,
0: dobra.
2: Natomiast...
0: Na tylnym siedzeniu.
2: Wiecie co? Uważam, że jeden kadr pozwala na to, żeby pokazać dynamikę emocji. Pokazać, że w ramach relacji przechodzimy przez różne stany emocjonalne, różne nastroje, gdzie najpierw jest ta fascynacja, takie zakochanie, zauroczenie, po prostu jesteśmy w różowych okularach, a później ta codzienność jednak zaczyna nas podgryzać. I myślę, że każdy z nas, kto ma takie doświadczenia gdzieś tam w relacjach partnerskich, ma tę świadomość, że przychodzi ten moment weryfikacji, czy to jest osoba, w którą się angażujemy pomimo jakichś tam sprzeczek i to są rzeczy, nad którymi pracujemy i zaczyna być ta taka dojrzała forma miłości, czy jednak to, co jest wyzwaniem, trudnością, to jest to, co nas złamie i po tych paru miesiącach, czy tam roku, czy dwóch maksymalnie, tego takiego silnego boom, gdzie te wszystkie hormony nam szaleją, po prostu to się musi rozejść po kościach, nie? I gdzieś tam ci ludzie muszą pójść w swoje strony. I chcąc pokazać tę dynamikę, uznaliśmy, że zamykając to w jednym kadrze, jesteśmy w stanie skupić uwagę odbiorcy właśnie na tych niuansach, na tych małych emocjach, małych gestach, które na tych twarzach, w tym wypadku mojej i Krzysztofa, się pojawiają, opisując, co się dzieje w skrócie w takiej właśnie bardzo burzliwej relacji.
0: Taki obraz przed moimi oczami powstaje, że para wsiada do samochodu i ten samochód to jest nasz związek.
2: Ale pięknie, co powiedziałeś. Naprawdę podoba mi się.
0: We wspólną miłosną podróż ruszamy.
2: Super, to
0: tak?
2: Bardzo fajnie słyszeć w ogóle taką interpretację od osoby, która faktycznie to obejrzała. Super.
0: Tylko kwestia tego, żeby nie zabrakło paliwa, a tym paliwem jest miłość.
2: Bardzo mi się to podoba. Myślę, że to jest bardzo kompatybilne z tym, o czym my tutaj sobie rozmawiamy. Na bardzo się pod tym podpisuję.
1: Jeszcze wrócę do tych scen. Generalnie często jest tak, że po prostu para wraca z końca jakiejś imprezy, może z treningu, czy...
0: Z klubu od teściów.
1: Tak, to miał być dokładnie z jakiejś imprezy rodzinnej, dokładnie z jakiegoś może koncertu właśnie wracamy.
0: Z zakupów.
1: Tak? I jedziemy tym Uberem i zazwyczaj to w Uberze się siedzi na tylnej kanapie. Raz wracamy w nocy, raz w dzień. To są bardzo różne życiowe sytuacje. Nasze stany też emocjonalne. Dochodzi do jakichś zgrzytów, tam nasza mimika się może trochę, czy stosunek do siebie się zmienia. No i właśnie chcieliśmy skupić w tym teledysku uwagę na naszych twarzach. Nie chcieliśmy rozpraszać widzów na jakichś innych fabułach, gdzieś poza autem. Chcieliśmy, żeby jakby wzrok był skupiony wyłącznie na nas. Mhm. Było trochę improwizacji.
2: Ja przyznaję, własnoręcznie pisałam scenariusz. Oczywiście tutaj cały czas w porozumieniu z Krzysiem. Natomiast, no tak jak sobie już mówiliśmy o tym podziale obowiązków, akurat ten obowiązek należał do mnie, zresztą bardzo przyjemny. I faktycznie rozpisując tę scenę, zarys oczywiście był, bo trzeba było przygotować stylizację. Mhm. Tam jest ich chyba z 11. Mamy dużo rekwizytów różnego rodzaju.
0: Krzysiu, chętnie się przebierałeś?
2: Bardzo! Serio!
1: Mam to we krwi.
2: Tak, Krzysztof lubi, serio. To jest w ogóle fajna sprawa, ale trzeba mu powiedzieć co i jak i on wtedy rampam-pam jest ready, nie? Więc nie narzekał. Natomiast powiem wam, że zrobiliśmy to, zrealizowaliśmy ten teledysk w jeden dzień. Naprawdę było to możliwe, ale było bardzo wymagające. Zrobiliśmy sobie takie malutkie próby gdzieś tam w domu.
1: W międzyczasie.
2: Na tym razem kanapie w mieszkaniu, nie w samochodzie. W międzyczasie.
1: To nie mogło się udać.
2: Powiem tak, ja mam coś takiego, nie wiem, czy ty też, Krzysiu, tak masz, chyba masz, ale jak ja wychodzę na scenę i wiem, że to jest ten moment, to ja po prostu się odpalam. Ale jak ja wiem, że to jest próba, czy jakiś test, to nie jestem aż tak wczuta. Tak jakby całość tego serca, energii i tej prawdy, którą chcę wnosić, zostawiam faktycznie na tę godzinę zero, nie? Tutaj było bardzo podobnie. Robiliśmy sobie tę próbę. Jak była ta próba, to tak trochę mieliśmy wątpliwości, czy to nie wyjdzie jakoś tak cringe'owo, jakoś tak żenująco.
1: No tak, cienka granica.
2: Bardzo cienka granica. Mhm. Bardzo trudno jest oceniać samego siebie, ale nadziewaliśmy
1: sobie... Zwłaszcza jak nie jest się aktorem. Ja nie mam doświadczona.
2: Nie, też nie mam, absolutnie. Największa ciekawostka taka, która mi przychodzi do głowy a propos tego aktorstwa, to, już tutaj nie wymieniając nazwiska, ale znajomy, który jest na Akademii Teatralnej, powiedział, że wzięto na warsztat nasz klip. Najpierw analizowano to, co ja robiłam, potem to, co Krzysztof i właśnie gdzieś tam też w kontekście tego, że nie jesteśmy aktorami, nieco się zdenerwowali, bo powiedzieli, że zrobiliśmy to bardzo dobrze bez Akademii, ale nie wiedziałeś o tym?
1: No nie.
2: Mówiłam ci o tym.
0: Profesjonaliści.
2: No właśnie uznali nas za profesjonalistów. Profesjonaliści uznali nas za profesjonalistów, byli bardzo zauroczeni tym, że osoby, które nigdy nie miały nic do czynienia z aktorstwem, były w stanie tak wiele emocji, taką dynamikę wyrazić bez takiego przerysowania, takiej sztuczności, nie?
1: W sumie mogę w to uwierzyć, ponieważ również mój znajomy, który jest dyrektorem muzycznym w pewnym teatrze, zachwalał naszą grę aktorską. Chociaż zna nas osobiście, personalnie, zauważył w nas aktorów, a nie znajomych po prostu. Wiem, że

0: świetnie grają przed kamerą, również świetnie grają na scenie. Patrycja Nowicka, Krzysztof Jarosz, czyli Redlime, Weska 2 na teledysku do numeru. Kochałam Ciebie tak, jak już mówiliśmy wcześniej, jedziecie samochodem, to tutaj zatrzymajmy się jeszcze na chwilę. Twój wymarzony samochód jaki jest?
1: Jakoś aż takim fanem motoryzacji to nie jestem.
0: Dobra.
1: To... Ale myślę, że taki Mustang, takie auto gitarzysty.
0: Czyli po prostu muszą być również konie mechaniczne porządne. To jeszcze powiedz, jaki był twój pierwszy samochód? Pamiętasz?
1: To był jakiś Nissan. To było służbowe auto. Wypadniemy z tego rokowego klimatu, ale miałem epizod, pracowałem w przedszkolach jako rytmik przez 3 miesiące. Tak, i jeździłem od przedszkola do Opola. Nie można by powiedzieć. Tym Nissanem z zabawkami, z pianinem i jakimiś tamburynami. Także śpiewałem, przygrywałem, uczyłem tańca i pamiętam, że zaoferowali mi, żebym odkupił to auto. Dobre pieniądze, ale jak sobie przypomniałem, jak nim jeździłem, po jakich drogach i w jakim stanie go oddaję, to pomyślałem, że jednak jeszcze dozbieram do swojego.
2: Krzysztof naprawdę jest bardzo szczerym, uczciwym facetem.
1: Czy nie polecam aut po leasingach, tak?
0: No i pięknie. No i drodzy, to byli Patrycja Nowicka, Krzysztof Jarosz, czyli zespół Duet. Idealny Redlime, autentyczni, szczerzy, pełni emocji zarówno w życiu, ale także i na scenie. Redlime. Cześć.
2: Hej, hej. Cześć.
3: Historia polskiej muzyki.
0: Każda kapela marzy o tym, aby jej albumy tworzyły największe hity. Taką formacją bez wątpienia jest Perfect i ich nagrania z początków działalności. Pierwszy album, nazywany też Białym z powodu okładki płyty, został wydany w 1981 roku. Płytę gramofonową i kasetę magnetofonową można było kupić, ale tylko na terenie Polski. Był to też jeden z najlepiej sprzedających się rockowych bestsellerów. Około 1 000 000 kopii trafiło na półki fanów. W końcu debiutancki album Perfektu o tej samej nazwie. To kopalnia przebojów. To na nim znajdziemy hymn pokolenia lat 80.

0: Drodzy Państwo, przyznam się szczerze, że jak jechałem do studia z tą piosenką, to byłem lekko spietrany, przestraszony, bo ja nie znałem dokładnie melodii. Wstyd się przyznać. Myśmy wyjeżdżali wtedy o 7 rano na Rock Arenę, na której osiągnęliśmy taki ogólnopolski sukces. To był pierwszy ważny koncert. I nie było czasu, żeby tą piosenkę dobrze przygotować. Zresztą ona dzisiaj w wersji takiej koncertowej jest troszkę inaczej grana, ma inne tempo, jest dłuższa, ma dłuższą kodę i taką solówkę. I ja tą piosenkę nagrywałem w 3:30 rano. Nie widziałem na oczy. Byłem bardzo zmęczony, zestresowany koncertem w Poznaniu, który mieliśmy zagrać. I przyznam się szczerze, że nie sądziłem, że będzie to takim wielkim hitem. Myślę, że w tym bardzo nam pomogła sytuacja tutaj. Gęste powietrze od czerwieni, od komunizmu, od zamordyzmu, od tych rzeczy, które nas nękały. I myślę, że była to taka troszkę taka terapia socjologiczna, ta piosenka. Ale numer, przy którym chylę czoła.
1: Chcemy być sobą! Chcemy być sobą jeszcze!
2: Tak wspomina nagranie tego numeru Grzegorz Markowski, wokalista Perfektu. Tekst i muzykę do Chcemy być sobą napisał Zbigniew Hołdys, jeden z założycieli zespołu. W latach 80. podczas koncertów zamiast Chcemy być sobą publiczność śpiewała Chcemy bić ZOMO, choć popularność Perfektu zapewniała zespołowi pewną nietykalność ze strony komunistycznej władzy i sporo rzeczy, no tak naprawdę, uchodziło im na sucho. Tutaj panowie granice przekroczyli. Był czas, kiedy za samo nucenie Chcemy być sobą można było dostać po plecach rabarbarem, czyli taką giętką milicyjną pałką. Tak wyglądał okres buntu młodego rockowego Perfektu. Grzegorz Markowski nie miał jeszcze 30 i tak długich włosów, ale za to językiem w refrenie potrafił dopiec ówczesnej władzy. Za to ludzie ich kochali. Utwór Chcemy być sobą wykorzystano też w wielu filmach. Killer, Beats of Freedom, Ze wolności i 80 milionów. A kolejnym hitem z debiutanckiej białej płyty Perfektu jest Ale w koło jest wesoło. Numer ten również napisał Zbigniew Hołdys. Jakie wspomnienia z tą piosenką ma była wokalistka zespołu Bratanki, Halina Młynkowa?
3: Więc w zasadzie to są piosenki, które towarzyszą nam od dzieciństwa i ja sobie nie wyobrażałam, żeby one nie leciały, żebyśmy nie śpiewali, żeby one nie były grane przy ognisku. Zazwyczaj ten, kto miał gitarę i potrafił to zagrać, to był gość, więc jakby kumplom, którzy posiadali gitarę, bo to wtedy nie było takie naturalne, to się zazdrościło. Ale też pamiętam takie lato, które spędziłam z moją kuzynką w domu jej babci, mojej cioci, i puszczałyśmy w kółko te piosenki. Ona była wtedy strasznie zakochana w takim chłopaku. Ja pamiętam, że jej tam pocieszałam, że na pewno będzie dobrze, i jadłyśmy całe wakacje gotowane jajka, bo nic innego nie umiałyśmy i słuchałyśmy tej muzyki, także z tym mi się w zasadzie grupa Perfekt kojarzy. Lato, gotowane jajka, no i piosenki.

0: Takiej muzyki w latach 80. nie oferował żaden inny polski zespół. A tak grano na zachodzie za żelazną komunistyczną kurtyną. Na pierwszej płycie Perfektu nie brakuje też rockowych ballad, jak Niewiele Ci Mogę Dać.
1: Lata 80. dawały taką perspektywę wejścia w ten inny, lepszy świat. Jak się ten świat osiąga, to się okazuje, że nie jest może aż taki różowy i taki piękny i taki bezbłędny, jak nam się wtedy wydawało. Ale czasy były fantastyczne, bo bardzo namiętne. I pod względem muzycznym, i pod względem takim socjologicznym, sąsiedzkim, przyjacielskim, namiętnym.
0: But McCartneya. Niespełniony sen, jeden kicz. Tyle znajdziemy w tym hicie, który napisał znakomity tekściarz Bogdan Olewicz. Spod jego pióra wyszła także słynna Zapłakana Ewka, do której muzykę skomponował Zbyszek Hołdys. Kim była tytułowa Ewka? W sumie Ewki to były dwie. Obie uczęszczały do liceum, w którym uczył się Hołdys, a Olewicz był nauczycielem. Jedna chodziła ze Zbyszkiem, druga z Bogdanem. Dziewczyny nieraz spłakały przez chłopaków. W końcu życie z artystami do najłatwiejszych nie należy. Koncerty, imprezy, no i nałogi. To sprawiło, że związki nie przetrwały próby czasu. Czas jednak sprawił, że utwór, który opowiada tę historię, stał się wiecznym hitem, czego podczas nagrania w studiu nie spodziewał się Grzegorz Markowski.
1: Drodzy Państwo, śpiewając Niewiele Ci Mogę Dać, czy chcemy być sobą, wiedziałem, że to jest hasło, że to jest taki fajny nośnik. W Ewce nie widziałem właśnie niczego. Zbyszek przyniósł tą piosenkę, mówiąc: wiecie, mam taki kantrowy numer, trochę chyba będzie obciachowo go w ogóle grać, ale jak będziemy mieli chwilkę ze studia wolnego, to spróbujmy to nagrać. Myśmy tą Ewkę nagrali. No i Ewka, drodzy Państwo, co tu dużo mówić. Mówienie o piosence, czy będzie popularna, czy nie, tak wróżenie z fusów, albo jak pójście na nas Łużewiec, gdzie nie można wytypować tego konia na pewno, który wygra. W związku z czym tutaj lekcja pokory dla wszystkich tych, którzy polują na

0: Płacz FK pochodzi z debiutanckiego krążka zespołu zatytułowanego po prostu Perfect. Na drugi fani nie musieli długo czekać. Rok po wydaniu tak zwanego białego albumu w 1982 ukazał się drugi, Uno. Jego nazwa nawiązuje do tablic rejestracyjnych samochodów wojskowych podczas stanu wojennego. Można było spotkać praktycznie na każdej ulicy takie pojazdy. A na tej płycie znajdziemy kultową autobiografię, którą wspomina znany aktor filmowy i teatralny Piotr Polk.
1: Autobiografia to był w ogóle przełomowy utwór, jeśli chodzi o mnie, w latach 80. To była grupa kultowa wtedy dla mnie. Te lata tak bardzo wypakowały rynek muzyczny takimi i grupami muzycznymi, ale też i solistami, ale przede wszystkim utworami, które tak naprawdę są żywe do dziś. To jest pewnego rodzaju klasyka. Widzę, że wtedy, kiedy idzie muzyka z głośników, wszyscy siedzą i się przekrzykują. W momencie, kiedy jest jakikolwiek puszczony utwór z tamtych lat, nagle ten parkiet się zapełnia. To o czym świadczy. Mało tego, wydawałoby się, że ten 30-40-letni człowiek młodszy ode mnie nie zna słów, bo ja te słowa pamiętam. A tu się okazuje, że śpiewa razem ze mną. To jest budujące, że jednakowoż w sferze muzyki tamtych lat zapisaliśmy się bardzo dużą złoską.
0: Na przebojach Perfektu wychował się też frontman zespołu wideo Wojtek Łuszczykiewicz. Kiedy ukazała się płyta Unu, miał 3 lata.
2: Zespół Perfekt prześladował mnie przez dłuższy czas. Mianowicie w piosence Autobiografia, on tam śpiewa Blue Suede Shoes. Ale ja kiedy nie rozumiałem angielskiego przez dłuższy czas, w ogóle nie wiedziałem, co on tam śpiewa i byłem strasznie zafrapowany, czy coś dziwnego, czy on kogoś obraża, czy właśnie co to znaczy. I tak naprawdę powtarzałem, pamiętam na koloniach, kiedy śpiewałem ten numer, bo właśnie każdy pewnie na koloniach śpiewa ten numer, to zawsze tam coś bełkotałem, Blue Rose i tak dalej. Także mogę powiedzieć, że kolega Markowski był przyczynkiem do mojej chęci i łaknienia nauki języka angielskiego i za to zespołowi Perfect bardzo dziękuję.
0: Muzykę do Autobiografii stworzył Zbigniew Hołdys. A czy tekst napisało życie? Oto jest pytanie, na które odpowie Grzegorz Markowski.
3: Utwór Autobiografia to właśnie modlitwa napisana przez Bogdana Olewicza. Właśnie jest to utwór o całym moim życiu. Bo i pies martenowski to pies, o którym się uczyłem w technikum geologicznym, z którego mnie potem wywalono. Kochałem Poleraxę. Siedziałem na dachu, ciekawy byłem seksu, piłem tanie wino i miałem przyjaciół. I właściwie to jest takie moje życie w pigułce.

0: Magazyn lokalny.
1: Jakub Konieczkowicz, zapraszam. Sale operacyjne, OIOM czy porodówka, a to wszystko w jednym budynku. W warszawskim Centrum Symulacji Medycznych studenci medycyny mogą sprawdzić swoją wiedzę w praktyce. Do dyspozycji są sale immersyjne, profesjonalny sprzęt medyczny czy specjalne manekiny fantomy. Więcej na ten temat Krzysztof Płowiecki.
2: Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jest jednym z najnowocześniejszych i największych budynków tego typu w Polsce, mówi Marcin Kaczor, dyrektor Centrum Symulacji Medycznych.
3: Powstało 3 lata temu i nadal się rozwija, jest uzupełniane w wyposażenie, również wyposażenie innowacyjne. W dzisiejszych czasach studenci, mając bardzo dobry dostęp do teorii, którą mogą nabywać w wielu miejscach i w różnej formie, cały czas mają niedobór i niedosyt nabywania umiejętności praktycznych. I Centrum Symulacji jest takim miejscem. Pamiętając o tym, że społeczeństwo, którym cały czas się rozwija, staje się stopniowo społeczeństwem cyfrowym, a zbliżające się do nas pokolenie alfa, czyli to ludzie, którzy już niebawem pojawią się na naszych uniwersytetach, są pierwszym tak naprawdę pokoleniem, które w pełni już zostało wychowane od momentu urodzenia w świecie cyfrowym, to oczekiwania i potrzeby dydaktyczne tych osób też są zgoła inne niż 30-40 lat temu. I na kanwie tych właśnie informacji, tych potrzeb stworzyliśmy innowacyjną przestrzeń. Jest to imersyjna sala symulacyjna, która nazywa się Cave, która jest oparta o trzy podstawowe elementy. O ten element najbardziej tradycyjny, czyli symulatory wysokiej wierności, fizyczne symulatory wysokiej wierności, o sprzęt, który jest na co dzień używany w lecznictwie przedszpitalnym, wewnątrzszpitalnym, takim jak defibrylatory, takie jak narzędzia do udrażnienia dróg oddechowych, ale dodatkowo w tej sali zostały zaimplementowane wielkoformatowe ekrany LED, które dają nam obraz cyfrowy środowiska oraz system mieszanej rzeczywistości, który nam pozwala na kreowanie w systemie trójwymiarowym obrazów, które są widziane przez osoby, które uczestniczą w symulacji. To rozwiązanie pozwala nam na kreowanie w bardzo krótkim czasie różnego rodzaju środowisk oraz tworzenie różnego rodzaju sytuacji, z którymi studenci na etapie studiów nie mają szansy się zetknąć. Przykładem takich sytuacji może być zdarzenie masowe, może być wypadek samochodowy, może być sytuacja, kiedy należy podejmować bardzo szybko decyzje pod presją czasu, pod presją emocji innych osób i te osoby są właśnie wykreowane cyfrowo w mieszanej rzeczywistości, czyli studenci je widzą, a także pod presją stanu pacjenta. I nasz cel, jakim jest nauczanie studentów umiejętności praktycznych w różnych warunkach i w różnych środowiskach, będzie właśnie realizowany w takiej przestrzeni.
2: Nad przebiegiem symulacji czuwają technicy z poziomu reżyserki, mówi Robert Wolter z firmy Wizja Multimedia.
4: Mamy do dyspozycji fantoma, który jest oczujnikowany, są kontrolowane jego parametry życiowe, operator ma możliwość zmiany tych parametrów życiowych, ma możliwość poprawy, ma możliwość pogorszenia. Oczywiście te parametry również mogą się pogarszać w momencie, w którym czynności ratownicze nie zostały wykonane w sposób prawidłowy. Więc ratownicy muszą wykonywać w zależności od tego, co widzą, jakie mają możliwości ratownicze i widzą możliwości, czy powiedzmy stan poszkodowanego, muszą o to zareagować w odpowiedni sposób. Dodatkowo wprowadzamy im elementy stresogenne, które operator wywołuje ze swojego panelu i może jakby sprawdzać, jaka jest ich reakcja, może im te parametry zwiększać, może im zmniejszać i tak dalej. Aktualnie mamy przygotowane 2 scenariusze. Mamy przygotowany scenariusz wypadku na drodze leśnej z udziałem zwierzęcia, z poszkodowaną osobą w wraku samochodu i drugi scenariusz, który mamy na autostradzie z udziałem 2 aut, z czego jedno jest, widzieliście Państwo, realnym wrakiem, drugie jest już dodane przez przestrzeni wirtualnej, w przestrzeni graficznej. Dodatkowe elementy efektów powiewu, silnego powiewu, na przykład przy lądowaniu śmigłowca, czy też efekty, które trafiają, mogą być trafić w porze nocnej, czyli oślepienia światła, pojawiające się na przykład od pojazdów służb, czy od pojazdów innych, ale również reakcje tłumu ludzi, ich komentarze, ich, tak powiem, teksty, które będą ich spotykały również w dniu codziennym, kiedy będą musieli, tak powiem, podejmować akcje już w terenie.
2: Studenci medycyny mogą tutaj sprawdzać swoją wiedzę w praktyce, mówi mi Maksymilian Falba, student drugiego roku ratownictwa medycznego.
5: Jest to dla nas mega cenna rzecz, że mamy, żeby w takich warunkach i właśnie z takim sprzętem ćwiczyć i te ćwiczenia, że stają się bardzo realne. Mówimy już o symulacji wysokiej wierności, no, która w budowaniu warsztatu przyszłego medyka według mnie jest bardzo cenna. To jest jakby zwieńczenie tej naszej całej pracy, jeżeli chodzi o zajęcia teoretyczne, przygotowanie w innych salach poszczególnych elementów, typu właśnie zakładanie do dostępów naczyniowych, doszpikowych, intubacja i właśnie my w tym momencie tutaj łączymy to wszystko, żeby to właśnie działało. Dym się pojawia, deszcz, z tego co wiem, nie ma jeszcze spryskiwaczy, ale jakby jesteśmy w stanie to w miarę odwzorować i jakby jest to fajne, bo w rzeczywistości mogą się trafić takie sytuacje.
2: W budynku znajduje się 16 sal symulacyjnych i 14 sal dydaktycznych, a z centrum symulacji korzysta około 20 tysięcy studentów rocznie.
1: Miasto reaguje na nadchodzącą falę upałów. Na mapie Warszawy pojawiły się poidełka, zraszacze i miejsca chłodu, czyli budynki, w których można schować się przed słońcem. Jak radzić sobie w mieście w taką pogodę, sprawdzała Małgorzata Zawada.
6: Jak sobie radzić z upałami?
7: Myślę, że najlepiej leżeć nad wodą i się opalać. I dużo wody pić i chodzić w czapeczce, czego ja dzisiaj nie mam.
8: Jak sobie radzić? Dużo się nawadniać.
9: Chować się w cieni, dużo wody pić.
10: Ja po prostu z domu nie wychodzę.
11: Pić wodę.
6: Takie zraszacze i poidełka, które oferuje miasto, pomogą mieszkańcom?
11: Pewnie tak, no. Jak ktoś nie ma przy sobie wody, no to w tym momencie może sobie skorzystać z takiego kranu.
9: No, ochłodzić się na pewno. Pić, no ja bym nie piła. Wolę wodę mineralną.
10: Dla tych, co są na mieście, na pewno.
7: Mało. Więcej tego. Zwłaszcza dla ludzi starszych jest to istotne.
11: Myślę, że jest to jakieś rozwiązanie.
6: Jakieś inne pomysły?
7: Tyle, że większą ilość basenów otwartych dla młodzieży, która teraz będzie wakacje spędzała w tym upale. I darmowych dla nich basenów.
6: Tak mówią mieszkańcy stolicy. Urząd Miasta zapewnia, że uruchomi więcej miejsc z poidełkami. Obecnie znajdują się one m.in. na Ursynowie, Targówku, Żoliborzu, Pradze Północ oraz na bulwarach Wiślanych. Docelowo będzie ich 25. Dodatkowo w najpopularniejszych miejscach stolicy zostały uruchomione zraszacze wodne. O tym opowiedziała nam Marzena Gawkowska, rzeczniczka Urzędu Miasta.
12: Upały dotarły już do Warszawy w związku z prognozowanymi wysokimi temperaturami. Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa zdecydowało, że od 24 czerwca do odwołania w wybranych punktach miasta będą działały zraszacze wodne. One są obsługiwane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Mieszkańcy będą mogli ochłodzić się w następujących lokalizacjach. Na Placu Zamkowym, na Krakowskim Przedmieściu przy pomniku Mikołaja Kopernika, na Placu Trzech Krzyży przy pomniku Wincentego Witosa, na Placu Konstytucji od strony Walińskiego, na Placu Defilad w pobliżu skrzyżowania Alei Jerozolimy.

0: odczuwamy pragnienia. Szczególną uwagę prosimy, aby zwracać na dzieci, seniorów, osoby przewlekle chore, bo to są te grupy, które są najbardziej narażone na skutki przegrzania organizmu. Przypominamy też, aby nigdy nie zostawiać w zaparkowanych samochodach dzieci, osób starszych czy zwierząt, bo nawet krótki postój w pełnym słońcu może doprowadzić do gwałtownego wzrostu temperatury wewnątrz pojazdu i stanowić zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia. W czasie upałów warto ograniczać przebywanie na słońcu w godzinach największego nasłonecznienia, nosić lekką, przewiewną odzież, korzystać z dostępnych w mieście miejsc chłodu, ale także z raszaczy, fontan czy poidełek z wodą pitną. To są rozwiązania, które pomagają schłodzić się podczas gorących dni, ale też przypominają o potrzebie nawadniania organizmu.
1: Listę poidełek i z raszaczy znajdziecie na stronie miasta.
2: Uniwersytet Warszawski planuje polepszenie warunków mieszkaniowych dla studentów i pracowników naukowych. Wyremontowany ma zostać akademik Hera, a na Służewcu powstanie nowy budynek z ponad 100 mieszkaniami. O inwestycjach opowiada rektor Uniwersytetu Warszawskiego Alojzy Nowak.
3: Są dwa miejsca takie na razie. Jeden to jest Hera, gdzie przeprowadzimy, mamy środki finansowe, mamy projekt tego, przeprowadzimy. Mam wielką nadzieję, że w ciągu roku, półtora roku przeprowadzimy kapitalny remont, czyli będzie to prawie tak jakby od nowa funkcjonowało, a drugi budynek, który też mamy projekt i mamy teren przygotowany i ten teren jest odpowiednio uzbrojony, to jest na Służewcu, mamy program remontu tych domów asystenckich, doktoranckich, ale także pracownicy administracyjni tam pracują i to niezależnie od tego powstanie nowy budynek na 106 albo 108 mieszkań 60-metrowych, czyli takich, no, można powiedzieć już z przełomu przynajmniej XX i XXI wieku, które będą mieszkaniami wygodnymi do mieszkania. Te 108 czy 106 mieszkań nie rozwiąże sprawy, ale wierzę, że następcy moi pójdą dalej, zrobią krok dalej i powstaną jeszcze przynajmniej dwa takie budynki. Co ciekawe jest, my tam mamy ziemię w okolicy, mamy ziemię do dyspozycji, ale chcemy pokazać, że można wybudować stosunkowo szybko. I to jest budynek Szturmowa 4, to troszeczkę nam się przedłużało, a powód był prosty. Tam wcześniej był Wydział Lingwistyki Stosowanej. Ten Wydział Lingwistyki Stosowanej to jest budynek, był budynkiem typu Lipsk, czyli hotel. I myśmy wtedy, kiedy wojna wybuchła w Ukrainie, kiedy Rosja napadła na Ukrainę, to Uniwersytet Warszawski przygotował taki bardzo bogaty program pomocy dla kolegów, głównie z uczelni jednak myśmy chcieli, dla naszych kolegów i koleżanek ukraińskich. Ten projekt był wart, takie wstępne szacunki, na jakieś 220-230 milionów złotych i on był, Senat zaakceptował jednogłośnie przyjmowanie co roku 2000 czy około 2000 studentów do studiowania ukraińskich, miejsca w akademiku ze stypendiami, opłaconymi miejscami w akademiku i tam, w tym budynku typu Lipsk, przygotowaliśmy miejsca dla około 100 rodzin. Te 100 rodzin ukraińskich się nie pojawiło, pojawiło się kilka rodzin, myśmy czekali z tym mniej więcej rok, półtora i tym rodzinom pomogliśmy zorganizować miejsca pobytu w innych pomieszczeniach Uniwersytetu Warszawskiego. Zatrudniliśmy mniej więcej, sam może ile, 120 czy 130 osób, naszych kolegów i koleżanek ukraińskich z uniwersytetów i w trzecim roku, czy w połowie trzeciego roku zdecydowaliśmy, że już nie będziemy czekać. Zburzyliśmy. To nie było łatwo wyburzyć, dlatego że to był budynek w pewnym sensie z azbestem, czyli azbestu. Jak się nie rusza, to można funkcjonować, ale jak się ruszy, to jest gorzej. Teren został przygotowany. Jak Państwo wiecie, żeby występować też o pozwolenie, no to chwilę trwa, ale teraz wszystkie te techniczne rzeczy są zrobione. Jesteśmy blisko, my mamy swoje środki, ale jesteśmy blisko też pozysk-

0: uzupełnienia także środków z zewnątrz, między innymi z KPO. Z KPO pozyskaliśmy, jak wspominałem wcześniej, te środki, ale pozyskaliśmy też te subwencje z innych źródeł, z innych programów. Także z tego punktu widzenia, szczerze powiem, tu jestem optymistą, że to zrobimy i że akurat jeśli idzie o ten budynek, to sądzę, że jak będą ostatnie dni mojej kadencji, to będziemy mogli się spotkać i tam nie tylko wiechę zrobić, ale że ludzie będą zadowoleni, że będą mieli gdzie mieszkać.
1: Magazyn lokalny.
2: Dziś zabierzemy Was do miejsca, które z jednej strony kojarzy się z jednym monumentalnym budynkiem nad Narwią, a z drugiej ma za sobą długą drogę. Od średniowiecznej osady przez napoleońską fortecę, aż po współczesne centrum turystyczne i humanitarne. To naprawdę jest ten słynny, najdłuższy w Europie?
3: Tak, Cytadela w Modlinie. Dawny kompleks koszarowy ma około 2 km i 250 metrów długości. To jeden ciągły budynek, serce twierdzy położonej przy zbiegu Wisły, Narwi i Wkry, około 30 km od Warszawy.
2: Co tak naprawdę chroniła ta twierdza?
3: Szlaki wodne, przeprawy i podejścia do stolicy. Od średniowiecza ten rejon był kluczowy, a w XVII wieku, w czasie potopu szwedzkiego, powstały tu pierwsze nowożytne umocnienia.
1: To jest magazyn lokalny Radia SK2 Warszawa.
2: Kiedy zaczyna się historia tej wielkiej murowanej twierdzy, którą znamy dzisiaj?
3: Od rozkazu Napoleona z 1 grudnia roku 1806 do roku 1812 powstała nowoczesna twierdza bastionowa według francuskiej szkoły. Już w roku 1813 broniła się przed wojskami generała Iwana Paskiewicza, aż do kapitulacji po wyczerpaniu amunicji.
2: A co dzieje się w czasach Królestwa Polskiego i Powstania Listopadowego?
3: Twierdza trafia pod rosyjską kontrolę. W roku 1831, po upadku Warszawy, schroniło się tam ponad 32 tysiące żołnierzy. Po oblężeniu Modlin skapitulował 9 października, jako przedostatni punkt oporu powstania.
2: I wtedy Rosjanie postanowili już nie oszczędzać tego miejsca?
3: Po klęsce powstania zlikwidowano autonomię królestwa i intensywnie rozbudowano fortyfikacje. Modlin przemianowano na Nowogeorgijewsk. Powstały nowe umocnienia i ogromny spichlerz. A w drugiej połowie XIX wieku zbudowano słynny, ponad 2-kilometrowy obwód koszar dla 20 tysięcy żołnierzy oraz pierścień fortów.
2: I w takim stanie twierdza wchodzi w rok 1915. Na papierze potęga. W praktyce?
3: 19 fortów wyglądało imponująco, ale brakowało uzbrojenia. W sierpniu roku 1915 wojska generała Hansa Bezelera z potężną artylerią i rosyjskimi plenami umocnień rozpoczęły oblężenie. Po kilku dniach walk, zdobyciu kolejnych fortów i opuszczeniu części umocnień przez Rosjan, 19 sierpnia Niemcy weszli do Cytadeli, a 20 generał Bobyr podpisał kapitulację.
2: Co zawiodło najbardziej?
3: Słabe wyszkolenie do walk w twierdzy, braki w wyposażeniu, niedokończone forty i niska wola walki części dowódców. Po stronie niemieckiej świetne przygotowanie i nowoczesna artyleria. Upadek Nowogeorgijewska podkopał wiarę w klasyczne fortyfikacje.
2: Co dalej z Modlinem w pierwszej wojnie i po niej?
3: Do roku 1918 Niemcy używali obiektów jako magazynów i szpitali. Po odzyskaniu niepodległości Modlin stał się ważnym polskim garnizonem i poligonem fortecznym, a w roku 1920 był głównym punktem obrony 5. Armii generała Władysława Sikorskiego.
2: Jak Modlin wchodzi w rok 1939?
3: Twierdza była siedzibą sztabu Armii Modlin, a później dowództwa obozu warownego Modlin, generała Wiktora Tomé. Po bitwie granicznej trafiły tam rozbite oddziały, a od 10 września podeszły wojska niemieckiego 2. Korpusu Armijnego. Po około 2 tygodniach ciężkiego oblężenia kapitulacja nastąpiła 29 września, po upadku Warszawy.
2: A okupacja?
3: W forcie pierwszym działał obóz przejściowy, w forcie trzecim obóz koncentracyjny, w którym zginęło około 20 tysięcy ludzi. Twierdzę wyzwolono 18 stycznia roku 1945.
2: Po takiej historii dziś Modlin kojarzy się też z lotniskiem i turystyką.
3: Po wojnie większość obiektów zajmowało Wojsko Polskie. Część fortów niszczała, a po roku 2000 nasiliły się kradzieże. Jednocześnie rozwija się lotnisko Warszawa-Modlin, a prywatny inwestor kupił wewnętrzny obwód obronny Cytadeli z planami adaptacji na funkcje mieszkalne, usługowe i kulturalne przy zachowaniu bryły budynku.
2: Twierdza stała się też miejscem pomocy humanitarnej.
3: W roku 2022, po wybuchu wojny w Ukrainie, wyremontowana część koszar służyła jako miejsce zakwaterowania uchodźców i punkt logistyczny do gromadzenia darów.
2: A jak wygląda Modlin z perspektywy turysty i filmowca?
3: Można zwiedzać fragment koszar z wieżą zachodnią, Muzeum Twierdzy Modlin, Kasyno Oficerskie, Muzeum Kampanii Wrześniowej oraz Fort III w Pomiechówku. Ruiny Spichlerza i wnętrza Cytadeli pojawiają się w wielu filmach. Od CK Dezerterów i Killera, po Pana Tadeusza i Czas Honoru.
2: Czyli jedno miejsce, a w nim średniowieczne tradycje, Napoleon, carscy inżynierowie, polskie powstania, dwie wojny światowe, lotnisko, uchodźcy i plan filmowy.
3: Modlin jest jak podręcznik historii, zapisany w cegle i betonie. Od Piastowskiego Grodu, przez napoleońską twierdzę i rosyjski Nowogeorgijewsk, po współczesne funkcje turystyczne i społeczne. Za rekordem najdłuższego budynku w Europie stoi bardzo gęsta, często dramatyczna historia.
1: To jest magazyn lokalny Radia SK2 Warszawa.
2: Skoro znane już burzliwe dzieje twierdzy Modlin, to teraz przenieśmy się do samego początku tej historii, kiedy wszystko zaczynało się od niewielkiej osady nad Wisłą. Od średniowiecznej wsi Moglno do ogromnej twierdzy droga była naprawdę długa.
3: Pierwsza wzmianka o Moglnie pojawia się w księdze sądowej Zakroczymskiej z roku 1426. Wieś leżała nad Wisłą, tam gdzie dziś jest zachodnia część Cytadeli Modlińskiej i należała do powiatu Zakroczymskiego.
2: Czyli na początku żadnych murów, żadnych bastionów, tylko zwykła mazowiecka wieś nad rzeką.
3: Dokładnie. Przed rokiem 1549 Moglno dzierży Marcin Wolski, potem wieś kupuje królowa Bona Sforza. To już spory majątek, około 450 hektarów ziemi i 32 kmieci. A położenie nad Wisłą zaczyna nabierać znaczenia.
2: I to położenie szybko przestaje być tylko atutem rolników, a staje się magnesem dla armii. Wchodzi na scenę potop szwedzki.
3: W roku 1655 Szwedzi zajmują Warszawę. Forsują Narew od strony Nowego Dworu. Budują most w okolicy dzisiejszego Cypla przy twierdzy i pierwsze umocnienia.
2: I tam właśnie Szwedzi budują pierwsze umocnienia?
3: Tak. Powstaje niewielka fortyfikacja w kształcie czteroramiennej gwiazdy – Bugskansen, praprzodek późniejszej twierdzy. 30 września wojska polskie przegrywają bitwę pod Zakroczymiem. Szwedzi zajmują Moglno i otwierają sobie drogę na Inflanty. Już wtedy widać strategiczne znaczenie tego miejsca.
2: I wtedy na scenę wchodzi Napoleon z własnym pomysłem na Modlin.
3: W grudniu roku 1806 Napoleon decyduje o budowie twierdzy w Modlinie. Początkowo ma to być magazyn żywności, ale po rozpoznaniu terenów wybiera się brzeg Narwi, ten, który znamy dziś. Wiosną roku 1807 rusza budowa, a już w roku 1809 stacjonują tu wojska księstwa warszawskiego.
2: A potem Napoleon podnosi stawkę. Z magazynu robi się poważny obóz warowny.
3: W roku

0: 19 tysięcy ludzi. Ale nie udaje się ukończyć wszystkich umocnień przed wyprawą na Moskwę.
1: A wyprawa na Moskwę kończy się katastrofą i Rosjanie przechodzą do kontrataku.
0: 5 lutego roku 1813 pod Modlin dociera 36 tysięcy żołnierzy rosyjskich. Twierdza broni się 11 miesięcy, najdłużej spośród wszystkich ówczesnych twierdz. I kapituluje dopiero 1 grudnia. W tym czasie tak rośnie liczba żołnierzy i robotników, że rozważa się nadanie Modlinowi praw miejskich. Ale ostatecznie do tego nie dochodzi.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Eski 2 Warszawa.
1: Po kapitulacji następuje zmiana gospodarza. Twierdza przechodzi w ręce rosyjskie i zaczyna się zupełnie nowy rozdział.
0: Od grudnia roku 1813 Modlin staje się rosyjską warownią. Po upadku powstania listopadowego Królestwo Polskie traci autonomię, a Rosjanie włączają Modlin do pasa twierdz obronnych imperium.
1: I wtedy twierdza dostaje nową nazwę, która na lata wypiera nazwę Modlin.
0: W roku 1834 car Mikołaj I nadaje jej nazwę Nowogeorgiewsk jako symbol rosyjskiej dominacji. Car odwiedza twierdzę 17 razy, a realna rozbudowa rusza po roku 1832.
1: I tu wchodzi rosyjska szkoła fortyfikacyjna, czyli grube mury, długie koszary i bardzo dużo miejsca na żołnierzy.
0: Rozbudową kieruje generał inżynier Iwan Iwanowicz Den. Wewnątrz francuskiego rdzenia powstaje 2-kilometrowy obwód koszar obronnych dla 20 tysięcy żołnierzy, osłaniany przez 4 kaponiery. Twierdza staje się trzecim obwodem umocnień.
1: To już jest prawdziwe miasta w murach. Nic dziwnego, że w planach powstańczych Modlin pojawia się jako wymarzony łup.
0: W drugiej połowie XIX wieku Nowogeorgiewsk ma ogromne znaczenie strategiczne. Jest tu około 70 tysięcy karabinów, 800 armat i dziesiątki tysięcy ładunków prochowych. Plan przejęcia twierdzy na potrzeby powstania styczniowego kończy się jednak fiaskiem i pozostaje ona w rękach rosyjskich.
1: Czyli kolejna szansa na zmianę historii przepada, a potem nadchodzi pierwsza wojna światowa i Modlin znów staje się celem wielkiej armii.
0: W lipcu roku 1915 pod Nowogeorgiewsk docierają siły niemieckie, blokując twierdzę z kilku stron. 10 sierpnia zostaje ona odcięta od rosyjskich wojsk polowych, a 13 sierpnia zaczyna się intensywny ostrzał fortów.
1: Na papierze Rosjanie mają przewagę liczebną, ale w praktyce sytuacja wygląda dużo gorzej.
0: W twierdzy jest około 105 tysięcy ludzi, z czego tylko 39 tysięcy ma karabiny. Większość z około 1000 armat jest przestarzała. Po zdobyciu zewnętrznych fortów Niemcy 19 sierpnia atakują Cytadelę i tego samego dnia twierdza kapituluje. Rosjanie wysadzają mosty na Narwi i Wiśle, a 20 sierpnia Modlin i Nowy Dwór przechodzą pod około 3-letnią okupację niemiecką.
2: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK2 Warszawa. To warto wiedzieć!
1: Po I wojnie światowej następuje moment, na który długo czekano. Twierdza po raz pierwszy naprawdę staje się Polska.
0: W roku 1918, po zakończeniu działań wojennych, Modlin przechodzi w polskie ręce. Oficjalne wywieszenie biało-czerwonej flagi następuje w roku 1919. Stacjonuje tu 5. Armia Wojska Polskiego generała Władysława Sikorskiego, a twierdza staje się ważnym przyczółkiem obrony Warszawy.
1: I bardzo szybko okazuje się, że to nie jest tylko symbol. Wybucha wojna polsko-bolszewicka i Modlin znów staje się miejscem mobilizacji.
0: Twierdza pełni rolę ośrodka mobilizacyjnego, działa tu szpital wojskowy, a cały rejon staje się garnizonem. W sierpniu roku 1920, podczas Bitwy Warszawskiej, generał Sikorski organizuje kwaterę armii w Nowym Dworze, a linia obrony przebiega na północnym brzegu Narwi i zachodnim brzegu Kry.
1: Radzieckim oddziałom udaje się nawet na chwilę wejść w system fortów.
0: 13 i 14 sierpnia część zewnętrznych fortów przechodzi w ręce Armii Czerwonej, ale już 15 sierpnia Polacy odbijają te pozycje. W tym samym roku Modlin staje się największym garnizonem w odrodzonej Rzeczypospolitej i wielkim centrum szkolenia wojska.
1: I wchodzi też wątek gospodarczy, bo wokół murów zaczyna się normalne życie cywilne z prądem, stocznią i portem.
0: Powstaje elektrownia Narew, która zasila w energię twierdzę i Nowy Dwór Mazowiecki. W Modlinie działa stocznia i pierwszy port marynarki wojennej II Rzeczypospolitej, gdzie buduje się mniejsze jednostki pływające. Modlin staje się nie tylko twierdzą, ale też ważnym ośrodkiem przemysłowym.
2: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK2 Warszawa.
1: W roku 1939 twierdza Modlin znów staje się jednym z kluczowych punktów obrony kraju.
0: We wrześniu Modlin jest jednym z najważniejszych przyczółków kampanii wrześniowej. Naczelny wódz nakazuje bronić linii Narwi i samej twierdzy, nawet w całkowitym odosobnieniu. Podstawę obrony stanowi 8. Dywizja Piechoty. Później dołączają oddziały Armii Łódź. Łącznie broni ją około 15 tysięcy żołnierzy.
1: Modlin walczy dłużej niż Warszawa, ale warunki są dramatyczne.
0: Twierdza broni się o jeden dzień dłużej niż stolica. 29 września generał Wiktor Tome podpisuje kapitulację, bo brakuje broni, żywności i pomocy medycznej. Chce oszczędzić żołnierzom i cywilom dalszych cierpień, więc stawia Niemcom warunki. Opiekę nad rannymi, wyżywienie załogi, brak konfiskaty mienia, wyjście oficerów z białą bronią i nierozdzielanie żołnierzy po różnych obozach.
1: Mimo to zniszczenia są ogromne.
0: Naloty i ostrzał niszczą Koszary, szpital, Działobitnie, mosty na Narwi i Wiśle oraz Spichlerz. Niemcy wkraczają do twierdzy 29 września. W czasie okupacji Modlin staje się ośrodkiem szkolenia poborowych Wehrmachtu, bazą zaopatrzeniową dla frontu wschodniego, a w portach działają obóz przejściowy i koncentracyjny.
1: Ten etap kończy się dopiero w styczniu roku 1945.
0: 18 stycznia Modlin wyzwala Armia Czerwona i przekazuje twierdzę władzom komunistycznym. Wraca polskie wojsko, ale zastaje bardzo zniszczony garnizon i zajmuje tylko te części koszar, które nadają się do użytku.
2: Radio SK2 Warszawa. Tego o naszym regionie mogłeś nie wiedzieć.
1: Po wojnie zaczyna się nowy rozdział. Już nie tyle frontowy, co szkoleniowy i lotniczy. Twierdza powoli zmienia funkcję.
0: W kwietniu roku 1945 do Modlina przeniesiona zostaje oficerska szkoła broni pancernej. Później działa tu m.in. podoficerska szkoła saperów i jednostki łączności. Równolegle rozwija się wątek lotniczy. Przybywa polska jednostka samolotów szturmowych, a w latach 50. stacjonują tu pułki bombowe.
1: I wtedy zaczyna się historia lotniska, które dziś kojarzy się już bardziej z podróżami niż z wojskiem.
0: W latach 50. rozbudowuje się lotnisko. Powstaje wyższa szkoła pilotów, późniejsze centrum szkolenia lotniczego. Z czasem wojskowy charakter słabnie, a dziś działa tu port lotniczy Warszawa-Modlin, obsługujący ruch cywilny.
1: A co z samą twierdzą jako garnizonem? Bo wiemy, że wojsko stopniowo się stamtąd wycofuje.
0: W latach 90. wojsko konsekwentnie opuszcza garnizon Modlin. Decyzją prezydenta Lecha Wałęsy zostaje on zlikwidowany. Ostatni żołnierz odchodzi w roku 2019, a w międzyczasie teren garnizonu trafia w prywatne ręce.
1: Czyli po kilku stuleciach wojen i oblężeń twierdza przechodzi w zupełnie inną rolę. Z pola bitwy staje się miejscem pamięci i spacerów.
0: Dziś twierdza Modlin nie pełni już strategicznych funkcji militarnych, ale pozostaje jednym z najważniejszych miejsc w historii Polski. Zachowane koszary, bastiony, kaponiery, spichlerz i dawne umocnienia przyciągają coraz więcej osób zainteresowanych historią i krajobrazem nad Wisłą i Narwią.
1: I w tym jest chyba największy paradoks Modlina. Miejsce kojarzone z wojną dziś daje przestrzeń do spokojnego kontaktu z historią i naturą.
0: W jednym miejscu spotykają się tu średniowieczna wieś Mogylno, napoleońska twierdza, rosyjski Nowogeorgiewsk, polskie walki o niepodległość, wrzesień 39, powojenna szkoła broni pancernej i tradycje lotnicze.
1: A wszystko zaczęło się od niewielkiej wsi nad Wisłą, zapisanej jako De Moglino. Od tej wzmianki do dzisiejszej twierdzy droga prowadzi przez kilka epok i armii, ale geografia pozostaje ta sama. Zbieg Narwi i Wisły, który kiedyś przyciągał strategów, a dziś przyciąga miłośników historii.
2: Kultura.
3: Paulina Chorwatowska, zapraszam. A dziś naszym pierwszym gościem będzie Joanna Deja, reżyserka filmu Co do kury, z którą spotkała się Agata Chrościak.
4: Moim i Państwa gościem jest reżyserka filmu Co do kury, Joanna Deja. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
4: Utalentowany młody lalkarz, mała wieś na Podlasiu, no i wizja wielkiej kury Marysi. Tak się zaczyna twój film Co do kury, który już za chwilę zobaczymy w kinach. I muszę przyznać, kiedy pierwszy raz zobaczyłam tytuł, to zupełnie nie pomyślałam, że w filmie naprawdę będzie chodziło o kurę. Ta historia tak cię poruszyła?
5: Dowiedziałam się o pomyśle Łukasza i zobaczyłam prototypy kury, no to stwierdziłam, że no to jest coś po prostu niesamowitego. No a jeszcze też zobaczyłam jego wcześniejsze lalki. No myślę, że nie można obok nich przejść obojętnie, no bo Łukasz robi takie mega hiperrealistyczne hybrydy mechaniczne, czyli na przykład żubra wielkości żubra. No i ten żubr wygląda jak prawdziwy żubr. Na tyle, że jak on wyszedł nad zalew przy Białymstoku, no to ludzie po prostu uciekali, bo myśleli, że to jest prawdziwy żubr. Więc naprawdę to robi wrażenie. No i pierwszy raz, jak odwiedziłam Łukasza w tej malutkiej wsi Solniki na Podlasiu i zaprosił mnie do swojego warsztatu i zobaczyłam właśnie mamuta tego żubra, no już trochę w częściach, ale jednak, no to po prostu szczęka mi opadła do ziemi i nie mogłam się pozbierać. Także już wtedy wiedziałam, że jeżeli kura zostanie skończona, no to będzie to coś naprawdę wow.
4: Ta kura robi na tobie dziś największe wrażenie, czy jednak te wcześniejsze prace?
5: Wiesz co, no każda jest inna i każda jest naprawdę wyjątkowa i no nawet piesek, Burek, który jest na linkach i wydawałoby się, że no to jest po prostu zwykły, niepozorny piesek, to naprawdę, mimo że ja już widziałam go tyle razy w akcji, to do tej pory jak Łukasz zaczyna do mnie nim grać, to ja wchodzę z nim w interakcję i po prostu zapominam, że to jest piesek, mimo że on ma linki i jest z drewna. No nie wiem, te lalki po prostu mają w sobie jakąś taką moc, urok, są tak realistyczne i też przez ruchy Łukasza, że on właśnie tak potrafi je oddać, że no nieważne ile mamy lat, to wchodzimy z nimi w interakcję i to mi się wydaje no, takie unikalne i naprawdę wspaniałe.
4: A czy twój pomysł filmowy od razu mu się spodobał, czy jednak trochę musiałaś go przekonywać?
5: Znaczy, początkowo to w ogóle miał być film szybki, który miał trwać 3-4 miesiące, miał być robiony do telewizji w formacie telewizyjnym i nikt na początku nie myślał, że to będzie film pełnometrażowy do kina. No natomiast w trakcie zdjęć zorientowałam się, że szkoda tej historii i że po prostu pojawiło się tyle wątków.
4: Historia się mocno rozwinęła w trakcie.
5: Tak, tak, bo jak my zaczęliśmy kręcić, no to była pandemia. Łukasz był odcięty od środków do życia, no bo wszystkie festiwale zagraniczne były zamknięte. On głównie no, w ten sposób zarabia, że na nich gra swoimi lalkami. No i właśnie powstało widmo tej fermy, wielkiej fermy przemysłowej, która no, miała powstać zaledwie kilka metrów od jego domu. No i on właśnie zdecydował się tą kurę wybudować. Więc początkowo to miał być po prostu film o kurze, o walce z fermą. On miał ją zrobić szybko, miały być protesty, no i tyle. Natomiast no, w międzyczasie wybuchła wojna w Ukrainie. Łukasz przyjął uchodźców pod swój dach, Marię z Sabiną i Władzikiem i Sabina stała się taką jego asystentką, z którą no, tą kurę właśnie budował. No plus tego jeszcze nie będę tutaj spoilerować, muszą Państwo sami zobaczyć film, ale bardzo dużo się wydarzyło. Łukasz miał kryzys twórczy, także no, wszystko się rozciągnęło na 2 lata.
4: No ale wbrew pozorom właśnie przygarnięcie tej ukraińskiej rodziny no, miało duży wpływ na, tak. To, na całą historię i na to, że no, budowa tej kury się w ogóle zakończyła.
5: Tak, bo no, myślę, że oni tak sobie pomogli nawzajem. Ta kura była taką dziwną formą terapii dla Sabiny. Myślę, że no pozwoliła jej się tak otworzyć od nowa, jakoś sobie zbudować rzeczywistość, bo jak ona się pojawiła u Łukasza, no to w zasadzie przez pierwszy miesiąc ona nie wychodziła z pokoju. W ogóle z nikim nie rozmawiała, no już nie mówię z nami, z ekipą, ale z Łukaszem, z jego rodzicami, z mieszkańcami w Solnikach. Ona po prostu była tak jakby nieobecna. No i małymi kroczkami właśnie zaczęła tak podglądać, co ten Łukasz w tej szopie robi. Myślę, że chyba ciekawość wzięła górę. No i tak powolutku zaczęła wchodzić w proces budowania tej kury i w całe szaleństwo twórcze Łukasza. Więc on zyskał w końcu no, partnera takiego twórczego, z którym mógł dzielić wszystkie te troski, co działa, co nie działa, skąd co wziąć. No też coś mu przytnie.
4: No też mozolną pracę chyba wykonała,
5: tak, bardzo,
4: jeżeli chodzi o te pióra, bo
5: bardzo.
4: Piór było tysiące chyba.
5: Tak, tak. Sabina ma bardzo dużą cierpliwość i taki spokój w sobie, więc tak, no była takim balsamem dla Łukasza. Więc no myślę, że oni tak w jakiś taki piękny sposób sobie nawzajem pomogli.
4: No właśnie Sabina później, to też na filmie widać, wyjechała z Łukaszem na festiwal i no, chyba była bardzo zestresowana tym debiutem.
5: Tak, tak, no ona tak, no, znaczy nie chcę tutaj za dużo zdradzać, ale ogólnie tak, wyruszyli w taki tour po festiwalach europejskich. No i raz, że no dla Sabiny to był jej debiut tutaj, ona też w międzyczasie wybudowała swoją lalkę, którą będzie grała, to nie powiem, co to za lalka.
4: Czyli poszła w to.
5: Tak, i no dla niej to też było w ogóle ogromne przeżycie, bo ona tak naprawdę była no, poza Polską, pierwsza z zagranicą. więc w ogóle pierwszy raz widziała no, inne kraje, zobaczyła, jak ważna jest nauka języka, języków ogólnie, więc no naprawdę dużo...
4: Lekcja życia.
5: Lekcja życia, tak, lekcja życia. I cały ten, bo oni byli całe wakacje w zasadzie w trasie, więc no myślę, że dla niej takie szalone bardzo wakacje. Tak.
4: Sporo czasu minęło już od COVID-u, od wybuchu wojny.
5: Tak.
4: Jak się potoczyły losy tej ukraińskiej rodziny?
5: No obecnie oni mieszkają w Białymstoku. Maria pracuje w szpitalu, Władzik tam chodzi do przedszkola, a Sabina pracuje w zakładzie fryzjerskim jako fryzjerka, więc skończyła szkołę fryzjerską. No i myślę, że ona miała w sobie taką potrzebę, no bo nie zapominajmy, że to jest naprawdę młoda dziewczyna. Jak ona, jak kręcimy film, no to ona jeszcze nie jest nawet pełnoletnia. Jest nastolatką, straumowaną.
4: No i w trudnym okresie przyszło jej jednak opuścić swoją ojczyznę.
5: Tak, tak. Wszystkich przyjaciół, tak, znajomych, szkołę i tak dalej. Więc no tutaj w Polsce też miała początkowo dużą barierę językową. Ona nie mówiła po polsku, więc to wszystko było małymi krokami. No i chyba ona miała w sobie taką potrzebę stabilizacji, jakiegoś bezpieczeństwa. No jak wiemy, raczej zawód artysty, lalkarza, no to nie daje tego. więc to była dla niej jakaś forma przygody. Aczkolwiek myślę, że to zostało, że to jest w niej i ona faktycznie pokochała to. I kto wie, co się wydarzy.
4: Może hobbystycznie też w jakimś garażu?
5: Być może, no bo jakby lalkę ma, zabrała ją, więc no kto wie. No ja myślę, że to jest kwestia czasu.
4: Powiedz, co było najtrudniejsze podczas tworzenia tego filmu? To był ten długi czas, czy namówienie bohaterów, czy zgranie ekipy?
5: Ojej, bardzo dużo było trudnych elementów. Począwszy od... finansowania. Wiadomo, to jest długi, żmudny proces. No, to jest dokument obserwacyjny, więc to jest bardzo dużo dni, godzin u bohatera z kamerą, więc no, cały ten proces zaprzyjaźniania się z bohaterem, w ogóle z wsią. Aczkolwiek, no, to też było bardzo miłe, no bo w pewnym momencie staliśmy się tam po prostu takim stałym elementem. Już mieszkaliśmy u tych mieszkańców, oni nas bardzo serdecznie witali, zawsze coś do jedzenia dawali i tak dalej.
4: Ale długo was przyjmowali jako tych swoich?
5: Oni szybko w ogóle jakoś się na nas otworzyli. I tutaj może taka śmieszna historia, bo w zasadzie większość zdjęć, które były robione do filmu, to ja byłam w ciąży. I na początku, pierwszy trymestr tej ciąży, no to nie najlepiej znosiłam, bo dużo wymiotowałam. No i to właśnie był taki etap poznawania się z nimi. Oni nas tam zapraszali na jakieś grille, coś, tak badali nas.
4: A ty głównie w łazience.
5: A ja głównie w łazience. No i oni później do mnie powiedzieli, że oni myśleli, że ja tak piję. Także może to też jakoś był...
4: Ten wstęp mógł być.
5: Tak. Tak. Także też, no w sumie to jest tak dla mnie też tak mocno znaczące emocjonalnie, no bo właśnie jakby towarzyszyli mi w tej ciąży, no bo już później się nie dało jej ukryć, no więc oni bardzo z taką troską i w ogóle, więc no to no do tej pory mamy bardzo taki serdeczny, bliski kontakt. Natomiast no trudności było bardzo wiele, no bo no różne stany bohatera, różne stany gości bohatera, no raczej my, co chodzi o ekipę, to myślę, że byliśmy taką zgraną ekipą i jesteśmy dalej, bo robimy kolejne rzeczy wspólnie, jakoś tak się dograliśmy. Tak, tak, tak.
4: A czas? Ile to wszystko zajęło? Bo mówisz, że dużo dni trzeba
5: było
4: spędzić.
5: No długo, tak.
4: Bo... Jak rozmawiam czasami z aktorami, którzy grają w polskich komediach, to oni czasem mówią, że te zdjęcia to trwają miesiąc, dwa, to jest jakby wszystko i to jeszcze kilka właściwie dni w każdym miesiącu.
5: No nie.
4: To zdaje się, że to trwało zdecydowanie
5: dłużej. Tak, no tutaj mówię, no dwa lata trwały zdjęcia, Więc to jest kawał czasu, chociaż no tak jak rozmawiam to jest z kolegami, koleżankami z branży, no to do dokumentu obserwacyjnego, no to i tak jest nieźle. Tak.
4: Jak na te standardy, jak
5: tak,
4: rozumiem.
5: Tak. Jak na te standardy. No potem cały proces, wiadomo, montażu, postprodukcji, no montaż też trwał, no z dobre pół roku trwał montaż. Bardzo dużo było materiału, też no tam zmieniały się koncepcje, w którą stronę ma ten film pójść, bo naprawdę my moglibyśmy z tego materiału zrobić, myślę, z 3 filmy. Po prostu no tam jest tyle wątków, tyle się dzieje, mimo że wydaje się, że o, to jest jakaś tam malutka wieś na Podlasiu, co tam może się dziać.
4: No kilka nic, domów na krzyż.
5: Tak, jedna ulica, jeszcze nawet nie do końca wybrukowana, bo ten bruk się kończy w połowie, ale naprawdę tam się bardzo dużo dzieje i to jest nic bardziej mylnego, że marazm. Plus no Łukasza, no to jest po prostu wieczny kalejdoskop i wieczne jakieś przygody. Więc no tego materiału było bardzo dużo i no sam montaż był taki trudny. No myślę, że każdy etap był inny, ale trudny.
4: Oglądałam film i byłam zaskoczona może trochę, że w tych napisach końcowych tak wiele osób pojawiało się z tymi samymi nazwiskami. To znaczy, że rozumiem, że to były całe duże rodziny zaangażowane.
5: No tak, no bo właśnie to jest tak, że jak tam pierwszy raz przyjechaliśmy, no to właśnie ja tak wjeżdżam, to jeszcze było w listopadzie, więc tam szaro, buro, ponuro, padał deszcz, zimno. No i tak mówię, kurczę, no w ogóle nic tu się nie dzieje, dosłownie kilka domów na krzyż, jakieś psy latają i tyle, więcej kapliczek niż domów. No ale później właśnie z czasem, jak zaczęliśmy poznawać tą wieś, no to się okazało, że tam jest teatr Solniki 44, który działa bardzo prężnie, ma bardzo dużo nagród, jest znany w ogóle na świecie, współpracuje dużo z Niemcami i oni mają cały teatr w stodole, taki profesjonalny, więc tak, jest chór pieśni i tańca, który zresztą występuje w filmie.
4: W pięknych strojach.
5: Tak, w pięknych strojach, też taki prężnie działający ten chór. Jest rzeźbiarz, no i naprawdę po prostu w zasadzie każdy coś robi. Więc no przeżyliśmy szok, plus właśnie no jak powstało widmo tych kurników, no to ludzie tam lokalni zawiązali stowarzyszenie, no i zaczęli walczyć z tym inwestorem w taki sposób tradycyjny, czyli no pisma, odwołania, prawnik, no a Łukasz, który też należy do tego stowarzyszenia, no postanowił właśnie w sposób taki mu najbliższy, czyli artystyczny walczyć, czyli tą kurą. No i właśnie jak my też jeździliśmy na te, znaczy chodziliśmy, bo to było dom obok, na te zebrania tego stowarzyszenia, no to byliśmy pod wrażeniem, jak ci ludzie właśnie są zjednoczeni, jaką fajną wspólnotę tworzą i że właśnie tam naprawdę bardzo dużo się dzieje. Więc tym bardziej szkoda by było, jakby ta ferma no, zniszczyła to wszystko. No, pomijam już piękne krajobrazy i całą przyrodę.
4: To powiedz jeszcze, co dzieje się teraz z Łukaszem, no i czy ta kura przyniosła mu sławę?
5: No, Łukasz wybudował już kolejne lalki.
4: Wzbogacił kolekcję.
5: Tak, wzbogacił kolekcję. W sumie to ciężko mi to opisać, ale to są jakby takie dwa wielkie grzyby, też kilkumetrowe, podświetlane, ruszające się. No bo jego lalki polegają na tym, że aktorzy wchodzą do środka, do takich lalek i nimi animują, ruszają. No więc ma teraz dwa grzyby. No i tak, jeździ z tymi, i z kurą, i z innymi lalkami po festiwalach, po świecie, gra nimi. Teraz obecnie wiem, że był na Pyrkonie. No ale już całe wakacje w zasadzie ma właśnie zabukowane za granicą, więc działa prężnie. A kura wiem, że jeszcze zostaje wypożyczana przez innych, którzy walczą z fermami. Także ona się stała
4: Sprawdza się.
5: Tak, stała się trochę takim symbolem właśnie oporu, no bo niestety no, na Podlasiu to jest plaga, tam dużo jest tych ferm przemysłowych. I właśnie no, inne lokalne jakieś społeczności zwracają się do Łukasza o pomoc. Także...
4: To jeśli chcieliby Państwo zobaczyć, jak wygląda ta kura, o której opowiadała właśnie Joanna, no to koniecznie musicie wybrać się do kin, bo niedługo już pojawi się tam film Co do kury, a właściwie już za chwilę, powiedz, gdzie będzie można go zobaczyć.
5: No akurat jutro będzie można go zobaczyć w kinie Kultura. O 18:00 będzie pokaz, także serdecznie zapraszamy. I już zaraz, bo od lipca trafia do kin w zasadzie w całej Polsce, bo będzie no, w Krakowie, w Poznaniu, w Gdańsku. Na ten moment nie mam jeszcze takich dokładnych dat i godzin repertuaru, ale lada moment to na pewno będzie dostępna, także proszę śledzić media.
4: Media społecznościowe, tak. Internet na pewno podpowie, jak trzeba będzie. Wspominałaś, że pracujecie już razem ze swoją ekipą nad kolejnym filmem, to co to teraz będzie?
5: No, mam dwa projekty w developmencie, też dokumentalne. Na razie tak za wiele nie mogę mówić, bo to jest no development, więc jakby sam początek, a jak to w dokumencie wiadomo, różnie to się może wszystko potoczyć. Z jednym projektem właśnie się dostaliśmy na Doklab, który rusza, więc no myślę, że po wakacjach coś już powinno się bardziej wyklarować, żebym mogła coś więcej powiedzieć.
4: No to w takim razie do zobaczenia po wakacjach. Joanna Deja, reżyserka filmu Co do kury, była moim i Państwa gościem.
5: Dziękuję bardzo.
3: Budowa Muzeum Getta Warszawskiego na Woli wchodzi w kolejny etap. W dawnym szpitalu powstaje nowoczesna przestrzeń wystawiennicza i edukacyjna, która ma opowiadać o historii warszawskiego getta i jego mieszkańców. Na placu budowy była nasza reporterka Marta Radio.
6: Katarzyna Persson, Muzeum Getta Warszawskiego. Jesienią 2027 roku otwieramy Muzeum Getta Warszawskiego w zabytkowym szpitalu Bersonów i Baumanów. Wystawę stałą, wystawę czasową poświęconą historii getta. Wystawa stała to jest 9 galerii na 7 poziomach opowiadających historię żydowskiej Warszawy od lat 70. XIX wieku przez getto warszawskie po to, co po getcie pozostało. Więc to historia żydowskiej Warszawy, historia getta, która uzupełniona będzie przez wystawy czasowe. Pierwsza wystawa czasowa poświęcona będzie ostańcom z getta, w tym naszemu najważniejszemu ostańcowi, dla nas najważniejszemu, czyli szpitalowi Bersonów i Baumanów, i opowie o tym, jakie miejsca one się odgrywają w Warszawie i jak się do nich odnosimy, jak się w stosunku do nich odnajdujemy. W kompleksie muzealnym znajdzie się również budynek edukacyjny, czyli budynek, dawny budynek okulistyki, to 4 sale edukacyjne wyposażone w różnego rodzaju narzędzia multimedialne, w pełni dostępne, które opiszą historię warszawskich Żydów, historię getta warszawskiego w kontekście Warszawy, w kontekście okupowanej Polski.
7: To projekt ponad 300 milionowy, ze wsparciem środków europejskich na poziomie kilkudziesięciu, bodajże 50 milionów złotych. Ale to też projekt bardzo wymagający. Nie tylko z uwagi na bardzo ważny tożsamościowy element, bo jesteśmy w sercu warszawskiej Woli, dzisiejszych granicach, ale przed wojną i w czasie wojny to było serce dzielnicy północnej i getta warszawskiego. Miejsca, gdzie życie oddało ponad 400 tysięcy mieszkańców naszego miasta. Więc muzeum, które powstaje, to Muzeum Warszawskie. Jesteśmy kilkadziesiąt metrów od dwóch renomowanych warszawskich liceów, Jacka Kuronia i Henryka Sienkiewicza. I społeczności obu szkół od lat opiekują się miejscami pamięci związanymi z murem getta warszawskiego. I bardzo liczymy, że w tych nowoczesnych przestrzeniach edukacyjnych, które powstają w muzeum, będzie się spotykać młodzież izraelska, młodzież polska i na przykład młodzież niemiecka, czy w ogóle młodzież jakiejkolwiek narodowości zainteresowanej tożsamością tego miejsca. To bardzo ważne, bo to, co z mojego punktu widzenia jest takie czasami przykre, to, że młodzież izraelska przyjeżdża tutaj dla ważnych, dla swoich bliskich, dla siebie miejsca, ale nie ma wymiany, nie ma współpracy, nie ma spotkań z młodzieżą polską, a myślę, że nikt lepiej nie jest w stanie budować wspólnej tożsamości niż rówieśnicy. I bardzo liczę, że to muzeum to zmieni. Ale to muzeum to także wielki projekt inwestycyjny, infrastrukturalny, który no nie ma co ukrywać. Dawał się we znaki okolicznym mieszkańcom. Chciałbym bardzo serdecznie przeprosić za utrudnienia i podziękować za cierpliwość, ale też zakomunikować, że Skarb Państwa, że muzeum jest stroną umowy z dzielnicą Wola, która zakłada za kwotę kilkunastu milionów złotych przebudowę i otworzenie ulic, które znajdują się wokół muzeum, tak by po pierwsze były przygotowane na przyjęcie ruchu turystycznego, po drugie by no, przyniosły spokój mieszkańcom okolicznych kamienic, za których cierpliwość chciałbym jeszcze jeszcze raz podziękować.
8: Franciszek Bojańczyk, pełnomocnik do spraw rozwoju Muzeum Getta Warszawskiego. Jesteśmy teraz w podziemnej części. O ile w zabytkowej części naszego kompleksu muzealnego na każdym poziomie mamy jedną galerię, to w części podziemnej, tak jak tutaj, mamy już dwie galerie. To jest galeria numer 6. Za chwileczkę zobaczymy kawałek galerii, czy dużą część galerii 7. To, że to miejsce robi tak duże też przestrzennie wrażenie, nie jest przypadkowe, ponieważ to jest kulminacyjny punkt naszej wystawy. To jest opowieść o tym, co zdarzyło się w okresie lipiec-wrzesień 1942 roku. Pani profesor Katarzyna Persson, chętnie Państwu o tym trochę więcej opowiem.
6: Bardzo dziękuję. To jest rzeczywiście taki chyba najtrudniejszy moment naszej opowieści, czyli to jest koniec funkcjonowania getta w takim podstawowym znaczeniu, kiedy zdecydowana większość jego mieszkańców zostaje zamordowana w Treblince w ciągu kilku miesięcy. Ta przestrzeń jest inna. Jak Państwo widzieli, te poprzednie przestrzenie są bardzo trudne pod względem wystawienniczym, są bardzo małe. Tu jest więcej miejsca. Tu opowiadamy o drodze na Umschlagplatz. W tych poszczególnych salach pobocznych będą kolejne fragmenty dotyczące różnych aspektów akcji likwidacyjnej. Na końcu jest przestrzeń poświęcona Umschlagplatzowi ze świetlikiem, który z góry rzuca nie światło. W jednej z tych sal znajdziesz też historię szpitala. I to jest dla nas bardzo ważne, bo o tym nie mówiliśmy może jeszcze, ale historia, my nie uciekamy od tego miejsca, jesteśmy w nim osadzeni, również w tym sensie, że historia szpitala towarzyszy nam przez całą opowieść o żydowskiej Warszawie. To znaczy zaczynamy od momentu wybudowania szpitala i potem przez całą historię opowiadamy o roli, jaką szpital odgrywał w niej w tym momencie. Więc tutaj dowiemy się o tym, jak akcja likwidacyjna wyglądała w szpitalu Bersonów-Baumanów, co stało się potem z jego małymi pacjentami. Po tej historii, wyjdę teraz trochę do przodu, po wielkiej akcji likwidacyjnej opowiadamy o tym właściwie zapomnianym fragmencie historii getta warszawskiego tych kilku miesiącach pomiędzy zakończeniem akcji a powstaniem w getcie, które to jest ten moment, kiedy w getcie powstają kryjówki, kiedy szykuje się opór cywilny i zbrojny, o którym często nie pamiętamy, a to jest naprawdę kilka ostatnich miesięcy życia, kilkudziesięciu tysięcy ludzi, którzy zostali wówczas w getcie. Potem opowiemy o powstaniu w getcie i potem o tej przestrzeni już pogettowej. Więc to jest ta historia, którą przekazujemy już w tej zupełnie innej przestrzeni pod ziemią.
8: Drodzy Państwo, jesteśmy teraz bliżej części, gdzie to jest już rzeczywiście trochę bardziej hałaśliwa, bo tam trwają nawet dzisiaj prace. Części, która znajduje się też pod ziemią, oczywiście jesteśmy na poziomie -2, ale w części bliżej budynku administracyjnego. I to jest dobry moment, żeby jeszcze trochę wrócić do tego doświadczenia zwiedzających, które w przyszłym roku będziemy udostępniać podczas otwarcia muzeum. Wejście do Muzeum Główne będzie od ulicy Śliskiej, czyli od tej północnej strony, przez budynek, który nazywamy budynkiem administracyjnym. Następnie schodami bądź windami zwiedzający będą udawali się na poziom -1, tam będą mogli kupić bilety i albo pojechać na górę na początek wystawy stałej, albo jeżeli przyjdą na jakieś wydarzenie specjalne, udać się tu, gdzie jesteśmy teraz, na poziom -2. I proszę sobie wyobrazić, że tu będą drzwi, gdzie widzimy ten element metalowy, a za tymi drzwiami po lewej stronie mamy salę audytoryjną, do której właśnie na różne wydarzenia, czy muzyczne, czy filmowe, będzie można przychodzić. To jest sala, która ma mniej więcej 130 miejsc, także całkiem spora przestrzeń głęboko pod ziemią. Ta przestrzeń podziemna właśnie to nie tylko wystawa stała, ale to i sala audytoryjna, i mediateka, o której pani dyrektor wspominała. Także tu oprócz wystawy staje pod ziemią się naprawdę bardzo dużo dzieje. Pani profesorze, jeszcze poproszę o głos. No,
9: dwa zdania. Idziemy jak gdyby od tyłu. Zwiedzamy ten obiekt od wystawy, a cała przestrzeń wejściowa jeszcze dzisiaj jest niedostępna, bo trwają tam prace. To będzie funkcjonowało w ten sposób, że stworzyliśmy westybul, taki głęboki podcień ze względu na klimat i wyhamowanie ludzi, żeby oczekując na wejście mogli się troszeczkę zreflektować. I później robiliśmy kilka takich barier, żeby przymusić zwiedzających do tego, żeby weszli w poważną atmosferę, mówiąc prosto. To nie jest zwykłe muzeum, to jest muzeum o martyrologii. W związku z tym droga dojścia do wystawy jest dosyć wydłużona i tam będą się znajdowały takie przestrzenie, które mają również jakąś treść. Nie chcę powiedzieć, że symboliczną, ale na pewno są narracyjne. I do narracji użyliśmy specjalnych materiałów. To całe muzeum będzie z betonu i z betonu, który jest lastrikiem. Dlaczego? Stwierdziliśmy, że nie damy kamienia, jest zbyt elegancki. Damy materiał pospolity, ale dobrze wykonany, o charakterze pospolity, naturalny. Dzisiaj lastryko jest strasznie modnym materiałem i stwarza niesamowite możliwości architektoniczne, ale nie tym kierowaliśmy się, wybierając to lastryko. Kierowaliśmy się faktem, że w budynku szpitala posadzki były lastrykowe. To jest po prostu nawiązanie. Mijaliśmy kolorowy beton barwiony w masie, o którym mówił pan prezes. To było też wyzwanie, żeby w odpowiednim momencie to wykonać, żeby tego nie malować, żeby to był materiał naturalny. No, niebawem państwo zobaczycie już, jak to będzie wyglądało po wykończeniu. Spodziewam się, że to będzie bardzo oszczędny w wyrazie architektonicznym budynek.
8: Zależy nam na tym, żeby pokazać też państwu to, że to... że wystawa powstaje w Szpitalu Bezstanów i Bałwanów, jest oczywiście kluczowe, to jest dla nas najważniejszy budynek, ale mówimy tutaj o całym muzealnym kompleksie. Mamy dwa budynki zabytkowe, które pan profesor Wowczak wspominał podczas tej części prezentacyjnej. Mamy szpital oraz pawilon okulistyki, który jest po mojej prawej stronie. Mamy dwa nowe budynki, czyli budynek techniczny, który jest za moimi plecami, to jest miejsce, gdzie mamy różne rodzaje magazynów, wejście cargo, wjazd cargo do kompleksu muzealnego oraz z drugiej strony budynek administracyjny w tej części nadziemnej. To jest miejsce, gdzie oczywiście znajdują się biura Muzeum Getta Warszawskiego. Na kilku kondygnacjach znajdują się sale konferencyjne. No i oczywiście na poziomie zero to, co widzieli państwo wcześniej, wspominaliśmy to już też jakbyśmy pod ziemią, jest ten podcień, przez który wchodzimy do muzeum. I tu podkreślam, nie tylko do części administracyjnej, ale przede wszystkim do każdy zwiedzający będzie właśnie wchodził od strony ulicy Ślińskiej. Pomiędzy tymi budynkami znajduje się przyszły ogród, to jest to, co widzą państwo za moimi plecami, tutaj trwają prace, ale to będzie przestrzeń zielona, otwarta dla zwiedzających, nawet gdy muzeum będzie w ten jeden dzień techniczny w tygodniu będzie zamknięty, ogród będzie otwarty. No i przed zabytkowym szpitalem Bessonów i Baumanów, czyli pod ogrodem, znajdują się kondygnacje podziemne, które przed chwileczką widzieliśmy. Także to pokazuje państwu skalę tego projektu. Cztery budynki, podziemne kondygnacje, czyli te nowe kubatury, łącznie ponad 11 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, ponad 3 tysiące metrów kwadratowych przestrzeni wystawienniczej, wystawy stałej i wystawy czasowej. Także skala jest bardzo duża. To, że mamy logotyp muzeum już widoczny od strony ulicy Ślińskiej, prawie kompletny od strony ulicy Siennej, nie jest przypadkiem. Jesteśmy już naprawdę bardzo, bardzo blisko mety.
3: To nie są dobre informacje dla turystów, którzy planują wyjazd w Beskid Sądecki. Na wakacje nie uda się zakończyć prac remontowych na zamku w Rytrze w Dolinie Popradu. Na szczyt góry ponownie będzie można wejść dopiero jesienią, mówi wójt gminy Rytro Jan Kotarba.
10: Wykonawca ma czas do końca tego roku, ale myślę, że wcześniej, gdzieś na jesień już powinniśmy zamek udostępnić dla turystów. Rekonstrukcja baszty plus zadaszenie, budowa bramy wjazdowej. Naprawdę atrakcja będzie tutaj jeszcze większa niż jest do tej pory. Widać po tym, jak jest zamknięty zamek, ile telefonów jest, kiedy będzie otwarty, bo turyści chcą tam być.
3: A dodajmy, Ryterski Zamek jest jedną z największych atrakcji turystycznych gminy Rytro, ale też całej Doliny Popradu. Rocznie to miejsce odwiedza około 50 tysięcy turystów.

0: i tobie.
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 Radia SK2.
3: Kiedy tylko pojawia się w naszym studiu, pod budynkiem radia gromadzą się tłumy jego wielbicielek. Tym razem Dawid Kwiatkowski przyszedł jeszcze z kimś. Nową piosenkę nagrał z Margaret. Później ci opowiem, jest w naszych propozycjach. Zagłosujcie na sk2.pl.
2: Gorąca polska 20.
4: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: I po reklamie.

0: przez płynie wzdłuż rzecz. Cicha woda w zegier wie, cicha woda wie. Zegier, gdy trzeba robić cash, płynie wzdłuż rzecz.
1: SK2, Warszawa.

0: krągło. Jestem jak worek z forsą, oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wow, wow, wow. Yeah, yeah, yeah. Krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą, oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, one się patrzą mocno. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę, chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

Takie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: I po reklamie.